może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.

rozpoznać ludzi, których już jest znane. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać

0: mówi mnie?
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
1: Post.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: No, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
7: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
8: Na siłowni, w szkole czy w ogrodzie. Easy Workout. Najlepszy sprzęt do kalisteniki. www.easyw.pl.
0: I po reklamie.
9: Jak to nad morzem, będzie mocno wiało w sobotę. Prędkość wiatru w samej linii brzegowej może przekraczać nawet 70 km na godzinę. W głębi lądu ten wiatr będzie nieco słabszy. Dzisiaj też nieco mocniejsze podmuchy wiatru, ale nie będą nam przeszkadzać. 20 stopni w ciągu dnia, 16 stopni w nocy. Słońca będzie niewiele. Mogą występować przelotne opady deszczu i niewykluczone lokalnie występujące burze, choć sezon burzowy w Polsce skończył się w połowie sierpnia. Teraz uważamy na mdrugę Dąbka na Wendy Świętojańskiej 10 lutego w Gdyni, szerokiej drogi.
10: Jest 6 NewsSK 2, Anna Łobocka. Nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Taki zarzut usłyszał sprawca wtorkowego wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Mężczyzna wjechał ciężarówką w pojazd techniczny drogowców. 4 osoby zginęły, 4 zostały ranne. 32-latek przyznał się do winy, jednak twierdzi, że nie pamięta momentu zdarzenia. Śledczy wnioskują o jego tymczasowe aresztowanie.
11: Gdyż takie przestępstwo jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności, a także uzasadnioną obawą matactwa z jego strony.
10: Mówił Tomasz Ozimek z prokuratury w Częstochowie. Wnioskiem w sprawie aresztu sąd ma zająć się dzisiaj. Premier łączy regulacje rynku kryptoaktywów z powstrzymaniem rosyjskich aktów sabotażu i apeluje o przyjęcie ustawy, którą zawetował prezydent. Jutro w Sejmie głosowanie nad odrzuceniem prezydenckiego weta, o czym więcej Michał Rafa.
12: Zdaniem Donalda Tuska ustawa o rynku kryptoaktywów bardzo utrudniłaby finansowanie działań terrorystycznych w Polsce i dlatego premier apeluje o przyjęcie ustawy.
13: Sposób rozliczania, wynajmowania zamachowców oparty jest o kryptowaluty. Brak ustawy powoduje, że na tym rynku można buszować zupełnie bezkarnie, bez żadnej kontroli.
12: W Sejmie w tym temacie nie ma zgody. Była za to awantura o odpowiedzialność za aferę Zonda Krypto.
14: Krypto, afera PiSu, rozwoju PiSu i Konfederacji.
15: Dlaczego nie ostrzegliście Polaków, których kral prawdopodobnie okradł na miliony złotych?
12: I wiadomo już, że w Sejmie politycznych cudów nie będzie. PiS, Rozwój Plus i Konfederacja nie zagłosują za odrzuceniem prezydenckiego weta, co oznacza, że nie będzie do tego wymaganej większości.
10: Dodajmy, że wczoraj zatrzymano w sprawie Zonda Krypto kolejne 3 osoby. W góry tylko od świtu do zmierzchu apeluje do turystów Tatrzański Park Narodowy i przypomina, że nocą poruszanie się po górach jest zabronione. Trzeba wziąć też pod uwagę, że dzień jest coraz krótszy, mówi Tomasz Zając z TPN.
16: Jasno robi się przed godziną 6, tak realnie, natomiast ciemno około 19.30, gdy chcemy wyjść na rysy, na Orloperć, no to oczywiście musimy wziąć to pod uwagę, warto spakować latarkę do plecaka.
10: Poruszanie się po zmroku w górach jest zabronione ze względów na ochronę przyrody.
17: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: SK2 Sport.
10: 4 mecze i 4 porażki. Nieudany dzień dla polskich tenisistów podczas US Open. Kamil Majchrzak po zaciętym meczu przegrał w 4 setach z Valentinem Wascherotem. Wcześniej także w drugiej rundzie odpadł Hubert Hurkacz, który po 4 partiach i świetnym meczu przegrał z Benem Scholtonem. Z turniejem pożegnały się też Magdalinet i Magdalena Fręch. Mileta Jarowicz opuszcza Legię. Napastnik został wypożyczony do końca sezonu do wicemistrza Danii FC Midtjylland. Umowa zawiera opcję wykupu piłkarza, który w barwach Legii rozegrał 50 spotkań i strzelił 10 bramek.
17: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Nazwa czwartek w języku polskim oraz w innych językach słowiańskich pochodzi od liczby 4 i oznacza czwarty dzień po niedzieli. Jakże to dumnie brzmi, 4 dni od weekendu już przeżyliśmy. A gdyby czwartek nazwać dwójtek, bo to przecież tylko 2 dni do weekendu.
0: Wajda i Jarząbek w radiu SK2.
19: Dwa dni spędzone również z Wajdą i Jarząbkiem. Ha, brzmi smakowicie!

0: A, o, to w dużym...
1: No, widzisz, jak filozoficznie.
0: Proszę bardzo, no. Ładnie do tego doszedłeś. A jaki jest wasz ulubiony dzień tygodnia? Dajcie znać.
1: I dlaczego?
0: I dlaczego?
1: I dlaczego?
0: No, dzisiaj powiedziałam, że fajnie by było, gdyby ten czwartek nazywał się dwójtek, bo to tylko dwa dni do weekendu, prawda? No to tak brzmi, cztery dni od weekendu. Dlaczego nie powiedzieć, że dwa dni do weekendu? No to dwójtek to by była fajna nazwa.
1: Dwójtek.
0: Dwójtek. No i czwartek to jest taki... Wiecie co, ja lubię czwartek dlatego, że wszystko co najlepsze jeszcze przed nami. Tak więc być może czwartek to jest mój ulubiony dzień
1: może
0: tygodnia.
1: Może coś najlepszego jest przed wami.
0: Może ktoś woli środę. Może ktoś woli być zawsze, tak wiecie, średnio na jeża, po środeczku. A są mi tacy, którzy lubią sobotę. Są mi tacy, którzy lubią niedzielę, mimo że niedziela to już jest ten dzień, który jest przed poniedziałkiem.
1: Dobra, ale ty dużo gadasz.
0: No bo, ojejku, no bo...
1: Idźcie na pikawy, co?
0: Ja mogę o dniach tygodnia rozmawiać przez cały tydzień, moi drodzy. 726-826-826 albo Messenger.
1: A, już. I to jest tak, że chcesz zachęcić kogoś, żeby zadzwonił do
0: ciebie, już,
1: tak?
0: Już się wziąłem, odnieciłem.
1: Dobra,
0: bardzo.
1: To poczekajcie, ja wam muszę, jak już powiedział numer, to wam sekretarkę odblokuję, żebyście nie dzwonili na sekretarkę, tylko do Jarząbka. Znaczy do mnie też. I ten numer, co on powiedział, to jest do nas ogólnie, tak? Więc możecie dzwonić, Messenger mile wskazany, ale jakie jest pytanie?
0: No pytanie jest takie...
1: No przecież nagadałeś się i ja nie wiem.
0: Jaki jest wasz ulubiony dzień tygodnia, dajcie znać.
1: A, i dlaczego? No. I dlaczego? Dobrze, dziękuję.
2: SK2.
0: Słuchaj, uchem, a nie brzuchem.

0: No właśnie, a kto do tego grzechu namawia, to nie będę mówił. Ja nawet nie będę mówił.
1: Nie wiem, jakiś, nie wiem, żmija jakaś, nie?
0: No, chochliki czasami.
1: No, no też może być.
0: 18 po 6 w Radiu SK2. Ważne, że dobre, przyjemne brzmienia od Krzysia Krawczyka. Najlepsze polskie hity u nas. A Krzysiu inny też z nami
1: liczba
0: na antenie.
1: Krzychów w Radiu SK2 musi się zgadzać. Dzień dobry, Krzysztofie.
2: Dzień dobry, witam, pozdrawiam.
1: Krzysiu, ale pięknie naładowane
0: tak się
1: emocje.
0: Jarząbek tak nagadał z samego rana.
2: No, słyszałem, codziennie was słucham od rana do popołudnia. Jak mam, zawsze mam ranną zmianę, to was słucham od rana.
1: No, on do mnie tutaj, że ja się nagadam. To ja się zamykam w takim razie. Grzegorz, Krzychu.
0: O, ja, patrz, jaki gagatek, że ci
1: nie, tak... bo ja patrzę, że Grzegorz Chyży będzie u nas jeszcze dzisiaj,
2: a,
1: nie?
2: A, no.
1: Krzychu, a powiedz mi, twój ulubiony dzień tygodnia, szybciutko.
2: No mój najlepszy to dzień tygodnia to jest weekend, ale co drugi weekend, bo niestety mam taką pracę zmianą, że co drugi weekend pracuję.
1: Ja się zapytam o dzień.
2: Sobota.
1: Tak,
2: sobota,
1: ja on sobota powiedział, że weekend. Wtedy się dni zlewają, coś
2: tak,
1: czuję.
2: Tak, nie, zlewają się, ale sobota jest najlepszy.
0: Ulubiony dzień tygodnia? Weekend.
2: Weekend, nie. No nie, no nieraz mam w tygodniu też dzień wolny, także też jest ulubionym piątek nieraz mam wolny.
0: A masz czasami tak, że masz weekend w tygodniu? Masz.
2: Mam weekend.
0: I weekend w weekend też jest normalnie, nie?
2: Tak, co drugi szczególnie.
1: Ty, ale ja jakbym miał dzień wolny w tygodniu, to bym się z tego powodu cieszył, bo to można
2: no
1: i sprawę w urzędzie
2: cieszę, no
1: załatwić.
2: Też mam.
1: No właśnie.
2: No tak, bo mam na przykład pracujący weekend, na przykład teraz jakbym pracował, to tak mam poniedziałek, wtorek wolny.
0: A,
2: i później
0: tak
2: znowu pracuję,
0: czyli
2: wtorek,
0: i tak masz
2: środa,
0: weekend,
2: czwartek,
0: tylko
2: wolny.
0: Poprzesuwany.
2: Tak, poprzesuwany.
1: Ty, a ja, czyli... ja mam jeszcze jedno pytanie, bo to mnie zawsze tak zastanawia. Bo jak pracujesz w weekend i dostajesz później odbiórkę w tygodniu, to wolisz tak ją dostać w poniedziałek po pracującą weekendzie? Czy
2: nie, no
1: piątek?
2: To już musimy mieć, tu już w grafiku mam być, że tam na przykład ja mam wtorek
0: zaplanowane, że już
2: tak,
0: wiesz,
2: już,
0: kiedy
2: tak,
0: masz odebrać.
2: Tak, we wtorek.
0: Że to nie ty odbierasz, tylko szef tobie nakazuje odebrać.
2: Tak, niektórzy mają poniedziałki, a niektórzy wtorki albo środy.
1: A piątek ktoś ma?
2: Ma. Ja też mam właśnie co drugi piątek, tak.
0: Czyli masz co drugi weekend, masz dłuższy.
2: Tak.
0: No to fajnie w sumie.
2: No, wolałbym oczywiście pracować od poniedziałku do piątku i każdy weekend mieć wolny. To by było wtedy najlepiej. No.
1: Nie, znudziłoby ci się.
0: Dobra, ale spodobało nam się, Krzysiu, jak mówisz, że twój ulubiony dzień tygodnia to weekend.
1: Weekend,
0: to,
1: tak.
0: To jest bardzo weekend ładne. To jest bardzo ładne, Krzysiu.
2: Teraz weekend będę miał wolny, także już czekam na niego.
1: No to pod ten weekend rzucamy ci prezenciki od Radia SK2 za fajną energię z samego rana i was się pytamy, jakie są wasze ulubione dni tygodnia i dlaczego. 7268 26 26 albo Messenger.
0: Może ktoś ma jakieś też swoje nazwy dni tygodnia, to chcielibyśmy je usłyszeć.

0: Tak sobie pewnie myślą posłowie i posłanki. Po 32 dniach urlopu wrócili do Sejmu, mówi dzisiejsza prasa. Koniec laby.
1: No i w końcu będzie można nic nie robić.
2: SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Witam, pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu.
1: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
0: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: O nie! Gdzie moja kasa?
2: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana. I po reklamie.
12: 3 września to 246 dzień roku. Dzień trwa 13 godzin i 32 minuty, a słońce położy się spać 21 minut po godzinie 19. Dziś 20 stopni w Trójmieście w ciągu dnia, 16 stopni w nocy, słońca będzie niewiele. Deszcz co jakiś czas, niewykluczone też lokalnie występujące burze. Jutro 19 stopni w ciągu dnia, w sobotę tylko 17 i w sobotę silny wiatr. Teraz Czarny Dwór, Budowlanych, Starogardzko-Świętokrzyska, Jabłoniowa, Czyżewskiego, Halera w Gdańsku. Musimy zachować ostrożność. Szerokiej drogi.
13: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Rosja odpowiada na działania Berlina. Szef MSZ-u Siergiej Ławrow ogłosił zamknięcie niemieckiego Instytutu Goethego w trzech miastach: w Moskwie, Petersburgu oraz Jekaterynburgu. To reakcja na zapowiedziane przez Niemców zamknięcie rosyjskiego domu w Berlinie. Powodem miał być incydent na lotnisku w Lipsku, gdzie samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem. Nie było zagrożenia, to po akcji służb w Warszawie po znalezieniu podejrzanych pakunków. Przypomnę, wczoraj po południu ulica Żupnicza w Warszawie została wygrodzona przez policję, a ruch został tam wstrzymany. Jest kolejny rekord na Wiśle. Na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary zanotowano stan wody na poziomie 98 cm. W całej Polsce łącznie obowiązuje około 100 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną.
14: Najlepsze polskie hity.
15: Polskie hity.
14: SK2.
16: Te 98 cm to nie są żarty. Nie, jak ja bym wszedł, to bym się utopił.
17: Nie, nie. To... 11 cm to może być żart.
16: Nie? Tak, ale 98 cm to już nie są żarty. Nie. Dobrze, nie. Że weekend, bo sucho.
17: 28,5 do 7. Całe życie.

0: Dzień dobry, mamy telefon, słuchamy.
1: Witam szanownych państwa, witam pana Wojdę, ja są
2: Dzień dobry.
1: Panią. Moim najwspanialszym dniem był piątek. W tym dniu się dawno temu urodziłam i nigdy ten dzień mnie nie zawiódł. Jak to mówią, od piątku i później jest wesoły, pogodny weekend. Również pogody ducha dla państwa wszystkich, niezrównanych i niepokonanych.
0: O, dziękujemy.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Wszystkiego dobrego, Dorotko, dziękujemy. Ja nie wiem, kiedy się urodziłem, nie pamiętam.
2: Sprawdziłem, kiedy zatonął Titanic. W poniedziałek.

0: zainteresowała nas pewna miejscowość, bo tam w parku się pojawiła sztuka. Sztuka w parku w Czarnolesie.
1: Czarnoles na Mazowszu leży, mój drogi.
0: A na Mazowszu.
1: Czarnolas.
0: Na Mazowszu ten Czarnolas.
1: Tam Jan Kochanowski sobie miał siedzibę.
0: No i wyobraźcie sobie, że po tym samym parku, co spacerował sobie Jan Kochanowski, teraz stoi rzeźba, która przedstawia, wiecie co ona przedstawia? Zniekształcony płot. Ten płot wygląda, jakby go ktoś po prostu, jakiś buldożer wyrwał z ziemi, zgniótł i rzucił w parku. Baszcie, oglądajcie.
1: No
0: to
1: co?
0: Jest instalacja za, uwaga, mogę powiedzieć?
1: Możesz.
0: 460 tysięcy złotych.
1: I co? I ludzie się pokłócili o ten płot. Podejdź do płota i zobacz. I nie każdemu się podoba, no, że takie duże pieniądze na taki pomięty płot ktoś wyrzucił.
0: Ale ja chcę dla obrony powiedzieć, że 377 tysięcy z tych 460 tysięcy, co ten pomięty płot kosztował, to Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego sfinansowało.
1: Ha, bo to jest sztuka, moi drodzy. To jest sztuka nowoczesna.
0: Co więcej, to sztuka przez duże G. SK2. Też taką miałem na działce sztukę, no co wam powiem.

0: No wstał, gratulujemy panie Grzesiu. Jak ja bym wstał o tej porze, to bym się połowę pracy spóźnił.
1: Co się dzieje w tym kraju? Co się dzieje w tym kraju? Wczoraj mówiliśmy o tym, że się pobili na stacji benzynowej o paliwo.
0: Tak, jak jakieś mieli pały, powyciągali te pały i po nogach się lali tymi pałami. A dzisiaj co znowu?
1: A wczoraj tutaj u nas na dole w studiach pobili się o Kraków.
0: A, pobili się o Kraków. Tak.
1: Była bitwa o Kraków, moi drodzy. Była wielka debata, bo to w Krakowie niedługo będą wybory. No to gdzie o Krakowie można rozmawiać, jak
0: nie w
1: Warszawie?
0: A to rozmawiali w Warszawie o Krakowie?
1: Tak jest.
0: No. No proszę bardzo, czyli jednak jesteśmy tolerancyjni.
1: To oczywiście.
0: Więcej o tym już za chwilę w newsach, bądźcie blisko. SK2. SK2.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
8: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
9: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
10: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5 litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: I po reklamie.
15: No to jeszcze tylko jedno wstawanie i będziemy mogli cieszyć się weekendem. Z tym, że w weekend silniejszy wiatr do 70 km na godzinę i na termometrach zobaczymy nie więcej jak 17 stopni, a temperatura odczuwalna przez silny wiatr będzie zdecydowanie niższa. Dziś 20 stopni w ciągu dnia, 16 stopni w nocy, słońca będzie niewiele. Co jakiś czas mogą występować przelotne opady deszczu. Jutro 19 stopni, słońca też raczej niewiele. No i deszcz na pewno. Na Wałowej, na Podwalu Przedmiejskim, Elbląskiej, Toruńskiej, Sandomierskiej uważamy.
16: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka. Przesłuchania 3 nowych osób w sprawie zonda krypto zakończone. Dziś prokuratura ma informować o dalszych czynnościach. Śledczy badają nie tylko wątek oszustw na giełdzie, ale także sprawę zaginięcia Sylwestra Suszka. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
17: Śledczy przyjmują, że Suszek nie żyje i badają okoliczności jego zaginięcia. Właśnie w tym kontekście znaczenie mogą mieć 3 kolejne zatrzymania.
18: Zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody także na temat zaginięcia pana Suszka.
17: Mówi Waldemar Żurek. Minister Sprawiedliwości podkreślił również, że śledczy zabezpieczyli gotówkę, biżuterię i luksusowe samochody, które mogą zostać wykorzystane w sprawie odzyskiwania pieniędzy przez osoby oszukane w sprawie zonda krypto.
16: Jedną z zatrzymanych wczoraj osób jest były współpracownik Sylwestra Suszka, inwestor giełdowy Rafał Zaorski. Kolejna eksmisja na osiedlu maltańskim w Poznaniu to efekt sprzedaży działek należących do kurii deweloperowi. Jedna z lokatorek nie chciała opuścić swojego domu, a więcej o tym wie Ari Habir.
19: Ponad 60 osób zabarykadowało działkę pani Sandry w ramach protestu. Komornik wraz z policją siłowo wszedł na posesję. Służby wyniosły najpierw protestujących, a potem mieszkanka opuściła swoją parcelę.
20: Parę osób zostało typowo podurbowanych.
19: Mówiła jedna z protestujących. Zdaniem rzecznika wielkopolskiej policji Andrzeja Borowiaka wszystko przebiegło zgodnie z procedurami, choć byli poszkodowani.
21: Mam informacje o 2 osobach, którym karetka pogotowia, która przyjechała na miejsce, udzielała pomocy.
19: A w sumie wylegitymowano 62 osoby, a finalnie eksmisja doszła do skutku. porządku.
16: To była prawdziwa bitwa o Kraków. Za nami debata kandydatów na prezydenta tego miasta zorganizowana przez Super Express. W debacie, którą prowadził Marek Balawajder, wziął udział bezpartyjny Łukasz Gibała, Monika Piątkowska popierana przez KO i PSL, Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, Aleksandra Owca z partii Razem, Michał Drewnicki z PiSu i Bartosz Bocheńczak z Konfederacji. Niektóre pytania zaskoczyły kandydatów.
0: Jaką powierzchnię ma Kraków?
14: Liczby nie podam.
0: Jakie jest w przybliżeniu obwód krakowskich plant?
14: Około 20 km. Kilometrów. No, obwód.
0: Tak.
22: To matura z matematyki.
0: 4 kilometry. W którym roku Kraków był europejską stolicą kultury?
14: Nie pamiętam.
0: Który z krakowskich kopców jest największy? Najwyższy, żeby była jasność.
23: Najwyższy.
0: Tak.
23: Kopiec Kościuszki.
14: Piłsudskiego.
16: Pierwsza tura wyborów prezydenckich w Krakowie w niedzielę 27 września.
24: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Sport. Piłkarski Puchar Polski zbiera żniwo wśród drużyn ekstraklasy. We wtorek już w pierwszej rundzie pożegnały się z rozgrywkami trzy zespoły, czyli Wisła Kraków, Zagłębie Lubin i Legia Warszawa. Wczoraj do tego grona dołączyła Krakowia, która po karnych przegrała ze Zniczem Pruszków. Z kolei w starciu dwóch zespołów najwyższej klasy Widzew przegrał z Koroną Kielce 0-1. Siatkarki Włoch pokonały Szwecję 3-1 w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. W półfinale zmierzą się ze zwycięzcą dzisiejszego spotkania Polska-Holandia.
24: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
25: Fajny ten quiz był.
1: Fajny quiz. No jakby u nas zrobili taki quiz, to bym wszystkie odpowiedzi znał. W sensie, tam... który prezenter największy? Ja Ząbek. Obwód którego prezentera największy? Ja Ząbka.
25: Ile ma obwód największego prezentera? 20 kilometrów.
1: Coś ty, wszystko bym wiedział.
25: Ulubiony kopiec naszego prezentera?
1: Kopiec Kreta.
25: No oczywiście, że tak. No.
26: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
1: Cały wsuwa naraz. Nie ma tak, że kawałki się dzieli. Otwiera paszczę, nie ma kopca.
25: Ty wiesz, że tam w środku są banany?
1: W kopcu Kreta? Naprawdę?
25: Tak, ostatnio kosztowałem. Tak, okay. Żeby, no i pogryzłem. Pierwszy raz pogryzłem, nie połykałem.
1: 4 minuty po 7:00 czułe dzień dobry, do tanga trzeba dwojga, to ja i on i ja, Wajda, Jarząbek, Jarząbek i Wajda.
25: Wajda, dzień dobry.
1: I budka suflera. Hej!

0: Łukasz Zduńczyk chce, żeby było miło, sympatycznie i przyjemnie, więc dajcie tam plusiki na fajne utworki, minusiki na te, które wam się nie podobają, bo minusiki też są, przypominamy o tym, my nie dyskryminujemy. Utwory mogą się podobać i nie podobać i my to, o tym wiemy.
1: Dam plusa, ale nie powiem na co.
0: Dobrze, a ja dam minusa i też nie powiem na co.
1: O, widzicie, jak to się łatwo robi? No. SK2.pl, wchodzicie, głosujecie w piątek o 18. SK2. Notowanie.

0: czy w ogrodzie, czy w samochodzie. 7:17 już jest, moi drodzy. I no, przywyknijcie do tego, że młodsi nie będziemy.
1: Uważaj, żebyś Nobla nie dostał, bo tak ładnie rymujesz. Jeszcze byś jakiegoś literackiego dostał. Dla Jarząbka jeszcze Nobla w tym kraju nie było. Dobrze, mamy prasę. Wesce 2, przeglądamy prasę. Broń przyszłości w Kielcach.
0: O!
1: Tak, taki mam nagłówek i tu jest napisane tak. Kto chce zobaczyć, jak wygląda broń przyszłości, powinien zajrzeć do Kielc już 8 września. Rozpoczyna się 34. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO, czyli zajrzeć do Kielc.
0: To kto chce zobaczyć, to sobie może jechać do Kielc na te targi obronne, prawda? A kto chce usłyszeć o broni przyszłości z Kielc, to powinien zrobić teraz głośniej Radio SK2. Drop it. Scyzory, scyzory, tak na mnie wołają ludzie spoza mego miasta, pewnie oni racji mają, bo ja jestem z Kielc. SK2.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No czasami różnie się przyciągamy i o tym właśnie w tym utworze Męskie Granie z tego roku, czyli Igor Herbut z alia Vito Bambino w Radiu SK2, 25 minut po 7. Słuchajcie, sytuacja ze Stanów Zjednoczonych. Funkcjonariusze ICE, to się tak, chyba mówi,
2: tak,
1: ICE.
2: ICE, baby, no. Tak, no ICE.
1: Oni ci od ICE-u otrzymają rękawice rażące prądem.
2: Wow.
1: Amerykańska Agencja Imigracyjna, w skrócie ICE, zakupiła 6 tysięcy par rękawic rażących prądem.
2: Ostatni krzyk mody na jesień, prawda? Nie mówcie mojej żonie, bo miałaby komplet. Razem ze spojrzeniem palącym ogniem piekielnym, jak się powie cześć do sąsiadki.
3: SK2.
1: Potem przez tydzień ci powtarza cześć, no. Cześć.
2: Pocałuj w rączkę.
1: Cześć.

0: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Do soboty. Wybrane artykuły szkolne. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 2 artykuły szkolne objęte promocją, a otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie.

0: nowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka wszystkie produkty paczkowane Kraina Wędlin Select. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie paczkowane salami Kraina Wędlin. 2 plus 1 gratis. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Dzisiaj z pysznym ciastem czekają na Was Izabela, Szymon, Antoni, Bartłomiej, Bronisław, Grzegorz i Jan. Wbijajcie do nich, bo oni mają powody do radości. Na termometrach 20 stopni w dzień, 16 w nocy. Słońca będzie niewiele. Co jakiś czas mogą występować opady deszczu. Jutro 19 stopni, sięgniemy po parasole. W sobotę 17 stopni, słońce pojawi się, deszcz niekoniecznie, ale niestety będzie mocno wiało. Trzeba będzie na siebie uważać. Teraz uważamy na siebie na Chwaszczyńskiej, Małokackiej, Chwaźnieńskiej, Morskiej i Wiśniewskiego w Gdyni szerokiej drogi.
6: 7.30, news SK2, Anna Łowocka. Unia Europejska od dzisiaj zawiesza import brazylijskiego drobiu i wołowiny. Powodem są niewystarczające, zdaniem Brukseli, gwarancje Brazylii dotyczące przestrzegania unijnych wymogów sanitarnych, w szczególności zasady stosowania antybiotyków w hodowli. Szokujące odkrycie na polu w gminie Płońsk. Podczas pracy rolnik znalazł ponad 700 niewybuchów z czasów II wojny światowej. Między innymi granaty ręczne. Znajdowały się one w ziemi około 20 metrów od zabudowań gospodarczych. Niebezpiecznym znaleziskiem zajęli się saperzy. Dwuletni okres próbny, bezwzględny limit 0,0 promila alkoholu oraz obowiązek jazdy z opiekunem dla 17-latków. Dzisiaj wchodzą w życie nowe zasady dla młodych kierowców, a więcej o tym powiemy w newsach o 8.00.

0: bom, bom, czyli Mysłowicz i chłopcy. Chłopcy też są na antenie. Wajda Jarząbek, Jarząbek Wajda, to my. Dzień dobry raz jeszcze. 21 minut zostało nam do 8.
1: Zapomniałem, jak się nazywa czwartek od tyłu.
0: Przeczytaj, masz napisane. Ketrawzt.
1: Dzisiaj Ketrawzt, 3 września 26 roku. Jaki jest wasz ulubiony dzień tygodnia i dlaczego? Halo, halo.
0: Słuchamy.
2: Mój ulubiony dzień tygodnia to jest taki, którym nie muszę iść do pracy.
1: Tak, jak do nas dzwonisz, to pewnie czwartek, co?
2: Nie, właśnie jadę do pracy.
1: Czyli nas w drodze do pracy.
0: Ale jak jest na przykład urlop, w czwartek by był, to wtedy byłby ulubiony dzień tygodnia.
1: Jakby emerytura była w czwartek, to też by był to dzień ulubiony tygodnia pewnie, prawda?
0: Nie no, jak przyjdzie emerytura, to patrzysz na konto i płaczesz. SK2.
1: Ale... jaki piękny dzień mimo wszystko.
0: Tego się trzymajmy. Kłamstwo powtórzone 100 razy staje się prawdą. Chyba tak. BRO już teraz, zróbcie głośniej.

0: daj mi znać.
1: Dajemy znać, że tu Radio SK2, dajemy znać, że tu poranny program i że 10 do 8 zostało.
2: A niedługo i prezydent może coś da od siebie.
1: Oj da, bo zapowiada. Przynajmniej zapowiada.
2: Posłuchajcie, prezydent ma pomysł taki, aby młode osoby, uczące się jeszcze, mogły robić kurs prawa jazdy za darmo, za darmo, za nic.
1: Czyli najprawdopodobniej chodzi o klasę maturalną, bo wtedy już jesteśmy w tym wieku, że możemy zdawać prawo jazdy,
2: tak,
1: nie?
2: Tak, właśnie.
1: I chodzi o to, że póki się uczysz, póki jesteś w szkole, to miałbyś mieć za darmożkę to wszystko.
2: Znaczy ten kurs na prawo jazdy. Za egzamin pewnie trzeba by było jeszcze zapłacić.
1: Bo to jeszcze nie wiadomo, musieliby to pokonstruować, te wszystkie przepisy, jakby to miało wyglądać, żeby to prawko było za darmo, ale pomysł ciekawy, fajny, ja bym proponował tak, idźmy dalej, prawo jazdy i samochód dla każdego.
2: Tak. Niech to będzie taka, wie pan, panie prezydencie, autopoprawka do ustawy. SK2.

0: No popatrz, prawie ósma się zrobiła. Zaraz będziemy grali w Państwa Miasta. Dobry moment, żeby się zgłosić. 726-826-826 SMS-owo lub Messenger, tam zostawiacie nam swój numer telefonu. Dzisiaj jak się zgłaszamy?
1: Właśnie zawsze jak się chodzi na rozmowy kwalifikacyjne, to jest tam takie pytanie, gdzie siebie widzisz za 5 lat, prawda? O. Ale to my robimy taką rozmowę kwalifikacyjną do Państw Miast. Proszę odpowiedzieć, gdzie siebie widzisz za godzinę?

0: Cześć, tu Ewa Hadakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: Pan Rębiszewski?
7: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: I po reklamie.
13: Rowerem do szkoły, rowerem do pracy? Dlaczego nie? Ścieżek rowerowych w Trójmieście nie brakuje, a póki co pogoda będzie nam też trochę sprzyjać. I choć dzisiaj możliwe przelotne opady deszczu, to nie powinny być raczej intensywne. Jutro tego deszczu będzie nieco więcej. Dziś 20 stopni, jutro 19, w sobotę 17. W sobotę trzeba będzie uważać na silny wiatr, szczególnie w samym pasie nadmorskim. Na Spacerowej i Słowackiego, na Nowatorów Budowlanych, na Kościuszki, Hale Rawałowej, na Podwalu Przedmiejskim, Gdańsku. Uważamy na siebie.
14: Jest 8, news SK2, Anna Łobocka. Ofiary wybierał przypadkowo. 19-latek zatrzymany w związku ze zbrodnią w Kędzierzynie-Koźlu miał dokonać napaści także w innym mieście. Jakub L. usłyszał dwa zarzuty. Zabójstwo 49-letniej kobiety w Kędzierzynie-Koźlu oraz usiłowanie zabójstwa mężczyzny w Opolu, mówi Stanisław Bar z opolskiej prokuratury.
15: Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Konieczne będzie badanie Jakuba L. przez biegłych lekarzy psychiatrów celem oceny jego poczytalności.
14: Prokuratura ma jeszcze dziś wystąpić o areszt dla 19-latka. Premier apeluje do prezydenta i posłów opozycji w sprawie kryptowalut. Chodzi o prezydenckie weto dla ustawy o regulacji, które jutro spróbuje przegłosować w Sejmie rządowa koalicja. Jak podkreśla premier, blokowanie tej ustawy to nie tylko ochrona partyjnych interesów.
16: Zwracam się z tym apelem do wszystkich odpowiedzialnych za ten stan rzeczy. Musimy w piątek przyjąć tę ustawę. Także po to, aby utrudnić Rosji działania na terytorium naszego kraju. Tak, żeby utrudnić mechanizm finansowania tego typu aktów.
14: Premier Tusk rynek kryptowalut wiąże z działaniami sabotażowymi Rosji. Młodzi kierowcy pod większą kontrolą od dziś za poważne przewinienia będą mogli szybciej stracić prawo jazdy. Po zdobyciu uprawnień 18-latek przez 2 lata będzie na okresie próbnym. W przypadku 17-latka próba potrwa 3 lata. Po przekroczeniu 12 punktów kierowcę czeka dodatkowe szkolenie praktyczne, ale to nie wszystko, mówi Mirosław Dybich, wiceszef Śląskiej Drogówki.
17: Młody kierowca w ciągu 2 lat od momentu uzyskania uprawnień do kierowania pojazdem nie ma żadnej tolerancji alkoholu, czyli 0,0.
14: Nowe regulacje mają przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo na drogach.
18: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: SK2 Sport.
14: Polskie siatkarki mogą dziś zrobić duży krok w stronę medalu Mistrzostw Europy. W ćwierćfinale turnieju w Stambule Polki zmierzą się dziś z Holandią. Ostatnio obie reprezentacje mierzyły się ze sobą w Lidze Narodów, w której dwukrotnie lepsze były Polki. Mecz rozpocznie się o 15, a w półfinale na wygranego czekają już Włoszki. Za to w Nowym Jorku Iga Świątek powalczy o awans do trzeciej rundy wielkoszlemowego US Open. O 17 zaplanowano jej mecze z argentyńską tenisistką Nadią Podorowską. Świątek jest ostatnią Polką, która gra jeszcze w rywalizacji singlowej.
18: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Ej, musimy uważać, co mówimy w tym momencie, bo jesteśmy pod kontrolą. Patrzy na nas pies. Suka to jest? A, to jest suka, podpowiada tu kolega. Kolega przed z psem, chodzi po korytarzu, to jest ten bulldog, tak? Nie.
6: Francuski.
20: On nie ma ogona.
19: Nie ma ogona?
20: Nie.
19: Oju.
20: Nie mogę sprawdzić, co ma pod ogonem, bo nie ma ogona.
19: Nie ma sprzętu. Wajda i Jarząbek w Radiu SK.

0: Zostaniesz dłużej w pracy? Absolutnie, absolutnie, odpowiada Sorry Boys.
1: I teraz pytanie, o co chodzi z tym absolutnie?
0: Albo tak, albo nie. Właśnie. 11 minut po 8, to Radio SK2.
1: Na świecie są dwie Koree. Jest ta dobra i ta zła, nie? To teraz o tej dobrej powiemy coś.
0: O dobrej?
1: Tak.

Miesiące na polskiej emeryturze i każdy tam będzie cieniem człowieka. No, czy coś w tym stylu. Pomysłu pewnie mogłoby być zdecydowanie więcej. Lady Punk już teraz.

0: Ja też lubię twój wzrok czasami, jak się patrzysz na mnie, jak nie wiesz, co...
1: Co mam powiedzieć, tak?
0: Co masz powiedzieć, no. Bo taka odpowiedź cię zaskoczyła w naszej zabawie.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: A nie powiem, lubię nas zaskakiwać, lubią.
0: Lubią. Tak. Ciekawe, czy Ania albo Daniel dzisiaj nas czymś zaskoczą. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, cześć.
0: Przypominamy zasady naszej zabawy. Z koła losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia w ten sposób prezent marzeń. Druga osoba ma nagrodę od radia SK2. Jak się Joker wylosuje, można wybrać sobie literę. Czy wszystko jasne?
5: Tak.
0: Dobrze, Ania zacznie.
1: Panie przodem dzisiaj, dobrze. Ania, w prawo czy w lewo?
5: W prawo prężnie.
1: Sama tego chciałaś.
6: No i co?
0: I Joker minął, jest litera trzecia alfabetu, litera C.
1: Jak witamina C?
0: Litera C, 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
5: Chile.
1: Miasto.
5: Częstochowa.
1: Znana postać.
5: Charlie Chaplin.
1: Roślina.
5: Cyprys.
1: Kolor.
5: Cytrynowy.
1: Zawód.
5: Cukiernik.
1: Samochód.
5: Citroen.
1: Imię.
5: Selina.
1: Przedmiot
0: już się nie zmieści. Ale bardzo ładnie, ja chyba zastrzeżeń nie mam. Cóż, czego będzie? No, jest ten wzrok właśnie, o którym mówiłem.
1: No co patrzysz? Znana postać?
0: Charlie Chaplin.
1: A, Charlie Chaplin, dobra.
0: No,
1: okay.
0: I co? No to był właśnie ten wzrok, Jarząbko, o którym mówiłem na początku. Tak właśnie się znowu na mnie popatrzyłeś.
1: Ty, ale w ogóle zauważyłeś, że mówisz Chile, a piszesz Chile?
0: A zauważyłeś, że pisze się Cycharli, a czy to się Charlie?
1: Tak, to dziwne, no. Nie? No. Dziwny jest ten świat.
0: 8 punktów, Aniu, dla ciebie. Tak. Daniel, w prawo, w lewo?
7: W lewo.
0: W lewo, proszę bardzo. I 9 poprawnych odpowiedzi musi być, żebyś za nią wygrał. Dużo, nie?
7: Będzie ciężko.
0: Ale może litera będzie łatwa, albo Joker się wylosuje. Nie, Jokera nie ma. Niedaleko pada E od C, tobie się właśnie wylosowała litera E, piąta litera alfabetu, czyli litera E. 20 sekund, Danielu, uwaga, państwo.
7: Egipt.
0: Miasto.
7: Edynburg.
0: Tytuł filmu.
7: E.T.
0: Imię.
7: Ewa.
0: Roślina.
7: Estragon.
0: Potrawa.
7: Ekler.
0: Zawód.
7: Elektryk.
0: Dobrze, już samochód się nie zmieści niestety. Dobra.
1: Ty zauważyłeś.
0: Co zauważyłem?
1: Że mówi się E.T., a pisze się E.T.?
0: No widzisz? Zauważyłeś? No, dziwny
1: jest ten świat.
0: Dobrze, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Starałeś się, Daniel, jak mogłeś, ale ósemki Ani nie przeskoczyłeś, więc do Ani prezent marzeń o wartości 500. Danielu, dla ciebie nagrody od Radia SK2.
7: Gratulacje.
5: Dziękuję bardzo.
0: Proszę bardzo. Jutro też zapraszamy po 8.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezent

0: No nikt nie widział.
1: Nikt nie.
0: Nie widział, bo ciemno było.
1: Tylko słychać i czuć.
0: Nie ma tak.
1: Nie, bo chcemy powiedzieć tak, o zaćmieniu o zwierzętach w hiszpańskich ogrodach zoologicznych. To, co było 12 sierpnia, całkowite zaćmienie słońca, bo w Hiszpanii było widzialne całkowite, wpłynęło podobno na zachowania zwierząt.
0: Ja przespałem to zaćmienie słońca, nie widziałem go na własne oczy, ale naukowcy obserwowali i wyobserwowali, że tego dnia zwierzęta w zoo podczas zaćmienia, lwy, były takie bardziej aktywne. Orangutany chętniej obserwowały niebo, szympansy szykowały się do snu, piżamki założone, ząbki umyte, prawda, idą do łóżeczka, a taka sitatunga, taka sawannowata jakaś, próbowała nawet kopulować z inną taką sitatungą.
1: Natura zrobiła troszkę ciemniej, nie? No. Ogólnie zwierzęta jakby ogarnęły, co się dzieje, a sitatunga ogarniała koleżankę na wybiegu. SK2 Ciągle zbyt posąd.

0: SK2. Najlepsze polskie hity. Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.
11: Ja tylko tak wrzucę, że do końca roku zostało 120 dni. Dzisiaj 20 stopni w Trójmieście w ciągu dnia, 16 w nocy. Słońca będzie niewiele, co jakiś czas mogą występować przelotne opady. Jutro też możliwy deszcz. W sobotę od deszczu odpoczywamy, ale niestety w sobotę bardzo dużym utrudnieniem, szczególnie w samym pasie nadmorskim, będzie silny wiatr. Prędkość wiatru może przekraczać 70 km na godzinę. Na Wendy Dąbka Unruga 10 lutego Śląskiej Wiśniewskiego w Gdyni. Teraz musimy zachować ostrożność. Zapinamy pasy szerokiej drogi.
12: 8.30 News SK2 Anna Łobocka. Iran rakietami i dronami zaatakował bazy amerykańskie w Kuwejcie. To mimo wczorajszych ostrzeżeń prezydenta Donalda Trumpa, że USA są gotowe w każdej chwili zaatakować Iran. CBŚP zlikwidowało profesjonalną plantację konopi indyjskich. To w Chełmie w Kujawsko-Pomorskim. Funkcjonariusze zabezpieczyli narkotyki warte 500 000 zł. Na miejscu zatrzymano 3 osoby, 2 Polaków oraz obywatela Wielkiej Brytanii. Nowa rzymska stacja metra Colosseum Fiori Imperiali jest kandydatką do tytułu najpiękniejszej na świecie. Nowoczesna stacja muzeum, w której można oglądać zabytki archeologiczne, odkryte też w czasie jej budowy. Są tam pozostałości starożytnego budynku z zachowanymi freskami, marmurowa głowa meduzy, dekoracje jednej ze świątyń oraz fontanna z epoki Flawiuszów.

0: powiedz, że też tak masz, że zanim oddasz auto do myjni ręcznej, to też je wysprzątasz na błysk.
1: Tak, tak.
0: Żeby wstyd nie było przed tymi gościami, no, co sprzątają.
1: To jest to samo, jak zatrudniasz kogoś do sprzątania w domu. No. Też musisz wcześniej posprzątać.
0: Wcześniej troszeczkę tak ogarnąć, bo wstyd. No ale paranoja dzisiejszych czasów. No ale my teraz nie o dzisiejszych czasach, tylko o tym, co było kiedyś, bo mamy nasz kącik odkurzający, na który zerkamy. Patrzymy, co się działo tego dnia, który mamy dziś, ale nie tego roku. Czyli dzisiaj też news z 3 września, ale 2010.
1: 16 lat.
0: Jak jeden dzień. Proszę bardzo. Emeryt zbudował dom 6 metrów pod ziemią. Emerytowany górnik zbudował pod ziemią dom o powierzchni 50 metrów kwadratowych, informował 3 września 2010 roku dziennik China Daily, czyli tak. To China nawet, bo to w Chinach.
1: Made in China, tak. W ogóle patrzę na te zdjęcia i powiem wam, tak patrzę na to mieszkanie i straszna dziura.

0: No chyba, że ktoś ma na 9, to 11 minut zostało i każda minuta jest cenna, więc nie stracicie jej na żadne głupoty, żeby potem się głupia nie tłumaczyć w pracy, prawda?
1: Spieszcie się powoli, spokojnie.
0: A jednak ty...
1: Straszysz, a wiesz...
0: Nie strasz.
1: Jak to mówił
0: ja też dziś delikatnie się, wiesz, przysnąłem i zaspałem.
1: Wiem.
0: Ale tylko delikatnie. Bardzo delikatnie. Dobra, zmieniamy troszeczkę temat, bo naukowcy mogli po raz pierwszy zaobserwować ciemną materię na Ziemi. Takie coś w internecie, piszą portale tak naukowe. No i to jest, jeszcze raz, pierwszy raz ciemną materię na Ziemi obserwują naukowcy. Ciekawe, jak oni to zrobili.
1: No jak pierwszy raz, no nie wiem, znaczy podejrzewam, ja mogę tylko podejrzewać, że pewnie ktoś położył smartfona na Ziemi z otwartym Instagramem. SK2.
2: Schylasz się, patrzysz, jaka ciemnota, Boże.
0: A to dopiero początek,
2: tak?
0: Nie?
2: Tak.
1: I roleczka w górę i pół godziny na kibelku tak zlatuje.
0: I to się nazywa czarna dziura.

0: Razem stwierdziliśmy, że bardzo nam się podoba tytuł najnowszej płyty Artura Rojka, której premiera zbliża się wielkimi krokami. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Mm-hmm. Bardzo piękna konstrukcja tego zdania i to będzie pewnie na tej okładce płyty też napisane i ten utwór na tej płycie się pojawi. Mi Ra Fiori od Artura Rojka to nowość na antenie Radia SK.
1: 5 minut do godziny 9 nam zostało, moi drodzy. Jeszcze rzut oka na kalendarz. Sprawdzamy, co ciekawego dzisiaj.
0: Jest dzisiaj dzień... Nie, to nie. Poczekaj, bo to nie ten dzień. Dzisiaj jest wieżowców dzień.
1: A dzień wieżowców. Strasznie naiwny ten dzień. Dzisiaj można wierzyć we wszystko.
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
0: Ortograficzny błąd popełniłeś.
1: To nie pierwszy w życiu.
0: Dobra, ufajmy i wierzmy głęboko w to, że jutro rano też się razem spotkamy. Bądźcie wtedy razem z nami. Za chwilę Kasia Grodzka.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: I po reklamie.
7: Będzie chłodno, więc chyba z cieplejszą garderobą trzeba będzie się znowu przywitać. 20 stopni to 19, w sobotę tylko 17, a w sobotę temperatura odczuwalna będzie jeszcze niższa ze względu na silny wiatr, bo w sobotę porywy wiatru w pasie nadmorskim nawet powyżej 70 km na godzinę. W głębi lądu wiatr będzie nieco słabszy. Dziś też nieco mocniejszy wiatr, aczkolwiek nie będzie tragedii. Ale po południu opady deszczu. Teraz Śląska i Świętojańska w Gdyni uważamy, Jabłoniowa, Świętokrzyska, Starogardzka, Budowlany, Halera, Kościuszki i Spacerowa w Gdańsku też.
8: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Dziś kolejne przesłuchania trzech osób zatrzymanych w sprawie Zonda Krypto. Nieoficjalnie wiadomo, że wczoraj usłyszały zarzuty. Wśród zatrzymanych jeden z najbardziej znanych inwestorów giełdowych w Polsce, Rafał Z. Te czynności są związane ze sprawą Sylwestra Słuszka, założyciela poprzedniczki Zonda Krypto, czyli giełdy Bitbay. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
9: Wczorajsze przesłuchania trwały do późnego wieczora, dzisiaj będą kontynuowane, a śledczy przekażą informacje o treści zarzutów. Z doniesień medialnych wiadomo, że Rafał Z. miał związki z Sylwestrem Suszkiem, który jest uznany za zaginionego od marca 2022 roku. Pozostali zatrzymani to Jaromira W. i Anna P., żona i współpracowniczka Mariana W., pseudonim Maniek, głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia Suszka. Śledczy zakładają, że założyciel Bitbaya nie żyje.
8: Seria groźnych wypadków o poranku na autostradzie A2 w rejonie Pruszkowa, to niedaleko Warszawy, dachował samochód osobowy. Na miejscu pracują służby. Są utrudnienia w ruchu w obu kierunkach. Groźne zdarzenie też w Kujawsko-Pomorskim. Na drodze krajowej 91 na trasie Toruń, węzeł Świecie Zachód, przewróciła się ciężarówka ze zwierzętami. Jedna osoba została ranna. W kierunku Gdańska obowiązuje ruch wahadłowy. Do sieci trafił pełny zwiastun serialu o Harrym Potterze. Jego premierę zaplanowano w grudniu, a na nowym wideo możemy zobaczyć nieznane dotąd zakątki szkoły magii i czarodziejstwa.
10: Potter, Harry.
11: Not Slytherin, not Slytherin.
10: Gryffindor!
8: Serial o Harrym Potterze trafi do streamingu w Boże Narodzenie.
0: SK2 News. Trójmiasto.
7: Maciek Marcinowicz. Ponad 93 miliony złotych na rozwój pomorskich portów i marin. Dziś podpisane zostaną umowy na inwestycje w Gdańsku, Jastarni, Kuźnicy, Władysławowi i Pucku. Powstanie łącznie 247 nowych miejsc cumowniczych. Projekty obejmą także modernizację pomostów na brzeżu i zaplecza dla żeglarzy. A gdynianie zagrają w filmie na stulecie miasta. W niedzielę niemal 200 grup stworzy Lipdap.
12: Będą zdjęcia z drona i dodatkowo po realizacji dla Was zrobimy wielkie pamiątkowe zdjęcie.
7: Mówi Krystyna Wejcher-Sitkiewicz. Trzeba się liczyć z utrudnieniami na drogach.
13: Dziś w kalendarzu Dzień Wieżowców, jak chłopaki wspominali wcześniej, więc mierzymy sobie wysoko. Przed nami godzina z dziesiątką najlepszych polskich hitów i do bez reklam, bo tak to u nas po prostu działa w Radiu SK2. A że najlepiej zacząć od małych kroków, to Sylwia Grzeszczak i cieszmy się z małych rzeczy na początek dla Was. Kasia Grodzka, dzień dobry w czwartek.
14: No to gramy.

Ona nie zapomina, po co poszła do drugiego pokoju. Pamięć ma naprawdę świetną. Monika Brodka, znam cię na pamięć. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. A my zapamiętamy nazwisko bohatera meczu pierwszej rundy Pucharu Polski. Chodzi o spotkanie, w którym drugoligowy z Niż Pruszków rozgromił dosłownie grającą w Ekstraklasie Krakowie po serii rzutów karnych. Bohaterem okazał się 17-letni bramkarz z Nicza, Norbert Gzowski, który obronił 3 karne i też przypieczętował awans swojej drużyny wynikiem 4-3. Co ciekawe, to był debiut Norberta w pierwszym składzie. To warto podkreślić. Piękna sprawa to jest, no i też wyobrażam sobie ten ból u krakowian. No bo musi boleć fakt, że z Pucharu Polski wywalacie gość, który dzień wcześniej siedział na rozpoczęciu roku szkolnego w Wielkiej Auli.

0: Piękne wyznanie miłości. Zespół Manam, bez ciebie umieram w Radiu SK2. Za to Donald Trump to chyba tak ma, że umrze z nudów, jak nie będzie kombinował. Ostatnio ogłosił, że trzeba zmienić nazwę słynnej cieśniny Ormus na cieśninę Trumpa. Taka to nowa nazwa miałaby być. No bo przecież i tak ten teren kontrolują teraz Stany Zjednoczone, więc to by pasowało. Jednak na miejscu pana Trumpa ja to nie szłabym w tą stronę. Cieśnina Trumpa brzmi jak coś, co mogłoby się znajdować na ciele i to nie byłoby to coś zdrowego, coś jak wielka dziura w zębie, czy zespół cieśni nadgarstka. Choć na pewno niejednemu geografowi zęby się zaciskają na te zapowiedzi zmian starych nazw na mapach.
1: SK2. Reklama.
2: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play. 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: I po reklamie.

0: W tym tygodniu z Eweliną Lisowską również możecie pożegnać lato, tak żeby domknąć pewien rozdział w tym roku. W sobotę ostatni przystanek na jej letniej trasie koncertowej, czyli występ w Murzynowie Leśnym w Wielkopolsce, a za nami muzycznie prosta sprawa. W Radiu SK 2 zbliża się godzina 10, a przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
3: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
4: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUV-em od Bike w cenie karnetu na siłownię.
2: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bike. Auto Pad Reszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu w Parku Żeromskiego podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
6: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
7: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
11: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: I po reklamie.
13: Dziś w Trójmieście 20 stopni w ciągu dnia, 16 stopni w nocy. Słońce przez chmury będzie próbowało się przebić. Będą też występowały przelotne opady deszczu, szczególnie po południu i wieczorem. Jutro 18 stopni w ciągu dnia, 14 stopni w nocy. Słońca będzie niewiele i deszcz niestety na pewno, więc sięgniemy po parasole. W sobotę będzie zimno. 17 stopni w ciągu dnia, 12 stopni w nocy. Słońce przez chwilę pojawi się nad Trójmiastem. Co jakiś czas opady deszczu, ale największym utrudnieniem w sobotę będzie bardzo silny wiatr.
14: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Kolejny groźny incydent w Niemczech, w Monachium, w dzielnicy obok firmy zbrojeniowej. Wyrzucono z samochodu ładunki zapalające. Policja zatrzymała dwie podejrzane osoby, to obywatele Bułgarii. Do próby podpalenia doszło minionej nocy. Nocna akcja w Tatrach. Ratownicy Topru sprowadzili turystę, który na szlaku na Rysy doznał urazu nogi. Ze względu na późną porę nie było możliwości wykorzystania śmigłowca ratunkowego. Z rejonu Morskiego Oka wyruszyło na pomoc 12 ratowników. Podczas akcji wykorzystano także drona, za pomocą którego dostarczono poszkodowanemu pakiet grzewczy. Topr przypomina, że mimo słonecznej pogody panującej w Tatrach, warunki w wyższych partiach gór mogą być wymagające, a dni są coraz krótsze.
15: Jasno robi się przed godzinę szóstą, tak realnie. Natomiast ciemno około 19.30. Tego dnia nam rzeczywiście ubyło.
14: Mówił Tomasz Zając z TPN-u. W nocy temperatura na szczytach spada do zaledwie kilku stopni powyżej zera. Rząd przywraca samorządom możliwość tworzenia stref wolnych od najmu krótkoterminowego. Pozwala na to ustawa przyjęta, autopoprawka do nowelizacji ustawy.
16: Rada gminy na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta będzie mogła ograniczyć lub zakazać najmu na określonym obszarze. Zakaz może dotyczyć całej strefy, konkretnych obiektów albo tylko wybranych okresów, na przykład dni szczególnie obciążonych ruchem turystycznym.
17: Od samego początku mówiliśmy, że jeszcze będziemy pracować nad tymi rozwiązaniami, żeby tam dołożyć takie przepisy, które są ważne z punktu widzenia obywateli, i ta autopoprawka jest dokładnie o tym.
16: Mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. Nowe przepisy mają obowiązywać od początku 2028 roku.
14: O czym informował Mateusz Gołębiewski.
12: SK2 News. Trójmiasto.
13: Maciek Marcinowicz. W niedzielę 64. bieg Westerplatte. Najdłużej nieprzerwanie organizowany bieg uliczny na dystansie 10 km w Polsce. W zawodach weźmie udział 5 tysięcy osób. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami w ruchu. Szczegóły na stronach miasta. A w sobotę na Dolnym Mieście festyn pożegnanie wakacji, czyli tramwaj do sąsiedztwa. Na początek o 10.45 parada przebierańców. Na miejscu rodzinny piknik, animacje, konkursy oraz warsztaty artystyczne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.
0: nas polskie hity goszczą na stałe. Żaden tam krótki najem. Nowa Zalia, Mateusz Ziółko i Dawid Podsiadło. Ich usłyszycie w Radiu SK2 w tej godzinie. Najlepszych polskich hitów. Pojawi się też imię Tor, ale to tylko tyle zdradzę. Kasia Grodzka, dzień dobry. Gramy 2 minuty po 10 na zegarach. 10 hitów.

Ena i drzwi w Radiu SK2. A co za tymi drzwiami? Jakby dobrze pokopać, to można znaleźć naprawdę niezłe skarby. W duńskim Rebild właściciele pewnego domu postanowili nieco przebudować swój ogródek, jakoś go zmienić i podczas prac odkopano skarby wikingów, słuchajcie. Łącznie 18,5 kg srebra, prawie 700 różnych przedmiotów, takich jak biżuteria, monety, sztabki srebra i też miniaturowy młot Tora. Wszystko to trafi oczywiście do lokalnego muzeum, no chociaż ja na miejscu właściciela to zostawiłabym sobie ten młot Tora. Przydałby się, na pewno, do mieszania kawki na tarasie czy coś.

0: czasu.
1: W tym wehikule czasu mam ciekawostkę dla miłośników różnych języków, bo gdy w 1973 roku Polska oszalała na punkcie pewnego przeboju Maryli Rodowicz, to sama Maryla nagrała go po niemiecku i wydała w NRD. Z kolei w Czechosłowacji ogromną popularność zyskała wersja tego utworu wykonana przez panią Marii Rotrową. Po niemiecku tytuł tej piosenki to Maria, po czesku Marketka, a u nas w Radiu SK2 oryginał Małgosia i Maryla Rodowicz.

0: To nowość w Radiu SK2. Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem. No właśnie, po występie w Sopocie i Dawid i Margaret mają sporo do opowiadania i świetnie wykonali ten kawałek na żywo. A jeśli ten utwór ma specjalne miejsce w waszym sercu, już się tam umeblował, wstawił w ogóle sofę i komodę, to możecie wejść na sk2.pl i zagłosować na niego w ramach gorącej polskiej dwudziestki. Czy wskoczy na miejsce pierwsze? Już tego dowiemy się jutro od Łukasza z Duńczyka, który w każdy piątek po 18 prowadzi notowanie gorącej polskiej dwudziestki.
1: SK2. Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Masz oko do przestrzeni? A może kochasz rysować? Wydział Architektury w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych zaprasza. Od pierwszego semestru projektujesz, pracujesz z mentorami, budujesz swoje portfolio. Możesz zajmować się wzornictwem, krajobrazem, wnętrzami lub wybrać klasyczną ścieżkę architekta. Na zarządzaniu i inżynierii produkcji nauczymy Cię, jak połączyć bycie menadżerem z wiedzą techniczną. Rozpocznij studia w SANS i dołącz do zawodowców. www.sopocka.edu.pl.
6: Zagroda Kociewska w Kociszewie. Park rozrywki jak żaden inny. Mnóstwo atrakcji, przyjazne zwierzaki, smaczne jadło i wspólne grillowanie. Wiejska przygoda każdego dnia. Sprawdź www.zagrodakociewska.pl.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jakobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę, a ręcznik papierowy Fox i Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
9: Mamo, gotujemy się na bitki?
10: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
11: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
14: Lidl. To się opłaca.
15: I po reklamie.

0: Właśnie przeczytałam, że w jednym z wywiadów Marek Kościkiewicz zdradził, że tekst napisał po przelotnym flircie z kobietą o imieniu Kasia. Proszę bardzo. Bardzo szybko zniknęła z jego życia. No takie są Kaśki, no. Chociaż podejrzewam, że zajęta była bardzo mocno, bo kradła konie z zespołem Wilki. Zespół Demono i Statki na niebie. Tak wam gramy w Radiu SK 2. Zawsze po polsku i zawsze najlepsze polskie hity. Przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to z kartą Moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione, złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów, 23,89.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
7: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brie Commerce, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na briecommerce.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
12: I po reklamie.
13: Dziś w Trójmieście zobaczymy 20 stopni w ciągu dnia, w nocy 16. Słońce też zobaczymy przez chwilę, ale będziemy mieli wzrost zachmurzenia, będą występowały opady deszczu, szczególnie po południu i wieczorem. Jutro 18 stopni w ciągu dnia, 14 stopni w nocy, słońca będzie niewiele, sięgniemy po parasole. Sobota to 17 stopni w roli głównej, 12 stopni w nocy, słońce pojawi się na chwilę. Deszczu będzie sporo, no i poczujemy silniejszy wiatr. W pasie nadmorskim prędkość wiatru może przekraczać 70 km na godzinę.
14: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Dramat na Atlantyku. Nie żyje ponad 80 migrantów płynących z Gambii w kierunku Wysp Kanaryjskich. Ich łódź namierzono w pobliżu Gran Canaria z zachodniej Afryki. Wypłynęła 4 tygodnie temu. Na pokładzie było wtedy 128 osób. Uratowano jedynie 45. Dziś decyzja w sprawie aresztu dla kierowcy w sprawie wypadku na autostradzie A1. To on we wtorek wjechał ciężarówką w pracowników obsługi autostrady. Zginęły 4 osoby, 4 trafiły do szpitala. O szczegółach Przemek Kopiejka.
15: Częstochowska prokuratura postawiła kierowcę zarzut nieumyślnego sprowadzania katastrofy i ukrywanie kart dwóch innych kierowców. Dominik D. przyznał się do tego pierwszego zarzutu i powiedział, że nie pamięta okoliczności tego zdarzenia. Podejrzanemu grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Jednym z badanych przez śledczych wątków jest też zabezpieczenie prac prowadzonych na autostradzie. Policja apeluje do kierowców, którzy posiadają nagrania konfiguracji ciągu pojazdów firm remontujących ten odcinek drogi, o niezwłoczny kontakt.
14: W lasach pojawiają się pierwsze grzyby. Bezpieczne grzybobranie to podstawa, mówi Maria Wiśniewska z sanepidu w Kaliszu.
16: Wybieramy się zawsze z przewiewnym koszykiem. Absolutnie z żadnymi foliowymi reklamówkami, plastikowymi, nieprzewiewnymi pojemnikami, dlatego że grzyby mają swoją wilgotność i źle przechowywane mogą stać się grzybami niejadalnymi.
14: Dlatego grzyby najlepiej przetworzyć w ciągu 24 godzin.
1: SK2 News. Trójmiasto.
13: Maciek Marcinowicz. Dziś rano w namiocie na gdyńskiej plaży znaleziono ciało 33-letniego mężczyzny. Na miejscu przez kilka godzin pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Przyczynę śmierci ma wyjaśnić sekcja zwłok. Śledczy ustalają teraz dokładne okoliczności zdarzenia. Arka Gdynia pewnie pokonała Resowie i awansowała do 1/16 finału Pucharu Polski. Żółto-niebiescy szybko objęli prowadzenie po golu Ramy w 3 minucie. Tuż po przerwie wynik podwyższył Jakub Kowalski, a w 54 minucie Rama zdobył drugą bramkę. Czwarte trafienie dołożył Demirowicz. Spotkanie zakończyło się wygraną Arki 4-0.
0: Mamy 2 minuty po 11:00, tutaj Radio SK2. W tej godzinie sprawdzimy, który miesiąc jest królem porodówek na świecie. A muzycznie przed nami Beata, Oskar, Cymsi, Bledka. Ich usłyszycie już za chwilę. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: pokolenia przychodzą i odchodzą. O tym zespół Kombi w Radiu SK2. No to wiadomo, ale który miesiąc w roku bije wszystkie na głowę pod względem narodzin? Naukowcy przeanalizowali dane z całego globu i wyszło im, że to wrzesień. Proszę bardzo. Najwięcej dzieci rodzi się 9 września, a także 19 i 12. A sprzyja temu oczywiście atmosfera sylwestrowa, jak wiemy, bardzo romantyczna. Za to najmniej dzieci przychodzi na świat w Boże Narodzenie. Tak to widzą naukowcy. Więc wychodzi na to, że Sylwester to jedyna impreza w roku, za którą rachunek jest wystawiany z odroczeniem 9-miesięcznym.
1: SK2.

0: Piękny przekaz do zapamiętania i też do przypominania. Tolerancja i Stanisław Sojka w Radiu SK2 i my też powinniśmy mieć tolerancję na błędy na boisku, bo łatwo nie będzie. Nasze siatkarki dzisiaj powalczą o awans do półfinału Mistrzostw Europy. Po drugiej stronie siatki Holandia, start meczu o godzinie 16 i no nie to, że ja chcę jakoś zapeszyć bardzo, ale biało-czerwone wygrały 4 z ostatnich 5 spotkań przeciwko Holenderkom. Jak to nie wejdzie, jak to nie wyjdzie, to chyba nawet sam Lavarini krzyknie o Holender.
1: SK2. Reklama.
2: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
4: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
5: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłowni.
6: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
7: Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padreszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zagroda Kociewska w Kociszewie. Park rozrywki jak żaden inny. Mnóstwo atrakcji, przyjazne zwierzaki, smaczne jadło i wspólne grillowanie. Wiejska przygoda każdego dnia. Sprawdź www.zagrodakociewska.pl.
1: I po reklamie.

0: coś, czego najbardziej bałam się w szkole na matematyce, żeby podczas długiego liczenia ciągów nagle nie wyszedł mi żaden error, bo trzeba było zawsze wtedy zacząć się od nowa. Ten muzyczny error popełniła Natalia Nykiel w Radiu SK2. Bezbłędnie zegary pokazują, że zbliża się południe. Przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Studiuj tak, jak Ci wygodnie. W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Wybierz tryb dzienny, weekendowy, dualny, online albo hybrydowy. Ty decydujesz. Chcesz studiować po angielsku? Żaden problem. Mamy kierunki także dla studentów międzynarodowych. Nowoczesna edukacja, praktyczne podejście, elastyczne formy nauki. Sopot czeka. Dołącz do nas i studiuj na własnych zasadach. W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Sprawdź na www.sopocka.edu.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
8: Niestety sobota będzie dosyć trudna w Trójmieście ze względu na silny wiatr. Porywy wiatru w pasie nadmorskim mogą przekraczać 70 km na godzinę, więc nie parkujemy samochodów pod drzewami. Parki i cmentarze też na wszelki wypadek omijamy. Dzisiaj bez silnego wiatru, 20 stopni w ciągu dnia, 16 stopni w nocy. Słońce będzie pojawiało się nad Trójmiastem, ale będzie go niewiele. Opady co jakiś czas mogą występować, szczególnie po południu i wieczorem. Jutro 18 stopni w ciągu dnia, w nocy o 4 stopnie mniej. Słońca niewiele, sięgniemy po parasole.
9: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Rosyjski ambasador wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Georgij Michno ma pojawić się w resorcie dyplomacji w związku z ostatnimi incydentami w Niemczech. Chodzi m.in. o próbę dronowego ataku na ukraiński samolot transportowy na lotnisku w Lipsku. Berlin oskarża o te działania Moskwę.
10: Polska też wezwała ambasadora Rosji po to, aby wyrazić nasze stanowcze potępienie dla terroryzmu państwowego. Bo to, co jest problemem jednego z sojuszników, jest problemem całego sojuszu.
9: Zaznacza szef polskiego MSZ Radosław Sikorski. Rosja odrzuca wszystkie oskarżenia w sprawie sabotażu w Lipsku. Władimir Putin nazwał to, tu cytat, kryzysem w polityce wewnętrznej Berlina. Kryminalni w akcji na gdyńskiej plaży. O poranku wpłynęło zgłoszenie o mężczyźnie znalezionym w namiocie. Na miejsce ściągnięto mundurowych z grupy dochodzeniowo-śledczej i technik kryminalistyki.
11: Ciało mężczyzny zostało przewiezione do zakładu medycyny sądowej, gdzie zostaną przeprowadzone dalsze czynności, w tym badania mające pomóc w ustaleniu przyczyny zgonu.
9: Mówi Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Sprawę bada policja i prokuratura. Utrata prawa jazdy po 20 punktach i nawet 3 lata okresu próbnego. Dziś wchodzą w życie nowe przepisy dla młodych kierowców.
12: Ja uważam to za dobrą zmianę, jednak limit punktów niestety troszeczkę bym zwiększył.
13: A ja uważam, że gorzej. No, każdy kierowca według mnie jest równy. Często takie niebezpieczne sytuacje stworzą też dużo starsi kierowcy.
9: A opinię kierowców zebrał Krystian Machalica.
1: SK2 News. Trójmiasto.
8: Maciek Marcinowicz. Dziś w Centrum Opieki Wytchnieniowej w Gdańsku odbędzie się Pomorski Okrągły Stół na rzecz opieki wytchnieniowej. Przedstawiciele administracji, samorządów, organizacji społecznych, eksperci i opiekunowie rodzinni będą rozmawiać o tym, jak zapewnić rodzinom realne i bezpieczne wsparcie. A rodzice, którzy szukają dla swoich dzieci ciekawych zajęć dodatkowych, będą mogli w jednym miejscu zapoznać się z ofertą wielu placówek. W sobotę w Galerii Morena odbędą się targi zajęć pozaszkolnych. W godzinach od 10 do 15 będzie można poznać propozycje zajęć i wybrać te najlepiej dopasowane do zainteresowań dzieci.
14: Dzisiaj mamy czwartek, a czwartki zawsze są, no bo już przecież wrzesień.
15: No takie owocowe.
14: No, w pracy przede wszystkim. Dlatego ja mam dla was, znaczy no Sylwia Grzyszczak będzie dla was miała mango i nie tylko.
1: 10 najlepszych polskich hitów.
16: Jeden po drugim. SK.
14: Margaret jeszcze się pojawi, farba, elektryczne gitary, Halina Frąckowiak. W wehikule czasu również perły z klasyki, w SC2 tylko polskie hity. 2 po 12, Kowalski, witajcie. Dede Negra na dzień dobry.

0: Elektryczne gitary Wesce 2 to teraz chłopak z miasta, który nie kręci nosem, ale lubi wkręcać innych. Kamil Nosel, jak zawsze, o stałej porze, po 12 tylko Wesce 2.
1: Nosel wkręca.
2: Tak, słucham.
3: Dzień dobry, Edyta bez pasożyta po tej stronie. Czy ja dodzwoniłam się do pani Grażyny z rezerwacji ślubnej na 12?
2: Tak.
3: Z dworku telefonuję, proszę pani. Ja nie wiem, czy tam państwo ustalaliście z szefostwem, jeśli chodzi o napoje. Wy macie już ustalone, czy nie?
2: Tam były w nawiasie podane chyba coś jeszcze, ale nie pamiętam.
3: Bo tutaj mamy problem, jeśli chodzi o butelki kaucyjne. Muszę z panią domówić, jak te butelki kaucyjne u państwa zrobimy, bo się zdarza, że nam po prostu już kradną te butelki.
2: A co państwo proponujecie?
3: No, my proponujemy albo, proszę pani, kontrolujemy waszych gości na wyjściu, żeby nam nie pokradli tych kaucyjnych, albo zabezpieczamy je na stołach już.
2: Ojej.
3: No.
2: A jak zabezpieczacie?
3: No to tutaj musimy się
2: dogadać. Nie bardzo.
3: Tutaj
2: nie?
3: Musimy się dogadać, proszę pani, albo to przywiążemy i kelner, który będzie obsługiwał, jak będzie stawiał jakieś napoje, to przywiążę. Albo, proszę pani, w doniczkach, to też muszę wiedzieć, bo położymy wtedy to na stół.
2: Chodzi w grę albo kontrola gości, albo umocowanie ich do stolika.
3: Tak.
2: W doniczkach. No to chyba ta druga opcja.
3: I wtedy, proszę pani, jak skończycie już dany napój, to przychodzi, proszę pani, obsługa, rozwiązuje, zabiera butelkę i daje nowy i przywiązuje.
2: Okej. Chyba taka opcja będzie najlepszym, się wydaje.
3: Czyli co, przywiązujemy czy do doniczek ustawiamy?
2: No ale jak zapłacimy tak jak od każdej butelki te 50 groszy na zaś?
3: No właśnie mówię, że nie, bo jeżeli nam etykietę ktoś zedrze, to później będą pretensje, że jedna nie była w skupia, a żeśmy potrącili 50 groszy od was.
2: Nie ma takiej opcji, Maciek.
3: Bo niech mi pani powie, w czym kłopot, to ja postaram się rozwiązać.
2: Znaczy, przywiązanie tych butelek jest...
3: To jest problem, czy nie?
2: No trochę.
3: Czy do doniczek wstawiamy?
2: No to do doniczek. Do doniczek. Trudno, będzie czasno, ale ja sobie nie wyobrażam.
3: Dobrze, proszę pani, tym wszystkim zajmie się Agnieszka.
4: Grażyna, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
5: Nie wiem.
4: Grażynka, kocham cię nad życiem. Nie mogłam się powstrzymać.
2: Brawo, udało wam się jak najbardziej. Nosel wkręca.

0: pas.
1: No gramy tylko najlepsze polskie hity, a teraz...
2: SK2, wehikuł czasu.
1: Który zabiera nas do 1983 roku i to jest rok, w którym tak oficjalnie powstał internet. Pojawił się też pierwszy przenośny telefon komórkowy, a na rynku popularny Golfik 2. Tak, szarżował wtedy już na drogach, była jego premiera, a w każdym aucie zresztą leciał hit, którego muzyka doganiała również tamte trendy czasowe.
2: SK2, wehikuł czasu.
1: Czasowe muzyczne. Początek lat 80. w Polsce. Numer ten wyróżniają, posłuchajcie, te klawisze, te syntezatory. To okres tak zwanego synth-popu, muzyki elektronicznej. I tak było w przypadku tego numeru. Halina Frąckowiak, gwiazda najjaśniejsza, trafiła do serc gwiazd fanów.

0: Jest mrok w tym numerze. Napięcie jak w nocy na stacji benzynowej w Wałbrzychu. Może Liwka tam była, może nie, ale głośno o tym jest. Trzech gości szarpało się na stacji. To była ta noc, kiedy kończył się CPN. I podobno panowie, uwaga, nie kłócili się o paliwo, tylko jeden drugiemu porysował auto autem. I co najlepsze, to byli policjanci, a jeden nawet był komendantem. Był. SK2. By musieli lać się na stacji, nie mogli wezwać policję.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest fresh.
2: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu w Parku Żeromskiego podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
3: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
4: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.

0: Zmiksuj miasto.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Koła mogą być różne. Od samochodu koło jest fortuny albo to koło, które trzymam w ręku. A rano tym kołem chłopaki dla was kręcą w SC2 Artur Jarząbek i Dawid Wajda w zabawie państwa miasta, w której do zgarnięcia jest prezent marzeń o wartości 500. Tylko trzeba para o poranku chłopaków uważnie słuchać. A już za chwilę słuchajcie uważnie wiadomości, bo te najważniejsze i sprawdzone punktualnie o 13 w SC2.
1: Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu w Parku Żeromskiego podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
7: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
8: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
9: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
14: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: I po reklamie.
17: Dziś w Trójmieście pogoda będzie zmienna. Sporo chmur, ale możliwe są też przyjaśnienia i przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do maksymalnie 22 stopni. Wieczorem zrobi się chłodniej, a noc przyniesie około 13-15 stopni. Jutro wyraźnie więcej chmur i okresami może też więcej popadać, a termometry pokażą maksymalnie 20 stopni. Parasol może się przydać, ale uwaga, bo momentami pojawi się także silniejszy wiatr. W sobotę również sporo opadów, choć będą też przyjaśnienia, jednak temperatura osiągnie maksymalnie 18 stopni.
18: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Apele premiera nie wystarczą, a rządowej większości brakuje w Sejmie głosów, by odrzucić prezydenckie weto. Dziś po 17.00 posłowie będą debatować nad ustawą o kryptowalutach, a jutro zaplanowano głosowanie w tej sprawie. Ten temat, zwłaszcza w obliczu afery Zonda Krypto, wywołuje wiele politycznych emocji. O tym z Wiejskiej nasz reporter Michał Rawa.
19: Tak jest, dzień dobry. Jeśli rządowa koalicja liczyła na głosy posłów, którzy z PiSu odeszli do Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego, to ta wypowiedź wypowiedź Marcina Horały nie pozostawia złudzeń.
1: To jest po prostu zła ustawa, jest lepsza ustawa prezydencka, ją by należało przyjąć.
19: Także w samym PiS-ie będzie pełne poparcie dla prezydenckiego weta.
20: Będziemy w tej sprawie popierać prezydenta.
19: Zapewnia prezes partii Jarosław Kaczyński. To w praktyce oznacza, że weto Karola Nawrockiego nie zostanie w piątek odrzucone. By do tego doszło, konieczne jest uzyskanie większości kwalifikowanej, czyli 3/5 wszystkich głosów.
18: O to, aby Sejm odrzucił prezydenckie weto, apelował premier Donald Tusk. Jak stwierdził, z pomocą kryptowalut finansowani są na przykład rosyjscy sabotażyści. Wskazał, że to jeden z głównych argumentów dla uregulowania tego rynku. Dwulatka i trzylatek biegały nago przy trasie. Ich rodzice byli pijani w domu. Policję o maluchach przy ruchliwej krajowej 78 w Zawierciu zaalarmowali świadkowie. Okazało się, że dzieci same wyszły z mieszkania.
21: Policjanci, którzy weszli do mieszkania, ujawnili dwójkę rodziców oraz trzecie dziecko roczne.
18: Mówi Konrad Kluza z policji w Zawierciu. Matka miała prawie 0,5 promila, ojciec prawie 2. Zostali zatrzymani, grozi im 5 lat więzienia. Dzieci znajdują się pod opieką babci. 11 ratowników Topr przez całą noc sprowadzało dwójkę turystów, którzy utknęli na szlaku Rysy w Tatrach Wysokich. Zanim jednak dotarli do turystów, potrzebny ekwipunek przywiózł dron.
22: Jedna z nich doznała urazu kolana. Dron dostarczył im pakiety grzewcze, też źródło światła i łączność, żeby był kontakt.
18: Mówi Łukasz Stępek, ratownik dyżurny Topr. Przy wsparciu ratowników turyści zeszli do schroniska. Wyprawa zakończyła się o 5:30.
23: SK2 News. Trójmiasto.
24: Paweł Lemke. Tragiczne odkrycie na plaży w Gdyni. Policjanci dziś rano dostali zgłoszenie o ciele mężczyzny znalezionym w namiocie.
25: Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz przeprowadzili niezbędne czynności procesowe.
24: Mówi Marek Kobiałko z gdyńskiej policji. Ciało trafiło do zakładu medycyny sądowej, gdzie zostanie ustalona przyczyna zgonu. Prezydentka Sopotu zaprasza na spotkanie z Andrzejem Poczobutem, dziennikarzem, działaczem społecznym i symbolem walki o wolność słowa i prawa człowieka na Białorusi. Otwarte wydarzenie odbędzie się w tą niedzielę w Mamuszki 14 o godzinie 15, a wstęp jest bezpłatny.
26: Dzikie przyjemności teraz w SC2 z dobrymi widokami z samej góry, ponieważ mamy Dzień Wieżowców w kalendarzu 3 września. A co jest w wieżowcu najważniejsze? Ja powiem pierwsze. Dobre widoki, żeby było na co popatrzeć. Klimatyzacja, bo jesteśmy przecież bliżej słońca. I co jeszcze?
18: Winda by się też przydała.
26: Dokładnie tak.
27: No to gramy.
28: 10 hitów.
27: Najlepszych polskich hitów.
28: SC2.
26: Czwarte, piąte, szóste, dziesiąte, dwudzieste piętro to już jest sport ekstremalny, jak winda nie działa. Pozdrawiamy tych, którzy w wieżowcach mieszkają, pracują, oby winda działała, bo inaczej na kolana. Kaśka Cerekwicka na Dzień Dobry w SC2. Kowalski, witajcie.

Krzysztof Krawczyk, tylko ty, tylko ja. SK2. I sensacja pod Wrocławiem, znalezisko sprzed 5000 lat, czytam. To jest na językach teraz, że archeolodzy znaleźli naszyjnik z zębów, kościane i bursztynowe paciorki, ostrze kamienne oraz kamienny topór bojowy. Z serpentynitu, cokolwiek to jest. Wyobraźcie sobie, jak archeolog, który znalazł w ziemi taki skarb, musi być szczęśliwy. To jak byłem dzieckiem i jak znalazłem 5 złotych w piaskownicy, podobnie. Jest! Będzie na chips.

Marzenie każdego studenta. Teraz muzyczne marzenie tych wakacji, numer, który zdominował to lato, które jeszcze się nie kończy. Gibbs i Go For Money, ostatni dzień lata w SC2.

0: Ladypunk w SC2 i Mała Wojna. Mała Wojna, której nie spodziewałbym się, nie w SC2, ale nigdy w życiu. Powstaje druga odsłona znanego filmu Nigdy w życiu, część druga, pewnie słyszeliście, ale nie z Joanną Jabłczyńską, jako Tosią, która grała córkę Judyty. Rolę Tosi dostała Agnieszka Żulewska i tutaj jak dowiedziała się o tym Asia, to cyk, zawrzało, Jabłczyńska się wkurzyła, mówi jak to, ja powinnam dalej być Tosią. No i w świecie gwiazd iskrzy przez to coraz bardziej, no niektórzy aktorzy są niezastąpieni, prawda? Spider-Man, Batman, Superman.
1: SK2. Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: 3, 17, 40...
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11...
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
10: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
9: Znaczy Frosta kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
12: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
13: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
14: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUV-em od Bike w cenie karnetu na siłownię.
15: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
16: Wszystko, czego dziś chcę.
17: To hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: Hej, to Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
20: Ale jesteś zadowolony.
21: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
20: Aha.
21: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
20: Wow.
21: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
20: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
22: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
23: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
24: Lidl, to się opłaca.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
27: I po reklamie. Najlepiej.

0: chłopak, którego każda mama chciałaby mieć za zięcia, a babcia pokochałaby jak swojego wnuczka. Oskar Cymes w SC2. A już za chwilę też chłopak, którego trzeba pochwalić, bo robi dla Was newsy, sprawdza to, co jest najważniejsze w Polsce i na świecie. Jakub Konieczkowicz punktualnie z tymi świeżymi w SC2 o 14.
1: Reklama.
2: Tutaj! Mamy go!
3: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
4: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play. Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
8: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
9: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
10: Mamo, gotujemy się na bitki?
11: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
12: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
16: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
15: Polecam Michel Moron.
16: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
17: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
18: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
17: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
19: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: 3, 17, 40.
22: Co tak liczysz?
21: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
22: O, ja też umiem liczyć.
23: 8, 11.
24: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: I po reklamie.
26: Po południu pojawią się jeszcze chwile ze słońcem, ale pojawią się także chmury i możliwy jest przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 21 stopni, a nocą spadnie do 15. Jutro już chłodniej, na termometrach maksymalnie 20 stopni. Przez cały dzień przelotne opady, sporo chmur i momentami silniejszy wiatr. Na poprawę nie ma też co liczyć w sobotę. Opady deszczu nadal będą nam towarzyszyć, a temperatura maksymalna wyniesie 18 stopni. Więcej słońca dopiero w niedzielę, choć też temperatura nie przekroczy 19 stopni.
0: Jest 14. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta. Śledczy zwrócili się do Karola Nawrockiego o wskazanie dogodnego terminu i miejsca. Miałby odpowiedzieć jako świadek na pytania w postępowaniu dotyczącym niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
1: Sprawa musi zostać wyjaśniona do spodu, napisał w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Śledztwo dotyczy 4 sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego, od których prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania i którzy nie zostali dopuszczeni do orzekania. Do tej pory w sprawie przesłuchano ponad 40 świadków. Jak pisze Waldemar Żurek, przesłuchanie prezydenta jest kolejnym niezbędnym krokiem.
0: Sprawa dotyczy sędziów wybranych przez Sejm 13 marca. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożyło 2 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Kolejny rosyjski samolot przechwycony nad Bałtykiem, przekazał szef MON wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. 40 km na północ od Ustki nasze myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20. Leciał z wyłączonym transponderem i stwarzał zagrożenie dla lotnictwa cywilnego. Nie doszło natomiast do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. A przypomnę, to 2 w tym tygodniu rosyjski samolot nad Bałtykiem. Poprzedni został przechwycony w poniedziałek 30 km na północ od Łebę. Przed nami walka o półfinał Mistrzostw Europy. Polskie siatkarki w Stambule zmierzą się dziś z Holandią. Ostatnio obie reprezentacje mierzyły się ze sobą w Lidze Narodów. Polki, przypomnę, były 2-krotnie lepsze.
2: Bardzo się cieszę, że mogę tutaj z dziewczynami być i wierzę, że to jest ten turniej, w którym będziemy w stanie napisać nową historię i przybierzemy ten medal.
0: Mówi rozgrywająca Alicja Grabka. Mecz rusza o 15:00. W półfinale na wygranego czekają już Włoszki.
3: SK2 News. Trójmiasto.
26: Paweł Lenke. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa wstrzymała akcję poszukiwawczą na Zatoce Puckiej. Przypomnijmy, we wtorek wieczorem 2 mężczyzn wypłynęło skuterem wodnym z okolic Osłonina. Jednego z nich odnaleziono wczoraj o świcie na Rybiej Łasze. Został przetransportowany do szpitala. Drugiego niestety nie znaleziono. W działaniach brały udział SAR, WOPR, Policja, Straż Pożarna i Marynarka Wojenna. Pomorska Policja otrzymała prezent na koniec wakacji. Do floty garnizonu trafiło 6 nowych radiowozów. To oznakowane 400-konne BMW serii 3. Trafią do drogówek w Gdańsku, Gdyni, Słupsku, Tczewie, Pruszczu Gdańskim i Lęborku.
5: Mamy czwartek. Czwartek, który musi się udać, ponieważ to jest 2 dzień szkoły, 3 dzień września i 4 dzień tygodnia, czyli czwartek, kiedy ciało, choć jeszcze jest w pracy, to dusza rezerwuje sobie stolik na weekend.
23: No to gramy.
25: 10 hitów.
23: Najlepszych polskich hitów. Polskich
5: Dusza Góralska teraz. Z takim temperamentem zaczynamy w tłustej, bitowej odsłonie. Golec Orkiestra. Fedos Grommy. Brzmi to tak dobrze, jak oscypek z żurawiną. Grillowany w ST2. Kowalski, witajcie.

Robert Jansson, Kuba Badach, Wesce 2 i małe szczęścia, szczęśliwe filmiki z tatrzańskich szlaków. W takim stroju spacerowali po Tatrach. Internet tutaj wydał filmik. Widać na nim spacerujących po górach dwóch facetów i obaj ubrani, uwierzcie, elegancko. No mają na sobie eleganckie czarne garnitury. SK2. Pewnie szef im powiedział, żeby nie bali się zdobywać szczytów.

0: bracia Pektus w SC2.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Muzyczna kapsuła czasu zabrała nas w SC2 do lat 70., a bohaterem jest piosenka o przemijaniu, która przemijaniu w ogóle się nie poddała. Zegarmistrz światła Tadeusza Woźniaka. To numer, który nie miał być od razu wielkim przebojem, ale sprawił to festiwal w Opolu. Woźniak dostał główną nagrodę, a sam utwór wywołał też sporo krytyki, bo niektórym nie podobało się w tekście słowo bełtać.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: A bełta w głowie od ponad pół wieku. Nakręca się sam, nadal działa. Zegarmistrz światła.

0: Prima Ballerina w SC2, czyli nowość, która od razu wskoczyła na 7 miejsce gorącej polskiej dwudziestki. A właśnie, SK2.pl, to wy decydujecie, to wy wybieracie, a my gramy. I tak powstaje gorąca polska dwudziestka. Wcześniej jeszcze wszystko tam zlicza Łukasz Zduńczyk, ale on lubi akurat chodzić z tym. Nie z alko, tylko z kalkulatorem.
1: Reklama. Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Mój plan na przyszłość? Poczuć niezależność. Dlatego wybrałam studia w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. To uczelnia dla tych, którzy chcą poznać pracodawcę już w trakcie nauki. Studiuj finanse, ekonomię, business and languages, zarządzanie inżynierskie, wzornictwo, architekturę, projektowanie wnętrz lub krajobrazu. Tu przetestowałam swój zawód i wiem, w którym kierunku pójść. Podążaj za intuicją. Wybierz swoją ścieżkę kariery w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. www.sopocka.edu.pl.
5: Zagroda Kociewska w Kociszewie. Park rozrywki jak żaden inny. Mnóstwo atrakcji, przyjazne zwierzaki, smaczne jadło i wspólne grillowanie. Wiejska przygoda każdego dnia. Sprawdź www.zagrodakociewska.pl.
6: 3,17,41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8,11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wyobraź sobie poranek, w którym komfort idealnie łączy się z naturą. Poznaj inwestycje Silva w Straszynie od dewelopera Szymichowski. Nowoczesne osiedle otoczone zielenią, stworzone z myślą o tobie i twojej rodzinie. Teraz to idealny moment, by skorzystać z letnich ofert promocyjnych. Na wybranych etapach inwestycji miejsce postojowe w hali garażowej za pół ceny lub elastyczny harmonogram płatności. Wpłać 10% teraz, a resztę dopiero przed odbiorem mieszkania. Sprawdź na szymichowski.pl.
14: I po reklamie.

0: Tak jak szybko Perfekt gra, tak one szybko teraz się rozgrzewają i biegną w stronę medalu Mistrzostw Europy. W siatkówkę kobiet już za chwilę. Zagramy w Stambule z Holandią. Pierwszy gwizdek o godzinie 15. Jak z Holandią, to mam nadzieję, że aż tak niezłych kwiatków nie będzie. Za to te muzyczne będzie dla Was miała. Po godzinie 15 Kinga Baryga, a o 15 punktualnie sprawdzone te najważniejsze newsy. Kowalski, bawcie się dobrze ze Skąd 2.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to z kartą Moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione, złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów, 23,89.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
10: Mamo, gotujemy się na bitki?
11: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
12: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko złoty 99 za sztukę.
15: Lidl. To się opłaca.
1: I po reklamie.
0: Uwaga kierowcy, w Gdańsku-Lipcach na przejeździe kolejowym doszło do zderzenia pociągu z ciężarówką. Na miejscu pracują służby, przejazd jest w tej chwili zamknięty. Więcej za chwilę w SK News. Ponadto trasa Sucharskiego zwalnia w kierunku obwodnicy południowej. Na Elblągiej ścisk od rafinerii do świateł w Przejazdowie. Gęsto również w obu kierunkach na Żołnierzy Wyklętych, Słowackiego i Spacerowej. W Gdyni na razie bez większych utrudnień, a na termometrach w Trójmieście maksymalnie 21 stopni. Jeszcze dziś niewykluczone przelotne opady deszczu.
16: Jest 15. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. W chwili zdarzenia był pod wpływem narkotyków. To nowe informacje w sprawie kierowcy, który we wtorek spowodował śmiertelny wypadek na autostradzie A1 pod Częstochową. Przypomnę, miał wjechać w grupę pracowników drogowych. Ciężarówką miał wjechać w grupę pracowników drogowych. 4 osoby zginęły, 4 są ranne. Kierowca usłyszał wczoraj zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Dziś nowe fakty w sprawie przynoszą wyniki badań toksykologicznych.
15: Pod wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. I to stężenie stwierdzone miało wpływ na psychomotorykę, tak to w skrócie powiem.
16: Mówi Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. Zatrzymany wczoraj przyznał się do spowodowania katastrofy, przekonywał jednak, że nie pamięta, jak doszło do zdarzenia. Jeszcze dziś sąd ma wydać decyzję w sprawie jego tymczasowego aresztowania. Pojawi się w resorcie w związku z incydentami w Polsce i w Niemczech. Usłyszy wyraźny sprzeciw. Rosyjski ambasador został pilnie wezwany do MSZ. Przed Ministerstwem Spraw Zagranicznych jest Mateusz Chłystun. Czego Georgii Michno może się spodziewać po tym spotkaniu?
17: Rzecznik MSZ przekazał jedynie, że ambasador usłyszy wyraźny sprzeciw wobec działań Rosji na terenie Polski. Sam szef tego resortu nie doprecyzował jednak, jakie konkretnie kroki zostaną w tej sprawie podjęte.
18: Rzeczywistość jest taka, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji pewnie nawet nie wie o rozkazach i działaniach, jakie otrzymuje i wykonuje GRU.
17: Mówił Radosław Sikorski. Wezwanie rosyjskiego dyplomaty ma być też wyrazem solidarności z Niemcami, których rząd po atakach na lotnisko w Lipsku czy elektrownię niedaleko Chocieburza oskarżył o nie Rosję i zamknął konsulat w Bonn.
16: Nocleg w siedzibie brytyjskiego premiera na Downing Street i spotkanie ze słynnym kotem Larem. Taka wyjątkowa okazja pojawiła się w serwisie Booking.com. Oferta to jednak, jak się okazało, dziennikarska prowokacja. Wystawienie jej miało pokazać, że platforma zbyt słabo chroni użytkowników przed oszustwami. Serwis odrzuca jednak te zarzuty.
19: SK2 News. Trójmiasto.
0: Paweł Lemke. Do groźnego wypadku doszło na przejeździe kolejowym w Gdańsku-Lipcach. Pociąg zderzył się tam z samochodem ciężarowym. Na miejscu pracuje 7 zastępów straży pożarnej. 4 osoby są lekko ranne, a do tematu jeszcze dziś wrócimy. 2 nagolenniki oraz bransolety pochodzące prawdopodobnie z początki epoki żelaza odnalazł w gdańskich lasach Stanisław Zachariusz z Fundacji Latebra. To kolejne odkrycie w tej okolicy. W ubiegłym roku wydobyto tam 11 podobnych zabytków. O dalszym losie zabytków oraz o tym, do której placówki muzealnej zostaną przekazane, zdecyduje pomorski konserwator zabytków.
20: Blisko 3 minuty po godzinie 15. Mocno trzymamy kciuki za siatkarki, nasze kochane, piękne Polki, bo właśnie rusza mecz polskich siatkarek, Polska-Holandia. Trzymamy kciuki. To w ramach Mistrzostw Europy w piłce siatkowej kobiet. Ile będzie, Kuba, jak obstawiasz?
21: 3-0.
20: Tak jest, też tak myślę. Oczywiście dla Polek, a my
21: i
20: gramy najlepsze polskie hity. Messiah i lepsza połowa już teraz. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
19: SK2.

0: płonie. Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: 14 do 10. Tak wygląda aktualnie pierwszy set, no bo przypominam, dla wszystkich tych, którzy nie wiedzą, że trwają Mistrzostwa Europy 2026 kobiet w siatkówce. Aktualnie Polska walczy i rywalizuje z Holandią. 14-10, tak wygląda sytuacja w pierwszym secie. Co będzie dalej? Musimy mocno trzymać kciuki. No i oczywiście gramy. Kolejne najlepsze polskie hity. Już teraz Krzysztof Krawczyk, Edyta Bartosiewicz. Trudno tak.
2: SK2.

0: Bro i wychowany w Polsce. Tak wam właśnie gramy w Radiu SK2, 31 minut po godzinie 15. A to oznacza skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, a te przedstawi wam Jakub Konieczkowicz.
1: Zderzenie ciężarówki z pociągiem na Pomorzu. Do groźnego wypadku doszło na przejeździe kolejowym w Gdańsku-Lipcach. Na miejscu jest 7 zastępów straży pożarnej, 4 osoby są ranne. Więcej w kolejnych newsach. Ponad 120 lotów na rosyjskich lotniskach odwołane. To w związku z ukraińskim atakiem dronowym. Utrudnienia dotyczą m.in. największych moskiewskich portów lotniczych Wnukowa i Szeremietiewa. Dziesiątki lotów odwołano również wczoraj po ostrzeżeniu Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Ukrainy ostrzegł rosyjskie i międzynarodowe linie lotnicze przed lotami nad terytorium Rosji. Jak podkreślił, Ukraina zamierza zwiększyć skalę ataków dronowych. Na koniec sport. W Stambule trwa mecz polskich siatkarek w Mistrzostwach Europy. Rywalem w walce o półfinał jest reprezentacja Holandii. Trwa pierwszy set. Polki prowadzą 25-16.

0: Roxana Węgiel i Dobrze jest jak jest. Rzeczywiście dobrze jest jak jest i niech to się nie zmienia. Pierwszy set dla Polek. Tak jest, trwają Mistrzostwa Europy Kobiet w siatkówce. 1-0 prowadzimy aktualnie. Trwa drugi set i tutaj tak łeb w łeb idziemy z Holandią, więc trzymajmy wszyscy mocno kciuki, żeby udało się wygrać ten pojedynek. A my gramy dalej najlepsze polskie hity. Tak się składa, że już za chwilę Kuba i Kuba z numerem Stygnie lato, bo to właśnie z tym hiciorem zdobyli bursztynowego słowika, ale co więcej, moi drodzy, oni już za chwilę, już po godzinie 16 zajrzą do tego studia i opowiedzą trochę więcej, zarówno o bursztynowym słowiku, ale także mają dla nas pewną niespodziankę. Jest to premiera ich nowego numeru, więc bądźcie z nami koniecznie.
1: SK2. Reklama. Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę.
3: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w superpromocji. Do soboty. Wybrane artykuły szkolne. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 2 artykuły szkolne objęte promocją, a otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: To będzie ostatnia reklama.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowit 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
6: I po reklamie.

0: Sarsa i Bronię się. Tak wam gramy i tak kończymy godzinę 15 w Radiu SK2. Po 16 kolejne najlepsze polskie hity. O 16 newsy z kraju i ze świata. Ale po 16 w naszym studiu Radia SK2 także goście specjalni, czyli Kuba i Kuba, przychodzą do nas z premierą nowego numeru.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
6: Zagroda Kociewska w Kodziszewie. Park rozrywki jak żaden inny. Mnóstwo atrakcji, przyjazne zwierzaki, smaczne jadło i wspólne grillowanie. Wiejska przygoda każdego dnia. Sprawdź www.zagrodakociewska.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: I po reklamie.
10: Duże korki w Trójmieście. Zaczynamy od Gdyni. Tu postoicie na Morskiej do Estakady już od Dworca Głównego. Równolegle przytyka się także Wiśniewskiego. Oprócz tego klasycznie stoją już wszystkie podjazdy do Witomina, a także Sopocka i Wielkopolska. W Gdańsku oczywiście czas stracicie na Spacerowej, ale też na Żołnierzy Wyklętych, Ustowickiej, Armii Krajowej, Sucharskiego, Jana Skolna, Podwalu Grodzkim, Świętokrzyskiej i na trakcie Świętego Wojciecha. Ponadto obwodnica Trójmiasta zwalnia teraz w kierunku autostrady przed węzłem Rusocin.
11: Jest 16. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Prezydent Karol Nawrocki reaguje na decyzję prokuratury, która chce przesłuchać go w charakterze świadka. Chodzi o śledztwo dotyczące niedopuszczenia czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Prokuratura zwróciła się do prezydenta o wskazanie dogodnego terminu i miejsca przesłuchania. Jaka jest reakcja prezydenta? To wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski, który jest teraz przed Pałacem Prezydenckim.
12: Tak, jestem. Dzień dobry.
11: Mateuszu, czy prezydent przyjdzie na przesłuchanie?
12: Prezydent w rozmowie z dziennikarzami przed Pałacem Prezydenckim zapowiedział, że spotka się z prokuratorami. Jak podkreślił, nie zamierza unikać odpowiedzi na pytania śledczych. To kolejne przesłuchanie Karola Nawrockiego. W tym postępowaniu prokuratura przesłuchała dotąd ponad 40 świadków.
11: Dodajmy, że wcześniej prezydent był przesłuchiwany przez śledczych w charakterze świadka w sprawie korzystania z pokoi i apartamentów w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Jedna osoba w szpitalu po wypadku na przejeździe kolejowym w Gdańsku-Lipcach. Samochód ciężarowy zderzył się z pociągiem. Siła uderzenia była tak duża, że uszkodzone zostały oba pojazdy, a ich elementy rozsypały się wzdłuż torów. Do szpitala trafił kierowca ciężarówki. Pasażerom pociągu nic poważnego się nie stało.
13: Spośród pasażerów kilka osób otrzymało drobne urazy, jak również kierownik pociągu, ale po przebadaniu te osoby wstępnej reakcji zostały zakwalifikowane do przewozu do szpitala.
11: Mówi Jacek Jakubczyk z Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Na miejscu pracuje 6 strażackich zastępów. Poland Business Run już w ten weekend na Krakowie. W Błoniach do biegu w formie wirtualnej i stacjonarnej stanie ponad 47,5 tysiąca osób. Pomoc trafi do 130 osób z niepełnosprawnością ruchową po amputacjach i mastektomii.
14: Pomagamy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, godzin rehabilitacji, protez, tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby być samodzielnym.
11: Mówiła Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run. Po raz pierwszy będzie też robot run. Na starcie staną również roboty humanoidalne i czworonożne.
15: SK2.
1: 2 News. Trójmiasto.
10: Paweł Lemke. Obie trójmiejskie drużyny awansowały do 1/16 Pucharu Polski w piłce nożnej. Przedwczoraj Lechia pokonała MKS Kluczbork, a wczoraj wieczorem Arka rozniosła Resowie. Następne mecze pucharowe odbędą się pod koniec października, a rywale zostaną wyłonieni drogą losowania. Polscy siatkarze zagrają towarzysko z Finlandią w tą sobotę w trójmiejskiej Ergo Arenie. Pełna hala pożegna reprezentację przed Mistrzostwami Europy, które biało-czerwoni zaczną w przyszłym tygodniu w Bułgarii. Polacy bronią tytułu zdobytego 3 lata temu i są faworytami również tego turnieju. W sprzedaży są jeszcze ostatnie bilety.
0: 2,5 minuty po godzinie 16. To jest Radio SK2. To są najlepsze polskie hity. Już za chwilę, już za moment do tego studia zajrzą nasi kochani Kubusie. Kuba i Kuba przychodzą do nas z premierą nowego numeru. Opowiedzą też o swoich wrażeniach po wygraniu, zdobyciu bursztynowego słowika. Ale najpierw gramy na dobry początek Sand & Grace i Filip Lato 100. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
9: SK2.

0: Zalia i Tylko kochaj mnie, tak wam gramy 9 minut po godzinie 16, a w naszym studiu są już Kuba i Kuba, przyszli, hałasu narobili, rumoru też, dzień dobry, proszę włączę wam mikrofony.
1: Dzień dobry.
0: Po pierwsze to ja bym chciała wam bardzo pogratulować, tego bursztynowego słowika, po prostu w pełni zasłużony i mam coś dla was, bo u mnie w domu jest taka tradycja, że jak zawsze osiągnę jakiś sukces, to babcia piecze ciasto, więc ja mam
1: co
0: dla was,
1: gadasz?
0: To co podgryzłeś przed chwilą, tak?
1: A to ja myślałem, to, że wy sobie przygotowałyście tutaj, kurczę, to dla nas.
0: Nie, proszę bardzo, to jest dla was. Sama piekłam, proszę
1: dzięki,
0: bardzo.
1: Dzięki wielkie. A co to jest? Jak się nazywa?
2: To jest ten podgryziony swój.
1: To jest
0: takie jesienne jeszcze, ze śliwkami. Znaczy już jesienne, ze śliwkami i z kruszonką. Mam nadzieję, że będzie wam smakować. No ale właśnie, jakie emocje wam towarzyszą? Ochłonęliście już trochę po tym bursztynowym słowiku, po tym konkursie?
1: Troszkę tak, natomiast jeszcze te, chcielibyśmy złapać ten jeden dzień odpoczynku, którym tak będziemy mogli bursztynowego słowika podziwiać sobie i patrzeć na niego. Na tym nam bardzo zależy, ale ogólnie no to cudowne uczucie. Mnóstwo nas rzeczy to nauczyło, przede wszystkim cudowny kontakt z wszelkimi artystami, których mieliśmy możliwość poznać tam. Piękne doświadczenie.
0: No, a Kuba, co ty powiesz?
2: Ja tak sobie myślę, że w sumie to trochę wyafirmowaliśmy tego słowika tak. też, bo będąc rok temu w Operze Leśnej, a w zasadzie wśród publiczności, kiedy sobie siedzieliśmy i oglądaliśmy występy innych artystów, tak spoglądaliśmy na tego słowika i tak sobie pomyśleliśmy, że fajnie by było mieć taką właśnie wersję miniaturową u siebie w domu. No i się udało.
0: Udało się. Wielkie gratulacje dla was.
1: Dziękuję.
0: No i powiem szczerze, jesteście cały czas tacy sami. Nic was ta sława nie zmienia.
1: No to właśnie o to nam najbardziej chodziło.
2: Zaraz zarumienimy kina.
1: No my dużo pokory przede wszystkim w nas i tego cudownego momentu, bo jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że możemy te momenty cudowne przeżywać. Super to jest.
0: Dobrze, a dzisiaj przychodzicie do nas z premierą swojego nowego utworu, Chłopaki.
1: Tak jest. No długo czekaliśmy na to, żeby móc zaprezentować wam Chłopaków. To jest troszeczkę zwieńczenie tych naszych 7 lat znajomości i przyjaźni. Opisuje dość niełatwą sytuację. Przede wszystkim to, aby te emocje, które gdzieś często są w środku w nas, przede wszystkim wypływały i żebyśmy ich nie trzymali w sobie. To jest chyba takie najważniejsze przesłanie.
0: Okej, poczekajcie, do tego jeszcze wrócimy. Spokojnie, widzę, że wy już się tak mocno rozkręciliście. To teraz gramy najlepsze polskie hity, a za chwilę do tematu waszego nowego numeru Chłopaki jeszcze sobie wrócimy.

0: Ma nami wyjątkowo zimny maj, a u nas w studiu jest bardzo gorąco, bo mamy takich przystojniaków, że nie można nic innego powiedzieć. Kuba i Kuba są z nami. Cześć, chłopaki.
1: Dzień dobry, cześć.
0: No właśnie, wy przychodzicie do nas ze swoim nowym numerem Chłopaki i ja już słyszałam, że tutaj ta przyjacielska i muzyczna podróż was zainspirowała do tego, żeby właśnie stworzyć ten numer, ale do kogo wy go kierujecie?
1: Na pewno nie tylko do chłopaków. To musimy sobie ustalić na początku. Jest to numer dla wszystkich i chcielibyśmy, żeby każdy go odebrał przede wszystkim tak jak czuję, wiem, jest to miałkie podejście, ale troszeczkę z tym numerem jest tak, że chcielibyśmy, abyście wy, słuchacze, zobaczyli też te 7 lat, które gdzieś tam nas nauczyło pewnych rzeczy i chcielibyśmy, żebyście też poczuli te same uczucia.
2: Tak, na pewno jak ktoś się waha, czy warto wyrażać swoje emocje, czy nie warto tego robić, no to jednak ten utwór faktycznie mówi o tym, że czasami, mimo że one są trudne, może niezrozumiałe, to faktycznie warto je pokazywać i nie ma czego się wstydzić. Czasami jakby tak. Czy tęsknota za relacją, czy jakieś emocje, które się właśnie odczuwa po czymś, co się zakończyło, warto je po prostu przeżyć i żeby te emocje odeszły razem z tą łzą, która spłynie.
0: No właśnie, bo chłopaki, jak się okazuje, według waszego numeru mogą płakać.
1: Oczywiście, wręcz powinni płakać i nie możemy o tym zapominać. To jest dla nas bardzo ważne i to jest też pewne clue tego utworu, aby rzeczywiście dać możliwość tym młodym chłopakom, którymi my też byliśmy, ale nie tylko chłopakom, też dziewczynom pozwolić dać upust tym emocjom.
2: Oczywiście życzymy jak najmniej powodów do płaczu.
0: Tak, tak. Żeby, że szczęście,
2: żeby
1: nie
2: było jak najwięcej łez szczęścia, ale jeżeli już się pojawiają jakieś sytuacje, które zawsze są na drodze każdego człowieka, które są trudne, no to wtedy jednak fajnie, żeby po prostu dać upust tym emocjom.
1: Bądźcie wtedy z nami, zróbcie sobie taką bezpieczną poduszkę z tej piosenki, że przy tej piosence możecie akurat płakać. Możecie nigdy indziej nie musieć, ale przy tej sobie popłaczcie i zróbcie to dla nas, na pewno będzie wam lżej.
0: Dobrze, to nadszedł ten moment, kiedy Kuba i Kuba w Radiu SK2 mogą zapowiedzieć swój numer.
1: Bardzo proszę, Franek, czy honor?
2: Drodzy Państwo, przed wami nasz najnowszy utwór pod tytułem
1: Chłopaki.
0: No to gramy. SK2.

0: Ewelina Lisowska i Nieodporny Rozum. Tak wam gramy w Radiu SK 2. A już teraz czas na skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, które przedstawi wam Jakub Konieczkowicz.
1: Prezydent Karol Nawrocki odpowiada na decyzję prokuratury. Ta chce go przesłuchać w charakterze świadka, a chodzi o śledztwo dotyczące niedopuszczenia czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania.
2: Dojdzie z całą pewnością do takiego przesłuchania.
1: Zapowiadał prezydent Karol Nawrocki. Sprawa dotyczy sędziów wybranych przez Sejm 13 marca. Jest tymczasowy areszt dla kierowcy, który we wtorek spowodował śmiertelny wypadek na autostradzie A1 pod Częstochową. Przypomnę, miał wjechać w grupę pracowników drogowych. Cztery osoby zginęły, cztery są ranne. Sprawca w chwili zdarzenia był pod wpływem klefedronu. Potwierdziły to dziś wyniki badań toksykologicznych. Nauczyciele będą uczyć, jak poskromić sztuczną inteligencję. Centrum Nauki Kopernik rusza z kursem AI dla dydaktyków. Szkolenie obejmuje m.in. naukę pisania promptów czy weryfikacji informacji tworzonych przez sztuczną inteligencję. Zapisy dla nauczycieli potrwają do 13 września. Dostępnych jest 500 miejsc. Docelowo resort edukacji chce przeszkolić 11 000 pedagogów.

0: zdanie.
1: Artur Rojek i Mira Fiori, to jest nowość na antenie Radia SK 2, którą gramy wam właśnie w ramach najlepszych polskich hitów. A już teraz Jarząbek prawdę wam powie. O czym? Posłuchajcie.
2: Jarząbek prawdę ci powie.
3: Zamiast trzymać kasę pod łóżkiem, wpłacasz ją na konto. Wracasz z wpłatomatu z poczuciem, że właśnie zrobiłeś coś bardzo dorosłego, bo kasy było dużo. Myślisz, że pieniądze są już bezpieczne, tymczasem w banku zapala się lampka ostrzegawcza. Bo okazuje się, że duże wpłaty gotówki są dzisiaj dokładnie obserwowane i to nie tylko przez bank. Jeśli jednorazowo wpłacisz równowartość 15 tysięcy euro, czyli tak w okolicach 64 tysięcy złotych, to bank ma obowiązek poinformować o tym Krajową Administrację Skarbową. Tak wynika wprost z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Ale uwaga, to wcale nie oznacza, że mniejsze kwoty są niewidzialne. Wpłata kilku czy kilkunastu tysięcy złotych też może wzbudzić zainteresowanie, jeśli nie pasuje do twojego dotychczasowego profilu klienta banku. Bo jeżeli ktoś do tej pory zaglądał do wpłatomatu od święta, a tutaj nagle zaczyna robić to regularnie i z rozmachem, to bank może uruchomić własne procedury, a to oznacza weryfikację, a czasem nawet czasowe zablokowanie środków do momentu wyjaśnienia sprawy. W grę wchodzi również analiza przez Generalny Inspektorat Informacji Finansowej. Pod lupę trafiają nie tylko wysokie kwoty, ale też częste przelewy, nietypowe tytuły operacji, czy wiele podobnych wpłat od różnych nadawców. Więc co prawda, gotówka wciąż jest legalna, ale im większa suma, tym trudniej posługiwać się nią anonimowo.
2: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK.
4: Reklama.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
15: I po reklamie.

0: Chłopcy z Placu Broni, kocham cię. No właśnie, jeśli jedziecie teraz ze swoją połówką albo słuchacie Radia SK2 właśnie ze swoją partnerką bądź partnerem, to jest to idealny moment, żeby to uczucie okazać. Kocham cię brzmi bardzo pięknie. My was inspirujemy, ale też gramy wam najlepsze polskie hity i takie pojawią się po godzinie 17. Będzie między innymi Baim, ale będzie także Igo.
1: Reklama.
2: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bajk. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bajk 5.
5: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
6: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bajk w cenie karnetu na siłownię.
4: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bajk. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bajk. Wybór staje się prosty.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: To będzie ostatnia reklama.

0: Carrefour, w sumie najlepszy.
1: I po reklamie.
2: Przejazd kolejowy na Niegowskiej w Gdańsku-Lipcach po wypadku pociągu z tirem pozostanie na razie zamknięty. Szczegóły za chwilę w SK News. Nadal w całym Trójmieście mamy spore korki, które prawdopodobnie potęgują opady deszczu. Na trasie Sucharskiego postoicie już od tunelu pod Martwą Wisłą aż do samej obwodnicy południowej. Korki też na trakcie Świętego Wojciecha, Podwalu Przedmiejskim i Grodzkim, Jana Skolna, Armii Krajowej w obu kierunkach, Łostowickiej, Rakoczego, Żołnierzy Wyklętych, Słowackiego, Grunwaldzkiej i Spacerowej. W Gdyni stoją wszystkie podjazdy do Witomina, Wielkopolska, Sopocka, Śląska i Połowa Morskiej.
3: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. W Sejmie za pół godziny ruszy debata na temat ustawy o kryptowalutach. To po tym, jak nie, powiedział jej Karol Nawrocki. Teraz prezydenckie weto chce odrzucić rządowa koalicja. Prawdopodobnie nie pozwoli jednak na to sejmowa arytmetyka, bo rządzący nie mają wystarczającej liczby posłów, by ustawa ostatecznie weszła w życie. Za utrzymaniem weta będą posłowie Konfederacji, PiSu, ale i Rozwoju Plus.
4: To jest po prostu zła ustawa. Jest lepsza ustawa prezydencka, by należało przyjąć. Gdyby ta ustawa była na przykład tam, nie wiem, półtora roku temu przyjęta, cała afera Zonda Krypto wydarzyłaby się tak samo.
3: Mówi Marcin Chorała z Rozwoju Plus. Zupełnie inne zdanie mają w rządowej koalicji.
5: Rozmawiamy o przestępczości zorganizowanej, potencjalnym morderstwie, o łapuwach. Jeżeli to weto zostanie po raz kolejny nieodrzucone, pan prezydent Nawrocki będzie musiał się zacząć z tego wszystkiego tłumaczyć.
3: Podkreślał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Prezydenckie weto można odrzucić głosami 3/5 posłów. Głosowanie jutro rano. Duża grupa leśników włączyła się do poszukiwań operatora filmowego. To już czwarta doba akcji służb w Lubniewicach. Mundurowi ratownicy oraz mieszkańcy szukają Witolda Płóciennika. W użyciu jest specjalistyczny sprzęt. Pomocą służą także leśnicy, mówi Martyna Litka z Komendy Policji w Sulęcinie.
6: Są to ludzie, którzy znają dobrze, zwłaszcza te tereny leśne. Dzisiaj zmobilizowali się oni w 100%. Coraz więcej mamy też zainteresowanych ochotników, którzy chcą pomagać.
3: W działaniach bierze udział blisko 200 osób. Wykorzystywane są również m.in. drony, kłady oraz psy tropiące. Polki prowadzą w meczu z Holenderkami 2-1. W Stambule trwa czwarty set ćwierćfinałowego spotkania. Jest 11-11. Na zwycięską reprezentację w półfinale Mistrzostw Europy czekają już Włoszki.
1: SK2 News. Trójmiasto.
2: Paweł Lemke. Jeszcze do wieczora mogą potrwać utrudnienia w ruchu po tym, jak pociąg wbił się w ciężarówkę na przejeździe kolejowym w Gdańskich Lipcach. Siła uderzenia uszkodziła oba pojazdy.
7: Na szczęście nie stwierdziliśmy osób ciężko rannych.
2: Mówi Jacek Jakubczyk z Gdańskiej Straży Pożarnej. Przyczyny i okoliczności zdarzenia wyjaśni teraz komisja. Ma 115 lat, ponad 40 metrów długości i filmową przeszłość. Eye of the Wind, jeden z najbardziej rozpoznawalnych historycznych żaglowców na świecie, znany z hollywoodzkich produkcji, zacumował w Marina Yacht Park. Dwumasztową jednostkę będzie można oglądać w Gdyni tylko do jutra.
8: 2,5 minuty po godzinie 17. To jest właśnie ta najszczęśliwsza godzina. Ja wiem, że nie dla ciebie, Kuba, bo my się tu jeszcze za godzinę słyszymy i widzimy my.
9: Ja
8: ale...
9: się cieszę każdą godziną, w której
8: ale
9: mogę tu być.
8: Ale są tacy, którzy już pracę skończyli. Tak jest. I no, gramy im. No ale przed nimi może korki, więc nie ma czego zazdrościć, ale gramy najlepsze polskie hity, więc to jest idealne. Kinga Berga, witam i zapraszam.
1: SK2.

0: Szymon Wydra i Carpe Diem. Życie jak poemat. Tak wam gramy 20 minut po godzinie 17. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. A jeśli wy aktualnie, moi drodzy, jesteście w samochodzie i nie możecie obserwować tego, co dzieje się na boisku, boisku siatkowym, gdzie grają Polki i rywalizują z Holandią, no to mam dobre wieści. Polska na razie prowadzi i wygrywa. Trzymajmy mocno kciuki, bo mecz cały czas trwa. No a tym, którym się już w tych korkach nudzi, no to gramy najlepsze polskie hity. Takie starsze, ale też te nowsze. Już teraz ONA i znalazłam, a za chwilę Daria Zawiałow i Fifi Hollywood.
1: SK2

0: Elektryczne gitary i co ty tutaj robisz? Ja wiem, że wielu z was śpiewało ten numer. I to nie przez przypadek, bo jednak wielu się z was zastanawia, co robi na przykład w pracy o godzinie 17.37. No tak się składa, moi drodzy, że rzeczywiście jeszcze większa część z nas w tej pracy jest. Ale spokojnie. My gramy najlepsze polskie hity, a one sprawiają, że nawet ten pobyt w pracy nie jest taki uciążliwy. I obiecuję wam, że jeszcze do 18.00 pogram wam taki hiciory, które sprawią, że nadal będzie wam miło i przyjemnie, niezależnie od tego, gdzie jesteście i co robicie. Bo gramy już za chwilę między innymi Anię Dąbrowską, ale także Jeremi Sikorski z numerem Wracam się pojawi.
1: SK2. Reklama.
2: Studiuj tak, jak ci wygodnie. W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Wybierz tryb dzienny, weekendowy, dualny, online albo hybrydowy. Ty decydujesz. Chcesz studiować po angielsku? Żaden problem. Mamy kierunki także dla studentów międzynarodowych. Nowoczesna edukacja, praktyczne podejście, elastyczne formy nauki. Sopot czeka. Dołącz do nas i studiuj na własnych zasadach. W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Sprawdź na www.sopocka.edu.pl.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Zagroda Kociewska w Kociszewie. Park rozrywki jak żaden inny. Mnóstwo atrakcji, przyjazne zwierzaki, smaczne jadło i wspólne grillowanie. Wiejska przygoda każdego dnia. Sprawdź www.zagrodakociewska.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Złap letnie okazje u dewelopera Szymichowski. Dywizjonu 303 w Pruszczu Gdańskim. To adres, gdzie nowoczesność przeplata się z historią, a wszystko to w spokojnej okolicy z dala od miejskiego zgiełku. W szerokiej ofercie znajdziesz funkcjonalne mieszkania gotowe do odbioru, dostępne w promocyjnych cenach. Dodatkowo przy zakupie mieszkań 3 i 4 pokojowych zyskasz miejsce w hali garażowej za pół ceny lub miejsce naziemne gratis. Nie przegap tej okazji. Sprawdź i umów się już dziś na szymichowski.pl.
7: I po reklamie.

0: SK2 Trójmiasto.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam.

0: Bryska i Kraksa, tak kończymy godzinę 17 w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity, które będą grać dalej. Ale za sterami już Łukasz Zduńczyk, który będzie miał dla Was super hiciory. Ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: I po reklamie.
10: Jest 18. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Są wnioski o areszt dla wszystkich trzech osób zatrzymanych wczoraj w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Annę P., Jaromira W. i Rafała Z. Anna P. i Jaromira W. usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rafał Z. zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. Podejrzanym może grozić w zależności od zarzutu od 8 do 10 lat więzienia. Utrudnienia na kolei co najmniej do 21:00. To po wypadku na przejeździe kolejowym w Gdańsku-Lipcach. Ciężarówka wjechała tam na przejazd, a w naczepę pojazdu uderzył pociąg PKP Intercity relacji Gdynia-Zielona Góra. Maszynista trafił do szpitala, pasażerom pociągu nic się nie stało. Ruch kolejowy na odcinku Pruszcz Gdański - Gdańsk Południowy został wstrzymany. Polki meldują się w półfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwone wygrały z Holenderkami 3-1. Pod koniec gra toczyła się niemalże punkt za punkt, ale w decydujących momentach górą były Polki. I to one w półfinale 5 października zmierzą się z Włoszkami.
11: To już ostatnia prosta. Od piątku dzieli nas już tylko jeden wieczór, który właśnie teraz się zaczyna. Jeśli lubicie polską muzykę, to jesteście w bardzo dobrym miejscu. W Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów, a wieczorami dokładamy jeszcze więcej nowości. W tej godzinie na pewno pojawi się wakacyjne mango od Sylwii Grzeszczak. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Wilki w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, a teraz mam numer dla tych, którzy już są powoli zmęczeni całym dniem, a jeszcze trzeba na zakupy skoczyć, dziecko na korepetycje zawieść. Sprawdzą się supermoce od Igo Mrozu i Vito Bambino. To jeden z największych hitów w historii męskiego grania. Numer 3 pod względem liczby wyświetleń na YouTubie. 85 milionów wyświetleń. Numer 2 to I Ciebie Też Bardzo, hymn z 2021, a na szczycie początek z 2018, 162 miliony wyświetleń. A już teraz supermoce w Radiu SK2.

0: świeżo upieczony mąż na antenie Radia SK2 to Rafał Brzozowski, który ostatnio wziął ślub. Jakiś czas temu pochwalił się też, że bardzo lubi wielkie samochody. Ostatnio zrobił prawo jazdy na tiry i to jest jego wielka pasja. Także słuchajcie, pozdrawiamy serdecznie wszystkich kierowców ciężarówek. Szerokości tam, spokojnie sobie jedźcie, a jeśli brakuje wam jeszcze sporo czasu do pauzy, no to my tak zagramy, żeby wam się spać za kółkiem nie chciało. Już teraz kołyszący Marek Grechuta w Radiu SK2.
1: Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

0: Ten numer czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. To Marisa w Radiu SK2, która przez długi czas żyła w cieniu innych artystów. Pisała m.in. teksty dla Dody, ale w końcu zaczęła robić dla siebie. I to się sprawdziło. Ma na koncie już hit Odkochaj, a to była jej nowa propozycja. Będzie pięknie. Głosujcie na sk2.pl, a nowe notowanie listy hitów Radia SK2 już jutro po godzinie 18.
1: Reklama.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Teraz w Biedronce.

0: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.

0: Perfekt. W Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity na wrześniowy wieczór. A jeśli lubicie nowości, to polecam wam zajrzeć na Instagrama Radia SK2, bo nasze studio dzisiaj odwiedzili zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie. To Kuba i Kuba, którzy osobiście na naszej antenie zagrali swój nowy numer premierowo. Ten kawałek na pewno pojawi się też jutro po 18 w gorącej polskiej dwudziestce.
1: Reklama.
2: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Ubezpieczenie samochodu w banku?
8: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
9: Zagroda Kociewska w Kociszewie. Park rozrywki jak żaden inny. Mnóstwo atrakcji, przyjazne zwierzaki, smaczne jadło i wspólne grillowanie. Wiejska przygoda każdego dnia. Sprawdź www.zagrodakociewska.pl.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 września. Cena przed obniżką 6,99.
13: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
14: Kilometry błotościa na przeszkód i satysfakcja na mecie. Tak zapowiada się wrześniowy Runmagedon Trójmiasto. 12 i 13 września uczestnicy będą mogli sprawdzić swoją kondycję w kilku różnych formułach. Od intro ponad 3 km i minimum 15 przeszkód, aż po pełny Runmagedon ponad 12 km i minimum 50 przeszkód. Będzie też nocny rekrut, czyli bieg po zmroku, czy 3 dzienne formuły dla najmłodszych uczestników. Jeśli chcecie wziąć udział, szykujcie formy, a pakiety startowe zakupicie w sieci.
0: SK2 to jest bardzo dobry wybór na wieczór. To jest 100% polskiej muzyki. Jeśli właśnie teraz wracacie do domu sami samochodem, to się dobrze składa. Śmiało możecie nucić pod nosem, a jest co. I nie krępujcie się, nikt was nie słucha, ja też nie słucham, ja też będę razem z wami nucił. Kasia Kowalska na początek, a później m.in. Dawid Podsiadło. Łukasz Zduńczyk, witajcie, punktualnie 19:00.

Sarsa w Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity. Zanim Sarsa oficjalnie wypuściła cały numer, wrzuciła fragment do swoich mediów społecznościowych, żeby sprawdzić reakcję fanów. No i fani po prostu oszaleli. I Sarsa ten numer wydała i to była bardzo dobra decyzja, bo to jest teraz hitem. Czy będziemy się pamiętać aktualnie na miejscu 9 gorącej polskiej dwudziestki, ale może być wyżej. Już jutro po godzinie 18 nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. A teraz wpadajcie na sk2.pl i głosujcie. A ja gram Braci na antenie SK2.

Igo. W Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity, a teraz mam dla was artystkę, która teraz pewnie robi ostatnie próby. Pewnie przymierza ostatnie kreacje, dopina wszelkie szczegóły. Już jutro zagra wielki finał stadionowej trasy koncertowej. To Sanach, która wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie. I między innymi ten numer usłyszymy na żywo. ITP, ITD. Już teraz w Radiu SK2. Cicho.

0: Wiktor Waligura w Radiu SK2 wcześniej podbił naszą playlistę hitem 4 pory roku, a teraz próbuje to zrobić z nowością To jest to. To są właśnie najlepsze polskie hity. Wiktor Waligura teraz szykuje dla nas nową płytę. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Krótkie historie o miłości i premiera już 2 października. A tymczasem oceniajcie jego nowy numer To jest to. Aktualnie na miejscu 18 gorącej polskiej 20. Nie dajcie mu spaść. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie. Efekty już jutro po godzinie 18.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: I po reklamie.

0: Roxy Węgiel w Radiu SK2, która ostatnio świętowała drugą rocznicę ślubu ze swoim mężem. Pochwaliła się tym na Instagramie. No i słuchajcie, mąż Kevin się postarał. Urządził Roxy w domu taką romantyczną niespodziankę. W salonie ustawił wiele róż, balony w kształcie serca. Odpalił też świece i było bardzo romantycznie. Mam nadzieję, że również romantycznym gestem się wykazał, jak trzeba było to wszystko posprzątać. Zostańcie z SK2, za chwilę gramy dalej najlepsze polskie hity.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
1: Lidl. To się opłaca. I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Na fali dźwięków to hasło kolejnego eventu z okazji jubileuszu Gdyni. Tym razem na wspólne świętowanie setnych urodzin miasta zapraszają Rady Dzielnice Śródmieście oraz Wzgórze Świętego Maksymiliana. W ramach imprezy odbędzie się wyjątkowy, klimatyczny koncert plenerowy inspirowany muzyką filmową z elementami trip-hopu, elektroniki, jazzu i muzyki etnicznej. Ponadto odbędzie się także pokaz nagrodzonych filmów studentów Gdyńskiej Szkoły Filmowej. Na fali dźwięków w piątek 11 września w Amfiteatrze na Kamiennej Górze. Wstęp wolny.
0: Jesteśmy na bardzo dobrej drodze, słuchajcie. To już jest godzina 20, od weekendu dzieli nas naprawdę niewiele, jeszcze tylko 4 godziny do piątku. I my już powoli zaczynamy łapać ten weekendowy klimat. Rozluźniamy się razem z najlepszymi polskimi hitami. Na początek klasyk od Demono, póki na to czas, można nucić. A potem będą też nowości, na przykład Liwka, którą znacie z hitu Obejmuje Noce. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Dawid Podsiadło w Radiu SK2 zrobił nam naprawdę świetny hicior na wakacje, bo ten numer wytrzymał w gorącej polskiej dwudziestce przez całe wakacje i cały czas jest blisko szczytu, aktualnie na miejscu trzecim gorącej polskiej dwudziestki. Jak będzie w nowym notowaniu, to się przekonamy już jutro po godzinie 18, a teraz polecam głosować na sk2.pl i gram już teraz Agnieszkę Chylińską.

To jest SK2 i najlepsze polskie hity, a to był Michał Szczygieł, którego w najbliższą sobotę będziemy mogli zobaczyć na żywo. Michał zagra na SK Music Tour w Zelowie w województwie łódzkim i to będzie impreza darmowa. A przed nami gorąca nowość od Livki. Tę artystkę znacie doskonale z SK2 z hitu Obejmuje Noce. Teraz ma swój własny solowy numer Poza Tobą Nic. Jak sama wspomniała w naszym studiu, to jest kawałek bardzo dobry do wieczornej jazdy samochodem. Także pora idealna, testujcie.

0: tego chciałem jest. Ale to jest skład Mrozu i bracia Kacperczyk na antenie Radia SK2. Mamy dla was najlepsze polskie nowości. A to był ostatni singiel, który zapowiada nową płytę od Mroza. Wszystko czego chciałem, tak nazywa się ten numer i taki będzie też tytuł płyty. Premiera już 18 września. A na ten kawałek już teraz możecie głosować w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Czy panowie wskoczą do notowania? To się okaże już jutro po godzinie 18.
1: Reklama.
2: Masz oko do przestrzeni? A może kochasz rysować? Wydział Architektury w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych zaprasza. Od pierwszego semestru projektujesz, pracujesz z mentorami, budujesz swoje portfolio. Możesz zajmować się wzornictwem, krajobrazem, wnętrzami lub wybrać klasyczną ścieżkę architekta. Na zarządzaniu i inżynierii produkcji nauczymy Cię, jak połączyć bycie menadżerem z wiedzą techniczną. Rozpocznij studia w SANS i dołącz do zawodowców. www.sopocka.edu.pl.
3: Poznaj inwestycje Pruszcz Park od dewelopera Szymichowski. Nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia oraz funkcjonalne układy mieszkań tworzą przestrzeń idealną do życia. Wymarzone mieszkanie wybierzesz z naszej zróżnicowanej oferty dopasowanej do swoich potrzeb. Gotowe do odbioru już teraz lub z ostatniego etapu inwestycji z kluczami jeszcze w tym roku. Nie odkładaj marzeń na później. Sprawdź już dziś na szymichowski.pl i przekonaj się, że to idealna decyzja na lata.
4: Zagroda Kociewska w Kodziszewie. Park rozrywki jak żaden inny. Mnóstwo atrakcji, przyjazne zwierzaki, smaczne jadło i wspólne grillowanie. Wiejska przygoda każdego dnia. Sprawdź www.zagrodakociewska.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
8: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
7: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
9: I po reklamie.

0: A to taka mała rozgrzewka muzyczna przed jutrem, przed piątkiem, przed finałem stadionowej trasy koncertowej Sanach, która zagra koncert na PGE Narodowym w Warszawie. No i też będzie finał tygodnia na antenie Eski 2. Po godzinie 18 już jutro zagram wam nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki.
1: Reklama.
2: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
3: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
2: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
3: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
2: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
3: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
4: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
7: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
8: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
7: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Najlepsze kobiece drużyny Rugby 7 w Polsce spotkają się, by walczyć o punkty, zwycięstwa i mistrzowski tytuł. W najbliższą niedzielę na stadionie lekkoatletycznym przy Alei Grunwaldzkiej w Gdańsku ruszą Mistrzostwa Polski Rugby 7 kobiet. Na kibiców czeka zacięta rywalizacja najlepszych krajowych drużyn, w tym broniących tytułu gdańszczanek z Energa Białozielone Ladies Gdańsk. Co najlepsze, wstęp jest całkowicie bezpłatny, tak więc możecie zabrać rodzinkę albo znajomych i obejrzeć cały turniej zupełnie za free.
11: Magazyn lokalny.
13: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. To robienie obrazków na wodzie. Do tego dużo fikołków i stopa point. Tym między innymi jest pływanie synchroniczne, sport, który jak się okazuje można uprawiać niezależnie od wieku. Wystarczy wziąć głęboki oddech. I o tym opowiedziała mi trenerka pływania synchronicznego Magdalena Kalinowska.
14: Jak to dzisiaj ładnie powiedziałaś, będziemy na wodzie robić obrazki. Tak można opisać pływanie synchroniczne?
15: Dokładnie tak. Tak, od tego zaczęło się w ogóle całe pływanie synchroniczne, czyli dziewczyny razem miały stworzyć różne rysunki na wodzie i ta zasada została do dzisiaj, ona jest fundamentalna, bez rysunków nie ma ładnego widowiska w wodzie.
14: I jak to u ciebie się zaczęło? Kto cię namówił, kto ci to pokazał?
15: Zaczęło się dosyć niewinnie, bo po prostu mój tata chciał, żebym miała zajęcia pozalekcyjne, żebym nie siedziała w domu przed telewizorem, tylko w jakiś aktywny sposób spędzała wolny czas i tak się zaczęło, a przeistoczyło się to w sport wyczynowy, a potem w olbrzymią pasję, która utrzymuje się do tej pory. Mam już 34 lata, więc całkiem sporo.
14: Jak się widzi w telewizji właśnie takie pływanie synchroniczne, to jest, powiedziałabym, niesamowita sztuka, bo zsynchronizować te wszystkie osoby, które ładnie tańczą, które wiedzą jak liczyć, jak to się krótko mówiąc robi?
15: Ojejku, jak to się robi? No to jest oczywiście ogrom pracy, wiele godzin spędzonych w wodzie, ponadto treningi na lądzie, gdzie dziewczyny najpierw muszą wypracować pewne nawyki, które przełożą do wody. Choreografię ćwiczymy poprzez trening mentalny. Każdy ruch ma swoją liczbę i tą liczbę trzeba znać na pamięć. Tak jak w szkole wymagali tabliczki mnożenia, tak tutaj w nocy wyrywkowo musisz potrafić powiedzieć, na jaką liczbę jest dany ruch w układzie.
14: Ale my zaczęłyśmy dzisiaj od treningu na sucho.
15: Tak jest, tak to właśnie powinno wyglądać. Na sucho poznałyście układ, który będziemy robić w wodzie, nauczyłyście się jego liczb, czyli ten trening mentalny macie zrobiony. Ponadto zrobiłyście trening wzmacniająco rozciągający, w którym sprytnie przemyciłam pozycję pływania synchronicznego, a przy tym też złapałyście podstawy baletu, gdzie ustawiłyśmy stopę point, wyprostowałyśmy plecy, wyprostowałyśmy kolana.
14: Pływanie synchroniczne to jest bardziej taniec czy trening?
15: Jedno i drugie. Absolutnie. To jest tak kompleksowa dyscyplina. Ona łączy w sobie zarówno taniec, trening siłowy, trening gimnastyczny, a przy tym wszystkim wymaga gracji i oddania troszeczkę serca też.
14: No właśnie, ta gracja. Mi szczerze mówiąc ciężko było sobie siebie wyobrazić w wersji baletowej, więc jak przekonać nieprzekonanych, którzy boją się przyjść na takie zajęcia, bo mówią, no ja z tańcem niewiele mam wspólnego.
15: Szczerze mówiąc, nie muszę nawet specjalnie namawiać, bo dyscyplina jest na tyle piękna, że kobiety chyba rozumieją, że przychodząc tutaj mogą się tego nauczyć i nabyć tych nawyków i przełożyć je też na życie codzienne, bo widać pływaczki synchroniczne na lądzie również bardzo ładnie się poruszają, przenoszą to, co uczą się w wodzie na życie codzienne. Więc wracając, odpowiadając na pytanie, tak, nie muszę przekonywać, ponieważ dziewczyny przychodzą tutaj, żeby właśnie poprawić coś w swoim ciele, czy lepiej się poczuć, czy poczuć się bardziej kobiece, bo to jest też taki argument, który często słyszę, że przychodzą, ponieważ chciały poczuć się bardziej kobieco i nauczyć się gracji.
14: Na ten sport nie jest nigdy za późno.
15: Otóż nie, natomiast nie każdy jeszcze o tym wie, ponieważ w Polsce jestem pionierem, jeżeli chodzi o propagowanie pływania synchronicznego wśród dorosłych. Dotychczas ta dyscyplina była zarezerwowana tylko dla dzieci i młodzieży i była zaklasyfikowana, można powiedzieć, jako sport wyczynowy. Jakby nikt nie robił tego rekreacyjnie. Natomiast muszę przyznać, że wielokrotnie podchodziły do mnie kobiety na basenach, kiedy prowadziłam trening z dziećmi, i mówiły, że ojejku, jakbym była młodsza, to ja bym chętnie spróbowała. Ale jakąś taką naturalną moją odpowiedzią było, no to dawaj, no spróbujmy. Tak. I tak od słowa do słowa pewnego razu stwierdziłam, że spróbuję, zrobiłam nabór dla kobiet i udało się. I każdy trening był dla mnie po prostu dowodem na to, że niemożliwe nie istnieje, no bo one faktycznie robiły te figury. I to można powiedzieć, że nawet świadomość ciała osoby dorosłej jest zupełnie inna niż u dziecka, więc są elementy, które nawet szybciej przychodziły dorosłym niż dzieciom. Mhm. Także fajna przy tym wszystkim też jest zabawa.
14: Czyli tak naprawdę można zyskać nieco kobiecości.
15: Absolutnie, absolutnie. Uwielbiam w ogóle taki moment, kiedy pamiętam, większość dziewczyn pamiętam, jak zaczynają.
14: I przychodzą takie drewniane.
15: Tak, i one mówią, Jezu, a jak to zrobić tak ładnie i w ogóle. A z czasem treningów, kiedy one nabierają tej pewności siebie, tej świadomości ciała w wodzie, bo ono jest zupełnie też inne niż na lądzie i widzę, że zaczynają płynąć układ i to naprawdę już z gracją, to naprawdę czasami aż nawet łezka w oku mi się zakręci, widząc progres, jaki potrafią zrobić.
14: No właśnie, ja mam wrażenie, że woda uwalnia w nas takie siły, których na lądzie nie potrafimy ogarnąć.
15: Tak, to jest środowisko, w którym można zapomnieć o całej rzeczywistości i myślę, że to jest najfajniejsze, bo jednak to zanurzenie głowy pod wodę przynosi w zupełnie inny świat, a sama dyscyplina wymaga całkowitego poświęcenia uwagi zarówno ciała, jak i głowy. Tutaj nie ma szans, że będziesz myślała o tym, co ja tam jutro na obiad mam zrobić, czy co mnie w pracy czeka.
14: Tak? Tak naprawdę to może być pewnego rodzaju terapia.
15: Tak, i to też często słyszę od dziewczyn, że jest to dla nich sposób właśnie na radzenie sobie z jakimiś sprawami. Wprost mówią mi, że traktują to jako terapię, a przy tym spotykamy się w grupie kobiet, gdzie tworzymy taką przestrzeń, gdzie każda czuje się bezpiecznie, zaczynają tworzyć jakąś wspólnotę, wiedzą, że każda jest potrzebna do tego układu, no bo jak chociażby jednej osoby już nie ma na treningu, no to wiadomo, że ten układ już nie będzie tak sam.
14: Układ siada.
15: No, dokładnie. I już nie będzie rysunków na wodzie takich, jakie byśmy chciały.
14: A Co w przypadku osób, które boją się pływać? Potrafią, ale boją się tego zanurzenia. Jak przekonać ich, że pływanie synchroniczne jest dla nich?
15: No to zapraszam na lekcje indywidualne. Wchodzę do wody z taką osobą wtedy i pokazuję, że jest to bezpieczna przestrzeń małymi krokami. I wtedy tempo progresu wyznacza ta osoba, bo to się musi dziać w takim czasie, w którym wszystko przyjdzie naturalnie. Trzeba wybudować odpowiednie nawyki, bo często ten strach wynika po prostu z jakiegoś niefajnego doświadczenia z przeszłości.
14: Nasza pani WF-istka albo pan trener z basenu.
15: No niestety, ale czasami tak bywa, tak bywało, bo przynajmniej no, teraz już wiem, że no, pewne praktyki nauki pływania już się zmieniły, ale tak, bywało też tak, że osoby, które były uczone w sposób pod tytułem wskakuj do wody i płyń, tudzież było po prostu wepchnięcie osoby do wody i musiała sobie radzić, ale, no, ale i tak, i skutki takie są, jakie są, ale małymi krokami. Najfajniejsze jest to, że ludzie chcą to przełamać i to już jest bardzo duży krok.
14: Ja powiem szczerze, dla mnie problemem może nie było pływanie, ale to, że muszę nadążyć za jakimś układem. Jestem totalnie nieskoordynowana. I jak właśnie też przekonać takich, którzy boją się, że nie nadążą za grupą, no i przez nich ten układ siądzie.
15: Są takie wątpliwości, szczególnie, że dodam, że jest to sport, no może teraz już nie tylko dla kobiet, bo od 2015 roku też i mężczyźni biorą udział, natomiast no, ja skupiam się głównie na kobietach i no taką naszą cechą jest to, że no, mamy pełne wątpliwości, czy jesteśmy wystarczające, czy ja nie jestem za mało wysportowana, żeby to zacząć i tak dalej. I to jest tak normalne i tak naturalne, ale przyznam szczerze, że znowu te osoby, mimo tych wątpliwości, przychodzą. Te osoby piszą, pytają, czy to, że ja nie mam 1,80 m i nie wyglądam jak modelka, to czy ja mogę przyjść? No oczywiście, one się po prostu z reguły na etapie, jeszcze zanim przyjdą na zajęcia, dopytują takie rzeczy. No i ja po prostu zapewniam, że damy radę, bo to jest właśnie najfajniejsze w tym sporcie, że ze względu na to, jak wyglądasz, jakie miałaś wcześniej doświadczenia ze sportem, no to wszyscy zaczynamy z tego samego miejsca, no bo mówię, te zajęcia są skierowane do osób, które nigdy wcześniej nie miały do czynienia z pływaniem synchronicznym, więc wszystkie startujemy z tego samego miejsca.
14: Na co dzień trenujesz w Trójmieście?
15: Tak, na co dzień prowadzę zajęcia w Gdyni, zajęcia grupowe oraz indywidualne. Zajęcia grupowe prowadzimy na Oksywiu w pływalni Akademickiego Centrum Sportowego, a zajęcia indywidualne, tudzież w parach, prowadzę na skwerze Kościuszki w Gdyni w pływalni Uniwersytetu Morskiego. Także tak, prowadzę tutaj zajęcia, sama trenuję, ale to już tylko pomiędzy zajęciami.
14: Po godzinach.
15: Po godzinach, dokładnie.
14: No właśnie chciałam dopytać jeszcze o twoje osiągnięcia, bo w tej dyscyplinie masz je. Jak wspominasz te swoje pierwsze zawody, te pierwsze takie większe wejścia na podium?
15: Ojejku, no fenomenalne doświadczenie, no co mam powiedzieć, no jako dziecko, no to muszę przyznać, że na tej podstawie gdzieś budowałam też swoją wartość, no wiadomo, że te sukcesy naprawdę dodawały, no po prostu skrzydła rosły, tak, i chciało się więcej, no ta dyscyplina pochłonęła mnie całkowicie, muszę przyznać, i z każdym startem chciałam kolejnych sukcesów, no i doprowadziło to do tego, że dostałam powołanie do kadry narodowej. Reprezentowałam Polskę na Mistrzostwach Europy Juniorów i to było takie, muszę przyznać, że największe wyróżnienie, które bardzo dobrze podsumowuje całą moją karierę.
14: Mhm. Ale to też bardzo ciężki trening, bo choćby odwołując się, nie wiem, do baletnic, do dziewczyn, które uprawiają gimnastykę artystyczną, to jest, mam wrażenie, permanentna, ciężka praca dzień w dzień.
15: Tak jest. Kiedy ja trenowałam, to spotkałyśmy się na basenie 5-6 razy w tygodniu, plus obozy po kilka razy w roku, plus wyjazdy na zawody, które no oczywiście też są jakby formą rozwoju i formą treningu. Na dzień dzisiejszy no, te topowe zawodniczki, już mówię o takiej światowej czołówce, no to są dziewczyny po 6-8 godzin dziennie trenują. Także to jest absolutne poświęcenie, ale no, to jest dążenie do perfekcji i z tym jest kojarzony głównie ten sport. Więc szczerze mówiąc, bardziej namawiając kobiety, tak jeszcze odwołam się do wcześniejszego pytania, że dając do zrozumienia kobietom, że one mogą to robić, no musiałam przebić się przez te wyobrażenie właśnie nieosiągalnej dyscypliny, która no, jest skierowana i kojarzona głównie z perfekcją.
14: No, z perfekcją i takim bardzo dużym rygorem, że się wymaga od tych dziewcząt no, naprawdę wielu rzeczy.
15: Tak. A tu muszę przyznać, że też praca właśnie z dorosłymi pokazała, że ten rygor jest potrzebny, ale można to zrobić w taki zupełnie inny sposób. Każda z nas wie, po co tutaj jest, każda z nas daje z siebie tyle, ile może i tutaj jest zupełnie inaczej niż w tym sporcie wyczynowym, bo sport wyczynowy, tak jak mówisz, rygor, poświęcenie i bardzo często poświęcenie całej rodziny, żeby to dziecko...
14: No, życia też prywatnego.
15: No, dokładnie. A wśród dorosłych jakby ja raczej chcę, żeby to nie był powód do stresu czy do napięć, tylko właśnie sposób na to, żeby odpocząć od tego życia codziennego, od tych stresów, od napięć. Tutaj mamy się rozluźnić, dobrze bawić, a przy tym fajne umiejętności łapać.
14: Nie stresujemy się, że zawalimy układ.
15: Nie, no tutaj każda jest dla siebie, każda ma się dobrze czuć i każda zrozumie, że któryś coś może nie wyjść.
14: To jeszcze ostatnie pytanie, jeśli wybieramy się na takie zajęcia, o czym musimy pamiętać? Ten czepek się pojawił.
15: Tak, czepek oraz zatyczka na nos oczywiście, no bo naszym zadaniem jest też jak najdłużej wytrzymać pod wodą, ale znowu, wszystko w granicach możliwości danej osoby. Jednoczęściowy kostium, no i co? No i odwagi i przebojowości. No.
14: A takie zajęcia najlepiej zacząć w grupie od razu, czy może spróbować z indywidualnymi?
15: Można tak i można tak. Natomiast jeżeli chodzi o grupy, to jest dużo rzadziej jest taka możliwość, ponieważ nabory do grup robię, nie robię ich cyklicznie, tylko gdzieś jednorazowo, raz na rok, raz na parę lat nawet, bo jeżeli nie mam miejsca po prostu już w grafiku, no to tych grup nie stworzę. Z zajęciami indywidualnymi jest dużo łatwiej, ponieważ często jest tak, że kobiety mogą przyjść w godzinach przedpołudniowych, porannych i tak dalej, gdzie tam dużo więcej miejsca mam. I tutaj można zacząć o każdej porze dnia, roku
14: itd. A co czuje trenerka, kiedy widzi ten idealny okrąg, te dziewczyny idealnie zsynchronizowane, te same, które przyszły jako drewno, a dzisiaj szaleją?
15: Ojejku, no duma i cieszy mnie to, no cieszy mnie to bardzo. No to jest piękny sport, więc to pięknie wygląda. No fajna jest ta droga, lubię właśnie patrzeć na to, co dziewczyny przechodzą w międzyczasie. No radość przede wszystkim, muszę przyznać radość a jednocześnie taki podziw. Zawsze w głowie mam takie, o matko, niemożliwe, one to naprawdę robią.
1: Magazyn lokalny.
16: Z tej strony Paweł Lemke. Dzisiaj moim gościem jest wyjątkowa osoba, wyjątkowa kobieta, pierwsza kierowczyni autobusów w Polsce, w całym kraju.
17: No tak wyszło. Witam pana, witam państwa. Nazywam się Wiesława Fopkę. Jestem pierwszą kobietą, która podjęła się pracy zawodowej w charakterze kierowcy autobusu.
16: O jak to właściwie do tego doszło? Bo z tego, co ja słyszałem gdzieś tam z plotek, też udało mi się wyczytać w artykułach, które dostępne są w internecie, że chyba początki nie były łatwe.
17: No nie były łatwe, była to bardzo długotrwała droga, ponieważ no, nie wolno było kobietom jeździć autobusem. No właściwie to taki komunistyczny troszeczkę przepis. Najpierw oczywiście było kobiety na traktory, a potem po latach zaczęła się oczywiście dbałość o zdrowie kobiet. Motywowano, że jest to praca wzbroniona kobietom właśnie tym, że silniki wysokoprężne są szkodliwe dla układu rozrodczego kobiety. Więc praktycznie rzecz biorąc, ponieważ dla mnie to nie było jakimś wymysłem, że ja sobie będę jeździć autobusem, jakąś zachcianką, tylko to była zawsze moja pasja i zawsze chciałam to robić, więc rozpoczęłam po prostu w pewnym momencie no, batalię o prawo do wykonywania tego zawodu. To jeszcze były czasy, no niestety komuny, więc nie obe przeszło się bez wszelkich próśb pisanych do przeróżnych ministerstw, które miałyby wpływ na umożliwienie mi wykonywania tego zawodu. Nie obyło się również od pisma do pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego. I co jest dziwne? Dziwne jest to, że właśnie wtedy wszyscy mi odpisywali. Oczywiście odmowne były odpowiedzi, chociaż kiedyś przyszła odpowiedź pozytywna, gdzie nie mogli w Ministerstwie Komunikacji zrozumieć, dlaczego nie chce mnie przedsiębiorstwo zatrudnić w tym zawodzie. Okazało się, że przyszła tylko dlatego pozytywna, że ktoś zjadł ostatnią literkę z mojego imienia i zamiast Wiesława wyszło Wiesław. No i powtórzono wtedy prośbę, że oni jeszcze raz się zgadzają na to, żeby mnie przyjąć do pracy w tym charakterze jako kierowca autobusu. No i niestety ostatnia moja nadzieja wtedy, o, niestety spaliła się na panewce, ale czekałam cierpliwie, bardzo długo i bardzo cierpliwie.
16: Jakie to w ogóle były czasy? Które to były lata mniej więcej? Bardziej późne jakieś 80., bardziej wczesne?
17: Tak, bardziej wczesne 80. Ze względu na to, że ja tak jeździłam od 79 roku. Prowadziłam trolejbusy na pół etatu, co prawda, bo byłam dyspozytorem w tym czasie. Więc to były, tak myślę, że wczesne lata 80. I praktycznie rzecz biorąc, no czekałam do roku 95, czyli bardzo długo.
16: A skąd w ogóle ta pasja u pani? Bo rozumiem, jest pani z Gdyni, bo tego też nie powiedzieliśmy. Jest pani z Gdyni i rozumiem, na gdyńskiej komunikacji się pani wychowywała.
17: No urodziłam się, ja to właśnie określam, że urodziłam się w gdyńskiej komunikacji ze względu na to, że prosto po zdanej maturze poszłam do pracy do komunikacji miejskiej w Gdyni. Oczywiście mówimy cały czas, używamy słowa praca. Dla mnie to była jedna wielka przygoda, która trwała 42 lata, więc nadal to traktuję jak jedną wielką przygodę. Ponieważ to, że lubiłam tą pracę, lubiłam tą firmę, no, że spełniałam się, zmieniałam różne stanowiska, to dla mnie to była właśnie przygoda. Także trochę to trwało. Od 79 roku, kiedy jeździłam trolejbusami, praktycznie rzecz biorąc, od zawsze chciałam zrobić wszystko, żeby po prostu nie mieć drążków zbiorczych nad moim pojazdem, tak to nazwijmy. No pasja, no to sobie myślę, że tak powiedzieć od dzieciństwa. Rodziców miałam wspaniałych, więc mama zawsze była od kochania, a tatuś mój był od imponowania, a ponieważ był fanatykiem motoryzacji, więc na nim się wzorowałam i on mi imponował, więc praktycznie od zawsze było takie zainteresowanie motoryzacją.

0: było takie gdzieś powiedzmy, czy to zniechęcenie, czy to gdzieś tam mówienie, że może jeszcze, nie wiem, zastaną się nad tym.
1: Wszyscy podchodzili do tego, że jest to nieosiągalne. A ponieważ coś jest nieosiągalne, czyli jest taką mrzonką. A ponieważ jest mrzonką, więc właściwie chyba się nad tym nie zastanawiali. Pamiętam kiedyś, kiedy miałam służbę na dyspozytorni, przyszedł taki nasz jeden z kierowników z jakimś panem tam, z przedstawicielem z urzędu, przedstawiał tam wszystkich po kolei i mówił, a tu jest nasza pani dyspozytor, to jest pani, która chciałaby bardzo jeździć autobusem, ale to jej się chyba nigdy nie uda. A ja zawsze odpowiadałam, pożyjemy, zobaczymy, wszystko jest osiągalne, tylko trzeba bardzo chcieć.
0: Przejdźmy może tak chronologicznie do tych czasów, jak to wyglądało. Początkowo po maturze zatrudniła się pani w komunikacji jako dyspozytor.
1: Jako dyspozytor.
0: Na czym ta praca polegała? Bo myślę, że każdemu słowo jest znane, ale nie każdy wie, na czym polega w ogóle praca dyspozytora.
1: No zaczynałam od dyspozytorni trasowych, więc w zasadzie na mnie spoczywała cała regulacja ruchu już miejskiego. Kiedy wszystko wyjeżdżało z bazy, docierały do przystanku początkowego, no i od tej chwili zaczynała się cała regulacja ruchu autobusowego i trolejbusowego. Były to, wiadomo, czasy komunistyczne, kiedy nie było radioli, nie było jakichś innych możliwości łączenia się, więc bardzo dużo też polegało na tym, że trzeba było się po tym placu nabiegać.
0: No właśnie, to było też moje pytanie, czy to, bo wiadomo, internetu jeszcze nie było, czy to może pierwsze jakieś komórki, chociaż to nie wiem, czy to jeszcze były te czasy,
1: nie,
0: chyba jeszcze nie. Trochę młodszy jestem, tamtych czasów nie pamiętam, mam do tego prawo, powiedzmy.
1: Jedyną komórką to było, kiedy padał deszcz, odciągnąć spodnie, zdjąć buty i biegać i regulować trolejbusy, na przykład po zerwaniu sieci. Potem przeniosłam się z dyspozytorni trasowej na dyspozytora w bazie, no i wtedy podlegała mi cała komunikacja, która wyjeżdżała z zajezdni, która zjeżdżała do zajezdni, zastępstwa różne. Także to już była służba taka bardzo odpowiedzialna.
0: Wspominała pani, że już prowadziła pani trolejbus na pół etatu, ale tak naprawdę to jeszcze było, dobrze rozumiem, że lekko nielegalnie?
1: Nie, trolejbus nie, bo trolejbusy prowadziło bardzo dużo kobiet wtedy.
0: Okej, okay, czyli wtedy było rozgraniczenie, że prowadzenie autobusu, a trolejbusu to są dwie różne rzeczy.
1: Dokładnie, tak. Trolejbus praktycznie rzecz biorąc był zakwalifikowany gdzieś w kodeksie ruchu drogowego jako trolejbus, a nie jako jakiś tam pojazd na przykład tam do 3,5 tony czy powyżej 3,5 tony. Po prostu był jako trolejbus i w tej chwili, z tego co wiem, to trzeba mieć kategorię D, żeby prowadzić trolejbus, a wtedy robiło się taki specjalny kurs trolejbusowy, dostawało się takie zielone, małe prawo jazdy do prowadzenia trolejbusu.
0: Myślę, że na tamte czasy, tak jak i dzisiaj, dużo się to nie różniło tak naprawdę, poza tym, że inny rodzaj silnika. Czy jednak faktycznie ta praca była zupełnie odbiegająca od pracy kierowcy autobusu?
1: Samo prowadzenie tych pojazdów w zasadzie nie różniło się niczym, no bo chodzi w gruncie rzeczy o gabaryty. Więc one się nie różniły, no poza oczywiście przegubowymi autobusami. Różnice polegały na tym, że wtedy autobusy miały wszystkie biegi, skrzynię biegów normalną, taką manualną. Z kolei na trolejbusie były drążki zbiorcze, które sprawiały wtedy, w tamtych czasach, niemałe kłopoty, bo w tej chwili wygląda to zupełnie inaczej. Wtedy to było takie kłopotliwa praca ze względu właśnie na te drążki zbiorcze, tak, że miały bardzo duży naciąg, żeby nie wypadały, a jednak mimo wszystko wypadały, sieć była jednak słabsza, zupełnie inaczej wyglądało zmiana gdzieś sieci niż w tej chwili wygląda. W tej chwili, z tego co wiem, to mają kierowcy trolejbusów piloty, wtedy trzeba było się zatrzymywać co do tam paru centymetrów, żeby z prądem zwrotnica się przerzuciła. No takie to różnice były.
0: O jakich pojazdach mówimy? Bo jak wiemy, w Gdyni w ciągu letniego sezonu funkcjonuje linia z zabytkowymi trolejbusami. Czy te pojazdy właśnie to były takie, jakie pani prowadziła, czy to były może jakieś nowsze albo jeszcze starsze?
1: Ja jeszcze zaczynałam, to były właśnie jeszcze Skody. Potem już wchodziły te rosyjskie trolejbusy z U9.
0: No, tak zwane ziutki, tak popularne.
1: Tak, ziutki, no, wydawały się takie przeszklone, wtedy takie objętościowo, jakieś większe, no takie inne. Były ogólnie gdzieś bardzo proste trolejbusy, takie w prowadzeniu. Zresztą wtedy kierowcy radzili sobie wszyscy tak i tak sami z tymi trolejbusami. Były takie dosyć proste w tym, żeby sobie na przykład go uruchomić, czy żeby sobie coś naprawić. No potem bodajże w 79 roku wyprodukowany został u nas w Gdyni pierwszy Beriet. Oczywiście na dwozie wszystko oryginalne. Całą mechaniką zajmował się u nas pan inżynier Wawrowski. Też był to jakiś wynalazek wtedy, ale to już był taki luksusowy trolejbus. No i miałam przyjemność jeździć tym trolejbusem właśnie. To był taki 10-104, miał numer boczny.

0: Wiem, że to był jeden z pierwszych trolejbusów czy pojazdów, który po prostu ja na przykład zakochana byłam. Bo ja podchodzę tak właśnie w ten sposób do sprzętu powierzonego.
1: Rok 1995 i nastąpiła zmiana. Jak właściwie do tej zmiany doszło? Kogo udało się przekonać, by prawo praktycznie zmienić?
0: W 1994 roku to był taki przypadek. Pojechałam kiedyś właśnie do koleżanki na dyspozytornię. Wtedy już nasz zarząd komunikacji miejskiej istniał. Dyrektorem był pan profesor Wyszomirski. Już dochodziło do tego, że na niektórych liniach jeździli prywaciarze. No i kiedy odwiedziłam właśnie tą moją koleżankę, przyjechał jeden z panów, który tam miał dwie linie należące pod zarząd komunikacji i skarżył się na kierowcę, że nie może odpocząć, bo woła go z byle przyczyny, że mu się autobus grzeje, wystarczyło wziąć konewkę, wody dolać. No więc ja tak słucham, siedziałam sobie na boku i do niego mówię, no i widzi pan jak to jest, zatrudniłby pan kierowcę, kobietę, ja bym sobie poradziła ze wszystkim. Więc on jakoś tak spojrzał, mówi do mnie, a prawo jazdy pani ma? No mówię, no nie, mówię, bo nikt nie chce mnie zatrudnić. No widzi pani, jakby pani zrobiła prawo jazdy, ja bym panią zatrudnił. Więc ja z niedowierzaniem i mówię, no ale czy to byłoby pewne? No mówi, że tak. Więc sobie pomyślałam, że praktycznie rzecz biorąc, żaden przepis ruchu drogowego, żaden kodeks nie zabrania mi zrobić tej kategorii prawa jazdy. Więc poszłam sobie na egzamin na kategorię D. Oczywiście wszyscy mocno zdziwieni, no bo skończyła grupa na B, grupa na C, ja tam siedzę dalej, rozwiązuję. Grupa D tam miała najdłuższy czas. No i w końcu pan mówi, a pani na jaką kategorię pani zdaje? No mówię na D. No ale pani nie wolno. Ja mówię, ale jak nie wolno? Przecież wystarczy logicznie pomyśleć. Spełniam w zasadzie wszystkie warunki, które trzeba spełnić, żeby przystąpić do egzaminu na kategorię D. No wtedy jeszcze trzeba było spełnić taki warunek, w tej chwili już jest to zmienione, że udokumentować również 2 lata pracy pojazdem ciężarowym. Więc po prostu wykazałam im, że trolejbus to jest pojazdem ponad 3,5 tony, więc tutaj nie powinno być problemu.
1: Te same gabaryty w końcu i tak,
0: tak
1: dalej.
0: Tak, tak, tak. No konsternacja zrobiła się niesamowita, no ale w końcu stwierdzili, że rzeczywiście, no że nie wiem, kobieta ma rację, no jeżeli uważa, że po coś jej to jest potrzebne, no to ma takie prawo. Po zdanym tym egzaminie oczywiście trzeba było się udać do tego pana, trzymać go za słowo. Zdałam egzamin pod koniec grudnia, od 3 stycznia już u niego pracowałam na takiej linii 86. No i tutaj trzeba powiedzieć, że po prostu nie interesowały go przepisy wtedy kodeksu pracy. Zatrudnił mnie wbrew temu przepisowi, no ale zrobił się znowu problem, no bo linia podlegała pod zarząd komunikacji miejskiej. Więc teraz była kwestia, kto się tego dopatrzy i jakie będą skutki. Trzeba przyznać, że byłam tak zafascynowana tą pracą, tym autobusem, że w zasadzie już na nic innego nie patrzyłam, nie brałam już nic pod uwagę. Potem tylko dowiedziałam się, że ktoś tam mówił, tam jeździ kobieta, więc inni mówią, to trzeba jej sprawdzić, czy ma świadectwo kwalifikacji. To zobaczymy, sprawdzimy. Oczywiście ja byłam jeżeli chodzi o dokumenty, przygotowana w 100%. No i pewnego razu, no doszło to niestety do zarządu, stety właściwie, do zarządu komunikacji miejskiej. Kiedy wracałam sobie z linii, na przystanku stał dyrektor zarządu wraz z panem Marcinem Gromadzkim, który był jego jakoby wtedy prawą ręką. Pierwsze co zobaczyłam, to niesamowite uśmiechy na twarzy, więc już jakieś takie opadły mnie emocje.
1: Stresu chyba nie było.
0: Że może być źle. Wsiedli panowie przodem. Oczywiście radości bardzo dużo mieli z tego. Dojechali ze mną na przystanek końcowy, równocześnie początkowy. No nadziwić się nie mogli, że ludzie, którzy wsiadają, wszyscy wsiadają przodem i wszyscy witają się. A dzień dobry pani Wiesiu, a co słychać? A jak zdrowie? Jak dzieci? Więc tak się to spodobało naszemu właśnie dyrektorowi ówczesnemu, że postanowił zapytać się, dlaczego jeżeli do Gdyni przychodzą nowoczesne autobusy, bo to był okres, kiedy przychodziły do Gdyni nowe Mercedesy, że praktycznie rzecz biorąc są to pojazdy lekkie, ja tam jeździłam takim Berietem, takim sześciobiegowym i dlaczego ja nie mogłabym legalnie w tej Gdyni sobie pracować na tych naszych gdyńskich autobusach. doszło do takiej rozmowy pomiędzy naszym prezesem z mojej firmy i panem dyrektorem. No i wtedy właśnie oni pomogli mi w tym temacie, że wysłali gdzieś chyba pismo do Urzędu Rady Ministrów i z tego, co się dowiedziałam, to powiedzieli, że trwają prace nad nowelizacją kodeksu pracy i że jak oni brali z archiwum dokumenty, to tam około tam 20 lat temu już tam jakaś w Gdyni u was pracowała, co chciała jeździć autobusem. No więc wtedy pan prezes stwierdził, że to jest dalej ta sama.
1: Nie poddała się do tej pory.
0: Nie można było się poddawać. Wtedy już mogłam legalnie sobie jeździć w gdyńskiej komunikacji miejskiej. Zaczynałam właśnie od Mercedesów chociaż i jeszcze trafiłam na epokę Ikarusów. Także to jeszcze taka była ostatnia chwila, że jeszcze tym Ikarusem mogłam sobie pojeździć.

0: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Paweł Lemke, zapraszam na magazyn lokalny. To tu naprawiane są wszystkie lokomotywy PKP Intercity, które obsługują Polskę Północną. Odwiedziliśmy z mikrofonem gdyńską lokomotywownię. Budynek mieszczący się przy ulicy Osada Kolejowa w Gdyni na wysokości Grabówka, tylko że między torami. W 2029 roku będzie obchodzić swoje stulecie. Oczywiście regularnie jest unowocześniany, choć bez wątpienia wyróżnia się w skali kraju, bo funkcjonują tu jedne z ostatnich obrotnic kolejowych, jakie większość z nas zna pewnie z filmów czy kreskówek o pociągach. Co jeszcze znajduje się wewnątrz gdyńskiej lokomotywowni? To opowiedział mi Rafał Tokarski, wicedyrektor do spraw technicznych Zakładu Północnego PKP Intercity w Gdyni. Zwiedzamy lokomotywownię w Gdyni. Co powinniśmy wiedzieć o tym budynku? Co oznacza w ogóle słowo lokomotywownia?
2: No to jest zespół tak naprawdę dwóch budynków, dlatego że w tej chwili znajdujemy się przed halą napraw numer 1. Hala obejmuje 22 stanowiska przeglądowo-naprawcze. Druga hala jest mniejsza. To jest 12 stanowisk przeglądowo-naprawczych. No i jak sama nazwa wskazuje, lokomotywownia, czyli miejsce do utrzymania technicznego pojazdów trakcyjnych, potocznie mówiąc lokomotyw.
1: Chodzi tylko i wyłącznie o lokomotywy, w tym przypadku PKP Intercity.
2: Tak, jesteśmy punktem, który w 99% swojej pracy obsługuje lokomotywy wyłącznie spółki PKP Intercity, choć nie ukrywam, że również w ramach wolnych mocy przerobowych obsługujemy również lokomotywy innych przewoźników na zasadzie udostępniania infrastruktury usługowej. Dla PKP Intercity wykonujemy przeglądy od P1 do P4, takich standardowych lokomotyw serii EP07, czyli przegląd P1 to jest po około 80 godzinach pracy, P2 co 30 dni pracy lokomotywy, około. Przegląd P3 to jest po 200 tysiącach przebiegu lokomotywy elektrycznej i P4 po 600 lub 720 tysiącach kilometrów przejechanych, no to w zależności od zastosowanych rozwiązań technicznych w lokomotywach EP07.
1: Ile takich lokomotywowni jak ta w Gdyni, w której jesteśmy, znajduje się w Polsce?
2: Ogólnie w spółce PKP Intercity mamy zaplecza techniczne właśnie w Gdyni Grabówku, w Krakowie Prokocimiu, na Wrocławiu Głównym i na Warszawie Olszynce Grochowskiej. Te cztery lokalizacje obsługują lokomotywy. Oczywiście mamy również stacje postojowe, które obsługują wagony, no i elektryczne zespoły trakcyjne.
1: Tu, gdzie dokładnie się znajdujemy, można powiedzieć, że budynek przypomina półkolę, po środku obrotnica, którą można raczej zobaczyć głównie tylko na jakichś filmach czy nawet w bajkach.
2: Tak, Gdynia Grabówek to jest chyba obecnie jedyna już taka duża działająca lokomotywownia w tym systemie w kraju, w systemie wachlarzowym. Zresztą lokomotywownia w Gdyni Grabówku została zbudowana, no ta hala, przed którą stoimy, 22-stanowiskowa, w 1929 roku i tak naprawdę trwa ta hala do dzisiaj. Oczywiście zmieniało się wyposażenie techniczne tych hal, dlatego że na początku obsługiwały parowozy, później lokomotywy spalinowe, następnie lokomotywy elektryczne. Dzisiaj lokomotywy elektryczne to jest jakby domena tutaj Zakładu Północnego, dlatego że większość tych elektrowozów, które obsługujemy, to są właśnie pojazdy trakcji elektrycznej. Oczywiście obsługujemy również lokomotywy spalinowe, natomiast w dużo mniejszej ilości niż właśnie te elektrowozy. Może wejdźmy do środka, zapraszam.
1: Weszliśmy do środka hali. W środku nie spodziewałem się, nie wyglądało to z zewnątrz, duża dosyć przestrzeń i no, kilka lokomotyw jest zaparkowanych.
2: Tak, w tej części wykonujemy przeglądy P1, P2 i P3 lokomotyw elektrycznych. W tej chwili na warsztacie widzimy ustawione na przeglądach P2 dwie lokomotywy EU160 plus tam dalej stoi lokomotywa serii EP07. Mamy zabudowane kanały przeglądowo-naprawcze. Oprócz tego zabudowane są pomosty dachowe, które umożliwiają obsługę lokomotyw w części dachowej. Oczywiście tutaj doprowadzone mamy napięcie 230-400 V, powietrze, także te media umożliwiają nam tu w pełni wykonanie obsług technicznych.
1: Co konkretnie na przykład dolega, że tak powiem, lokomotywie przed nami? Co panowie tam pracujący wykonują?
2: Panowie, którzy tam pracują, wykonują przegląd P1. P1 to jest taki podstawowy przegląd dla lokomotywy każdej serii. To jest tak naprawdę sprawdzenie lokomotywy pod względem bezpieczeństwa plus uzupełnienie płynów, materiałów eksploatacyjnych, no i sprawdzenie ogólnie funkcjonalności pojazdu, czy wszystko z nim jest w porządku. Jakby zespół pracowników podzielony jest na odpowiednie brygady. Brygadę elektryczną, która zajmuje się częścią elektryczną lokomotyw, pneumatyczną powietrzem, no i mechaniczną, czyli pracownicy tak naprawdę tej całej części najbrudniejszej roboty i wymiany między innymi wstawek hamulcowych, podzespołów, które ogólnie zabudowane są na podwoziu, chociaż i mechanicy również pracują na dachu, wykonując wymiany niektórych elementów, na przykład ślizgów czy nakładek ślizgowych zamontowanych na pantografach.
1: Mówił pan 22 stanowiska. Może być tak, że wszystkie jednocześnie są zapełnione?
2: Mogłoby tak być, natomiast staramy się szybko przywracać lokomotywy do eksploatacji, dlatego jest to bardzo, bardzo, bardzo rzadka sytuacja. Dla warsztatu, dla nas, dla pionu utrzymania technicznego najlepiej jest, jak lokomotyw w ogóle w halach nie ma, dlatego że oznacza to, że cały tabor jest sprawny i zatrudniony i wykonuje po prostu swoją pracę.
1: Przechodzimy do sali obok. Tutaj akurat tory chyba nie używane najczęściej, jeżeli chodzi o warsztat.
2: Tu są tory używane, natomiast tu zainstalowane są specjalistyczne stanowiska, czyli między innymi zapadnia. Zapadnia, urządzenie służące do wybudowy i zabudowy pod lokomotywą zestawu kołowego, silnika trakcyjnego, ogólnie zespołów napędowych. Są również tutaj trzymane części zamienne, no właśnie te głównie służące do wymiany właśnie zestawów i silników.
1: No oprócz tego w tym pomieszczeniu, w odróżnieniu do tego obok, widzę, że tutaj macie też Państwo co najmniej 4, jak dobrze liczę, ale może i więcej, małe pojazdy samochodowe. Do czego ich Państwo używacie?
2: Aha. To są wózki platformowe, elektryczne, służą do przemieszczania cięższych elementów pomiędzy magazynem, a tutaj stanowiskami naprawczymi.
1: Tak, żeby też zobrazować słuchaczom, cięższe elementy, ile mogą ważyć?
2: To znaczy tak, zestaw kołowy do lokomotywy serii EP07 waży nawet 3 tony. Silnik trakcyjny EM547 3,5 tony, więc łatwo policzyć. Zespół napędowy do takiej lokomotywy to jest 6,5-7 ton. Warto powiedzieć, że lokomotywa elektryczna ma takich zespołów napędowych 4, no taka czteroosiowa, więc masa jest już taka dosyć spora. Szczególnie biorąc pod uwagę, że gabarytowo to nie są wcale takie wielkie elementy, na przykład porównując to do samochodu osobowego.
1: Więc co warto wspomnieć, tutaj też widzę, oczywiście nikt tego nie dźwigał własnymi rękoma, widzę, że w każdej hali też znajduje się dźwig.
2: Tak, posiadamy suwnice, które służą właśnie do przemieszczania tych ciężkich elementów. No, ciężko tutaj wymagać, żeby pracownik był w stanie podnieść zestaw kołowy.
1: Przechodzimy do kolejnej sali. Tutaj też już widzę lokomotywy, choć nieco inne niż obok.
2: Tak, w tej hali wykonujemy utrzymanie głównie lokomotyw spalinowych. Natomiast w tym momencie stoimy przed urządzeniem do napiaszczania, czyli zaopatrywania pojazdów w piasek.
1: Po co w takim razie piasek w lokomotywach?
2: No po to, żeby zwiększyć przyczepność lokomotywy. W sytuacji hamowania nagłego lub w sytuacji rozruchu pojazdu, szczególnie w warunkach na przykład jesieni albo gdy są tory mokre, no ta siła, jakby ta przyczepność bardzo mocno maleje. Stąd, aby zwiększyć siłę tarcia pomiędzy torem a zestawem kołowym, no sypiamy pod koła lokomotywy piasek za pomocą takich specjalnych dysz, piasecznic. No i w tym momencie jakby zwiększamy tą siłę tarcia i lokomotywa nie ślizga się, tylko może płynnie ruszyć. Wszystkie lokomotywy posiadają urządzenia do piaskowania. Wszystkie lokomotywy zaopatrujemy w piasek. Piasek jest specjalnie przesiany o odpowiedniej gradacji, wysuszony, poporcjowany w workach.
1: Lokomotywa spalinowa, rozumiem, że pewnie napędzana jest poprzez olej napędowy. Państwo też tankujecie tutaj, jak się domyślam, lokomotywy.
2: Tak, tankujemy, natomiast stacja paliw tutaj nie jest naszą własnością. Tankujemy u podmiotu, z którym współpracujemy.
1: Jeszcze tak założyłem, lokomotywa, przy której stoimy, jest zaznaczona, napisane jest mycie na niej. Domyślam się, że w takim razie czeka faktycznie na myjnię. Taka też się tutaj gdzieś znajduje?
2: Myjemy tutaj na grabówku lokomotywy ręcznie, nie mamy myjni zautomatyzowanej, natomiast ta jest opisana dlatego, że wkrótce zakończy się jej naprawa bieżąca, no i mistrz pewnie zadecydował, że trzeba ją wstawić na mycie, no bo rzeczywiście nie wygląda w tym momencie najlepiej.
1: Dochodzimy do końcówki pierwszej hali, tutaj pomieszczenie mniejsze.
2: Jesteśmy na punkcie przeglądów kontrolnych lokomotyw elektrycznych spalinowych, kanał numer 1 wyposażony jest w sieć trakcyjną, dzięki której mogą lokomotywy o własnych siłach wjechać na kanał, no tu wykonywane są te podstawowe obsługi, czyli dla lokomotyw 07 tam po 80 godzinach pracy, dla lokomotyw Gryfin po około 20 tysiącach kilometrów.
1: Przeszliśmy teraz do drugiego budynku, długim korytarzem poprzez różnego rodzaju warsztaty i tutaj trochę inaczej tutaj to wygląda niż w tamtej hali.
2: Tak, w tej części wykonujemy głównie naprawy poziomu P4 lokomotyw serii EP07. Do tego wykonujemy tutaj wymiany podzespołów zabudowanych na podwoziu. Demontujemy lokomotywy, którym wykonujemy P4-ki, no później montujemy elementy, których rewizję wykonaliśmy na zewnątrz. Jakby składamy, rozkładamy pojazdy trakcyjne. Oprócz tego mamy tutaj stanowisko tokarni podtorowej, pewnie na które zaraz podejdziemy.
1: Tylko jeszcze dopytam, lokomotywa, obok której stoimy, widzę, że w środku pusta, bez okien. Nie do końca zabudowano również od spodu, mimo wszystko nie jest to wrak.
2: Nie, to nie jest wrak, to jest lokomotywa, która przechodzi naprawę P4, czyli dla tej lokomotywy to jest 600 tysięcy kilometrów, dla tej konkretnej, która tutaj stoi. No i tak jak mówiłem, no rozbieramy ją, że tak powiem, niemalże na gołej blachy. Podzespoły naprawiamy, następnie lokomotywę z powrotem składamy, no i po odpowiednich próbach, testach wysyłamy do eksploatacji.
1: Teraz, co zapewne słychać, podeszliśmy do maszyny. To jest właśnie ta tokarnia, o której pan mówił.
2: Tak, to jest tokarnia podtorowa, czyli urządzenie, które nadaje profil zestawom kołowym, obręczom zestawów kołowych.
1: Jak to dokładnie działa? Widzę, że tam koło tej lokomotywy, obok której stoimy, kręci się, a poniżej kręcą się kolejne, że tak powiem, mniejsze koła.
2: Rolki napędowe napędzają zestaw kołowy, który się obraca. W tym momencie od dołu dochodzi nóż, który skrawa obręcz zestawu kołowego, czy monoblok, do zadanego przez komputer profilu.
1: Jak często takie profilowanie musi następować?
2: Profilowanie występuje wtedy, kiedy zachodzi potrzeba. My na każdej obsłudze technicznej poziomu P2, P3 plus dla niektórych lokomotyw dla poziomu P1 wykonujemy pomiary zarysu obręczy zestawów kołowych lub kół monoblokowych i w trakcie pomiarów, jeżeli któryś z parametrów wychodzi poza parametr dopuszczalny, no w tym momencie lokomotywę kwalifikujemy do wykonania reprofilacji.
1: Jeżeli można powiedzieć, że tak koło jest profilowane, daj widzę, że te ścinki metalu no lecą w dosyć dużej ilości. Nie zmniejszy się to koło w porównaniu do pozostałych?
2: My mamy założone w dokumentacji systemu utrzymania określone parametry, na jakich mogą być zestawy kołowe eksploatowane. Dlatego na przykład dla lokomotywy EP07 założone jest tak, że różnica między lewym a prawym kołem zestawu kołowego to jest 1 mm, między zestawami kołowymi w jednym wózku to są 2 mm, a pomiędzy wózkami 5 mm. Ale jakby każda lokomotywa ma troszeczkę inaczej określone te parametry i one jakby wynikają z instrukcji eksploatacji, z dokumentacji systemu utrzymania.
1: Przechodzimy do kolejnej hali i tu znowu nieco inne wyposażenie.
2: W tej części hali wykonujemy naprawy P4 lokomotyw 07, tak jak wcześniej wspomniałem. Naprawy wykonywane co 600 lub 720 tysięcy kilometrów. My taką lokomotywę w Gdyni średnio zajeżdżamy. Robimy ten przebieg w około 3 lata, więc tempo eksploatacji tych lokomotyw jest bardzo duże. Naprawa P4, czyli demontaż pojazdu na poszczególne podzespoły, naprawa, regeneracja tych podzespołów, w międzyczasie malowanie lokomotywy, no a następnie montaż naprawionych podzespołów i jazda próbna pod kierunkiem komisarza odbiorczego po torach PKP PLK.
1: No to dochodzimy do ostatniego pomieszczenia. Tutaj kończymy naszą wycieczkę po lokomotywowni, aczkolwiek tutaj też coś, czego jeszcze wcześniej nie widzieliśmy.
2: Tu mamy zdemontowane podzespoły rezerwy obiegowej lokomotyw spalinowych. Ten największy element, który tutaj widzimy, to jest silnik A8C22, zblokowany z prądnicą główną, połączony z prądnicą pomocniczą i prądnicą wzwódną. Taki agregat prądotwórczy zamontowany jest w lokomotywach typu 6D, czyli starych lokomotywach SM42. Oprócz tego tutaj w tej hali mamy zabudowane stanowisko do pomiaru nacisków zestawów kołowych na szyny.
1: To tak jeszcze na zakończenie chciałem dopytać technicznie, ile pracowników pracuje w lokomotywowni? Ile jednocześnie, a ile zatrudnia lokomotywownia?
2: Sama lokomotywownia, sekcja napraw taboru, czyli ta część, która zajmuje się tylko i wyłącznie utrzymaniem i naprawą lokomotyw, to jest około 125 osób. Pracujemy 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku, zapewniając utrzymanie pojazdów trakcyjnych należących do spółki PKP Intercity. Może jeszcze powiem, po co robimy te przeglądy i jaki to ma sens. Otóż my wykonujemy tak zwane utrzymanie zapobiegawcze, czyli czy lokomotywa jest zepsuta, czy nie, ona i tak zjeżdża tutaj na warsztat co określony interwał czasowy albo kilometrowy, po to, żeby właśnie między innymi zapobiec usterkom i awariom, które skutkują zatrzymaniem pociągu na szlaku. I to jest takie jakby podstawowe zadanie tutaj tej sekcji. Oczywiście również no te usterki, no wiadomo, każde urządzenie techniczne potrafi się uszkodzić. No te usterki oczywiście usuwamy na bieżąco w zjeżdżających pojazdach trakcyjnych, które tutaj pojawiają się na terenie lokomotywowni. Po co to wszystko robimy? No głównie po to, żeby zabezpieczyć bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego, po to, żeby nasi pasażerowie czuli się bezpiecznie, po to, żeby przejechali od punktu A do punktu B w sposób punktualny, no i tak jak powiedziałem, i chcę to podkreślić, w sposób bezpieczny.
0: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Paweł Lemke, zapraszam na magazyn lokalny. Dziś porozmawiamy na temat wybitnej postaci dla miasta Gdyni. Chodzi o Kazimierza Ostrowskiego, który był gdyńskim malarzem. Artysta zmarł w 1999 roku, ale jego dzieła pozostały z nami i można je podziwiać nawet w przestrzeni miejskiej. Przy okazji powiemy też o innych malowidłach, które zdobył miasto. A moją rozmówczynią w tym temacie była Weronika Szerla, historyczka z Muzeum Miasta Gdyni. Porozmawiamy sobie na temat Kazimierza Ostrowskiego, postać wybitna dla Gdyni. Może najpierw kilka słów, kim był, czym się zajmował.
3: Kazimierz Ostrowski dla przyjaciół Kachu, jak był nazywany przez lata, to postać nietuzinkowa. To wybitny artysta, przez 60 lat żyjący i tworzący w Gdyni. Artysta związany z miastem, dorastający z nim, tworzący, dokumentujący jego życie poprzez sztukę. Sztukę wyjątkową, bo był nie tylko malarzem, był projektantem tkanin, projektantem mozaik, dywanów, wielkoformatowych kompozycji, takich jak z grafitta. Był artystą wyjątkowym. Spędził bardzo owocny czas podczas swojej edukacji w Paryżu, w atelier Ferdynanda i Nadii Leżerów. I tam nabrał takiej świadomości twórczej i takiego rozmachu. I kiedy wrócił do Polski po tym rocznym stypendium w 1949 roku, to zupełnie inaczej zaczął działać. I pokłosiem tej edukacji, tej wiedzy, rozmachu, były jego realizacje też w przestrzeni miasta. Na terenie Gdyni możemy oglądać współcześnie dwie jego duże kompozycje, zachowały się. Jedna w Teatrze Muzycznym z 1977 roku. Kazimierz Ostrowski zaprojektował dużą kompozycję, 70 metrów kwadratowych, takiego wielkiego ceramicznego pano, opowiadającego, dotyczącego życia morskiego, podwodnego, takiej flory i fauny, ale zakomponowanej w zupełnie wyjątkowych barwach, takich kontrastach, ostrych czerwieniach, żółciach, skontrastowanych z niebieskościami, zieleniami. To jest taka trójwymiarowa mozaika, kompozycja, która aż prosi się o dotyk, o wielu fakturach, wielu kształtach, wielu teksturach i też blikach, odbiciach pokrywy ceramicznej. Bardzo, bardzo ciekawa kompozycja. Wspólnie ze Zbigniewem Alkiewiczem ją wykonywał. Kilkanaście miesięcy to wszystko trwało, bo trzeba było wypalić, przygotować ponad 4000 elementów, które były formowane ręcznie, potem to wszystko pokryć szkliwem. A te szkliwa różnią się bardzo kolorami i też formą połysku, także to jest wieloelementowa, bardzo symboliczna kompozycja. Bardzo, bardzo ciekawa, taka wciągająca głębia, którą można odczytywać na różne sposoby, bo jest tak właśnie w taki dosłowny sposób, są to po prostu ryby i morskie morska roślinność, ale tak naprawdę to jest coś większego, to jest kosmos, bo też słońce, wielkie słońce na to wszystko spogląda i połączenie morza, morskości, tego elementu ziemskiego z kosmosem jest tutaj bardzo ciekawe. Wcześniejszą kompozycją z lat 50., taką wielkoformatową Kazimierza Ostrowskiego, jest sgraffito, czyli taka bardzo stara technika dekoracji wielkoformatowych elementów. Taka właśnie kompozycja została zaprojektowana przez artystę na dawnym przedszkolu Polskich Linii Oceanicznych, a jeszcze wcześniej był to budynek tak zwanego domu dziecka marynarza, dzisiejsze przedszkole przy ulicy Harcerskiej 4 w Gdyni. ciekawa kompozycja, w której główną rolę odgrywa Neptun, dziwnie fizjonomicznie podobny do samego artysty, przypominający jego twarz roześmianą, otoczony dziećmi i też morskimi

0: mozaiki, którą można oglądać współcześnie w Gdyni, mozaiki morskiej o takiej też tematyce portowej, żeglarskiej i ogólnie wodnej, można oglądać cztery mozaiki na dworcu kolejowym w Gdyni. Projektantkami i autorkami tych kompozycji są artystki związane z tak zwaną Szkołą Sopocką, czyli szkołą, z której wyrosła Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku dzisiejsza. Hanna Żuławska i Teresa Pongowska to artystki, które stworzyły wizję artystyczną, dekoracyjną, nadającą lekkość taką i rozbijającą powagę dworca kolejowego w Gdyni w takich doniosłych formach klasycyzmu, art deco i modernizmu zaprojektowanego przez Wacława Tomaszewskiego. O pięknej kolorystyce, takiej też kontrastowej, dużo jest tam szarości, błękitów, różu, niebieskości, zieleni, o takich też mocnych kontrastach bieli i czerni i czerwieni. Zachęcam do obejrzenia tego, bo jest to wyjątkowa dekoracja.
1: No właśnie, może dopytam a propos dworca, bo jeszcze teoretycznie teatr muzyczny, choć też znany w całym Trójmieście, nie jest może miejscem, gdzie nasi słuchacze bywają na co dzień, a raczej od święta, ale dworzec miejski w Gdyni jest punktem, przez który przechodzimy codziennie, przynajmniej gdynianie. Gdzie konkretnie szukać tych mozaik?
0: Największa, ponad 30-metrowa, znajduje się od wejścia, od Placu Konstytucji, czyli to jest takie drugie wejście do dworca, po prawej stronie od tego głównego wejścia. Tam po prawej stronie od kas biletowych znajduje się pierwsza mozaika, bardzo duża. Druga z pegazami i kołem, uskrzydlonym kołem, czyli symbolem kolei i całym nieboskłonem z równoleżnikami i gwiazdami, znajduje się nad wejściem do sali restauracyjnej, dawnej sali restauracyjnej, dzisiaj nad wejściem do popularnej fast foodowej sieciówki. Natomiast dwie kompozycje, jedna przedstawiająca florę i faunę morską, a druga niebo nad przystanią żeglarską, znajdują się w tak zwanym dawnym holu bagażowym, czyli też flankują jakby wejście do fast foodu, tylko z drugiej strony. Także na pewno nie umkną uwadze uważnego odbiorcy, tylko właśnie chodzi o to, żeby się rozejrzeć, żeby się nie spieszyć, żeby nie gnać na pociąg, na SKM-kę i do pracy, tylko dać sobie chwilę, usiąść, popatrzeć, rozejrzeć się i zobaczyć, jak wspaniale te kompozycje zostały wkomponowane, zaprojektowane, umieszczone, przemyślane w tym wnętrzu i doświadczyć tej sztuki, być może dotknąć. Nie wszystkie znajdują się wysoko, dwie z nich można spokojnie dotknąć. Także polecam Państwu to doświadczenie. A też będąc w teatrze, właśnie w tym wyjątkowym miejscu i wyjątkowym czasie właśnie spektaklu, też uczynić tę chwilę jeszcze bardziej wyjątkową i poznać dzieło Kazimierza Ostrowskiego i Zbigniewa Alkiewicza. Współcześnie również powstają mozaiki, bo te, o których mówiłam, to są lata 50., to są lata 70., ale też w tym roku i w poprzednim zostały zrealizowane dwie mozaiki o tematyce właśnie też morskiej, z różnymi zwierzętami morskimi, nie tylko takimi, które spotykamy w Bałtyku, bo na tych, o których mówię, występują również delfiny, są zaprezentowane w Śródmieściu, w centrum Gdyni, w specjalistycznej przychodni lekarskiej, właśnie Śródmieście, przy ulicy Armii Krajowej 44. Tam możemy oglądać dwie wspaniałe kompozycje na klatce schodowej pierwszego i drugiego piętra. Planowana jest trzecia mozaika. Autorstwa Izabeli Fołty. To jest bardzo ciekawe, bo pani Fołta jest chirurżką. Na co dzień pracuje jako lekarka, natomiast jest też artystką i tutaj ta artystyczna jej dusza została w pełni zaprezentowana w tych kompozycjach. Wspomagała ją pani Anna Strzelczyk, która też zrealizowała kilka takich elementów tej mozaiki bardziej w formie 3D, takie ryby, które wychodzą ze ściany. Bardzo, bardzo ciekawa jest to kompozycja, doskonała kolorystycznie, także polecam też, nie tylko będąc pacjentem tej przychodni, po prostu wejść i zachwycić się tymi kompozycjami. Polecam

0: polecam też obejść dokładnie, a potem wejść do środka jednego z najmłodszych zabytków Gdyni, a mianowicie Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ulicy Armii Krajowej. Tam zarówno na elewacji, jak i we wnętrzu znajdują się mozaiki autorstwa Bogusława Marszala. Wspaniałe kompozycje. Na elewacji możemy oglądać między innymi takie motywy marynistyczne, jak ryby czy kotwice, zrobione z tak zwanej stłuczki neclowskiej, czyli ceramiki kaszubskiej powstającej w Chełmie w zakładzie ceramicznym Franciszka Necla, założonym w 1907 roku, o takim charakterystycznym ornamencie. Bardzo ciekawy taki lokalny motyw wykorzystania tego surowca wbudowanego właśnie w elewację. Ciekawe motywy, ale też takie proste rozwiązania jak mozaika z kamieni polnych, serce i data 1968, czyli data wybudowania kościoła, są umieszczone właśnie na murze tego kościoła. Warto się przyjrzeć tym rozwiązaniom artystycznym, ale zarówno też wejść do kościoła, który zachwyca mozaiką na ołtarzu. Wspaniała kompozycja, wielobarwna, też kontrastowo zestawione ciepłe barwy, czerwienie, pomarańcze, żółcie z niebieskościami, zieleniami, fioletami. Wspaniała kompozycja Bogusława Marszala i też wyjątkowe ujęcie Ostatniej Wieczerzy w pionie. To jest w ogóle fenomen, bo zwykle są w poziomie przedstawiane. Ta mozaika, ale też cała atmosfera kościoła jest podkreślona przez zastosowanie witraży, które wspaniale, kolorowych witraży, bo od północnej strony zostały zaprojektowane szybki o ciepłych barwach, czerwienie, róże, fiolety, pomarańcze, takie dające efekt takiego ciepła, ognia, czegoś gorącego, i z południowej strony z kolei wchodzi niebieskie i zielone światło poprzez właśnie odpowiednie kolory szkła, więc to się przenika i daje fantastyczny efekt. To jest wyjątkowa sprawa, warto to zobaczyć. A jeżeli chodzi o jeszcze jedno sgraffito, o którym chciałabym opowiedzieć, ciekawa praca, też bardzo rozpoznawalna i taka charakterystyczna dla Gdyni, której nie da się ominąć, to sgraffito na elewacji Zespołu Szkół Sportowych Ogólnokształcących w Gdyni. To projekt Krystiana Rasmusa, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W 1990 roku wygrał konkurs właśnie ogłoszony przez szkołę na dekorację elewacji tego budynku. I główną osią kompozycyjną tej bardzo dużej realizacji, bo to jest największe sgraffito w Polsce, tak jest określane, jest żaglówka, jest sport właśnie taki charakterystyczny dla Gdyni. Żeglarstwo, żaglówka w ruchu i wokół wirują inni sportowcy uprawiający skok w dal, koszykówkę, gimnastykę artystyczną, to wszystko bardzo tak dynamicznie się przenika. Wspaniała praca, w zeszłym roku była poddana konserwacji, oczyszczeniu i uzupełnieniu pewnych elementów, dzisiaj zachwyca swoją wspaniałą formą, jest klasą samą w sobie. Także to są projekty, to są realizacje artystyczne, które możemy obejrzeć bez trudu, do których możemy w każdej chwili, będąc na spacerze, czy załatwiając sprawy jakieś w mieście, rzucić okiem, na chwilę zatrzymać się i zachwycić. O to właśnie chodzi, żeby też się rozglądać, żeby patrzeć i podziwiać to, co zostało stworzone w przestrzeni miasta.
1: To jeszcze takie szybkie, ostatnie pytanie uzupełniające. Zastanawia mnie, czy akurat w kościele to wiem, że tak, ale czy w takich miejscach jak dworzec, jak przychodnia, czy jak chociażby teatr muzyczny, te mozaiki były robione na konkretne jakby zamówienie, czy zgłosił się artysta sam z siebie chętny i zaproponował, słuchajcie, zrobię wam taką mozaikę fajną i tak dalej, i wtedy się, że tak powiem, właściciele danego obiektu na to zgadzali. Jak to wyglądało przed powstaniem?
0: To były generalnie zlecenia odgórne. To było zaprojektowane, decyzje szły od góry, zespół artystów nad tym pracował, projektanci, potem wykonawcy, także to... Często też ogłaszano konkursy, jak w przypadku właśnie tego sgraffita na szkole sportowej, więc wynik konkursu wskazał, kto będzie realizował projekt swój, więc tak, albo to były konkursy, albo po prostu zlecenia dla konkretnych artystów.
2: Magazyn lokalny. Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Poprzez modę manifestują swoją dojrzałość. Everyday Official to gdyńska marka, która swoimi projektami dosłownie podbija świat. Za jednak każdym garniturem, marynarką i wykrojem kryje się wyjątkowa historia trzech przyjaciółek, które miały i mają wielkie marzenia. Jedna z nich, Agata Ślazyk, opowiedziała nam o nich. Napisałyście na swojej stronie, że tutaj w tej marce przemycacie swoją filozofię życia. Więc jaka jest wasza filozofia?
3: Wiesz co, chodzi generalnie o to, że my jesteśmy bardzo blisko kobiet, czyli ich słuchamy, słuchamy ich potrzeb i jesteśmy taką marką, która jest bardzo otwarta, przyjazna i tworzymy tu taką przyjazną atmosferę. Więc klient, który przychodzi tutaj, nie czuje się jak klient, tylko bardziej jak część takiej większej grupy, czyli tworzymy społeczność.
2: Jak wyglądały początki? No bo kobiety, które nagle zmieniają to, co robią i tworzą swoją markę.
3: O, to jest bardzo ciekawa historia, dlatego, że ja mieszkałam w Krakowie, Ania, z którą współzakładałam Everyday Official, mieszkała w Trójmieście i ona, ja w ogóle byłam bardzo daleka od mody, pracowałam w urzędzie wojewódzkim, byłam urzędasem, tak, i pamiętam, jakie pierwsze spotkanie z Anią, i pytałam się jej, czym się zajmuję, a Ania mówiła, że jestem w branży fashion i dla mnie to było po prostu jak kosmos, tak, no bo absolutnie nie widziałam, o czym to się je, a poznałyśmy się w ten sposób, że poznałyśmy się na grupie wsparcia dla kobiet chorych na nowotwory kobiece, no, konkretnie chodziło o raka jajnika, Ania miała czynną chorobę, ja na szczęście wychodziłam z choroby i brałyśmy udział w takim projekcie Onkoraz Wybieram Życie i płynęłyśmy na takim statku, jachcie Zjawa 4 na Wisby. To był wtedy pierwsza edycja tego projektu. Kilkanaście kobiet właśnie chorych na nowotwory płynęło, żeby pokazać, że można z chorobą żyć, funkcjonować, żeglować. To by też zaraziło mnie to pastwą żeglarstwa i tak bardzo zacieśniło moje więzy, tą przyjaźń z Anią. No i później po tam paru latach przyjaźni ja zamarzyłam sobie w ogóle, żeby do Trójmiasta się przeprowadzić i Ania mi w tej przeprowadzce pomogła. A później zaczęła mi opowiadać o swoich marzeniach i jednym z jej marzeń było założenie marki odzieżowej. Tylko mówiła mi zawsze, że nie ma z kim. I w którymś momencie jej powiedziałam, to już masz z kim. No i zaczęłyśmy tak to tworzyć. Byłyśmy we dwie. Niestety Ania w 2020 roku zmarła na raka jajnika. Wcześniej dołączyła do nas trzeci muszkieter, jak to zawsze mówiłyśmy, Asia. No i najpierw byłyśmy we dwie, potem byłyśmy we trzy i teraz stałyśmy we dwie. Czyli prowadzę to ja, Agata i moja wspólniczka Asia. Która też jest dziewczyną też po przejściach onkologicznych.
2: No właśnie, to jest niesamowite, że z historii, no niekoniecznie udanej, fajnej, stworzyłyście coś wielkiego, a też pokazałyście, jaką siłę ma kobieca przyjaźń.
3: No tak, zresztą do dzisiaj ta marka właśnie się opiera na tej przyjaźni, stąd też właśnie ten opis. Ja sobie nie wyobrażam prowadzić takiego biznesu samemu i to jest bardzo wymagalne, to jest bardzo wymagająca branża i pełna takich zwrotów akcji. Tutaj rozmawialiśmy, że bardzo taka wrażliwa na rynek i ta przyjaźń, która jest między nami, pozwala nam trwać w kryzysie, w dobrych chwilach i w kryzysie, czyli jakby dzielimy się i tymi wspaniałymi chwilami, kiedy odnosimy sukcesy i bardzo się wspieramy w tych chwilach, kiedy jest gorzej, kiedy jest źle i trzeba, nie wiem, zakasać rękawy i mocniej popracować i po prostu, nie wiem, no nawet momenty były takie gorsze właśnie w COVID-zie, czy coś trzeba było firmę ratować. I to, że jesteśmy we dwie, że sobie ufamy, że to jest właśnie oparte na tych wartościach, na absolutnym właśnie zaufaniu, no to pozwala nam po prostu się rozwijać.
2: Ania nad wszystkim czuwa, patrząc na zdjęcie, które tu stoi.
3: No mam nadzieję, że jest z nas dumna, bo pierwsza kolekcja bez niej była naprawdę dla mnie trudna, bo bardzo się bałam, czy podołam, bo Ania mnie prowadziła przez dłuższy czas za rękę, też dużo mnie nauczyła. I jak miałam to wszystko sama już wybierać, zawsze byłyśmy, nawet jak ona była już chora, no to przyjeżdżałam z tymi kawałkami tkanin, z guzikami, które wybrałam i zawsze jej pytałam, czy jest okej, czy jej się to podoba, co, w jakim kierunku idę i ona mi jakby mnie recenzowała. A tu nagle raptem człowiek został z tymi decyzjami sami, z całą pełną odpowiedzialnością za to. No udało się. Akurat ta pierwsza kolekcja po odejściu Ani była bardzo dobrze przyjęta, za co bardzo dziękuję naszym klientom, wszystko, bo bardzo kobieca, dużo różu. Taka też, to było takie moje dziecko, bo tam zrobiłyśmy razem z Asią takie spodnie, dzwony, marynarki w stylu lat 70. To była taka nowość na rynku, to jeszcze wtedy tego nie było. Trochę się bałam, ale się okazało, że niepotrzebnie, bo jednak trzeba mieć też zaufanie do siebie. No i postawiłyśmy właśnie wtedy wszystko na tą jedną kartę i no i jesteśmy do dzisiaj, mimo takich warunków, jakie mamy teraz na rynku.
2: No właśnie, rynek jest trudny, bo tutaj przebijacie się z własną marką, projektami, a wiadomo, w sklepach, w galeriach mamy dużo ubrań, duży wybór w dużo niższych cenach.
3: Tak, że to jest zupełnie jakby inny koncept, inna polityka firmy i inne wartości, tak jak to wcześniej mówiliśmy, dlatego że tak, po pierwsze my szyjemy w bardzo krótkich seriach, czasami po kilkanaście sztuk z rozmiaru. Głównie korzystamy z tkanin, które są pozostałościami po produkcjach dla dużych marek europejskich i są jakościowe bardzo tkaniny, to są wełny i mieszanki wełen głównie. I tutaj są serie niepowtarzalne, czyli dla nas nie są produkowane 5, 6 tysięcy, 10 tysięcy metrów na nasze zamówienie, tylko my bardziej korzystamy już z tego obiegu zamkniętego, czyli coś już jest zostało wyprodukowane i my sobie to adaptujemy. Poza tym klientki u nas też mogą liczyć na takie dopasowanie, to znaczy my korzystamy z tych naszych form, które powstawały przez te wszystkie lata marki, ale jakby też bierzemy pod uwagę, że klientki są różne. Mamy klientki bardzo wysokie, mamy klientki niewysokie. Szyłyśmy dla klientek, które mają ponad 1,80 m, prawie 1,90 m wzrostu, czy tam były wydłużone rękawy, nogawki. Często się tak zdarza też, że klientki mają dwa różne rozmiary, czyli na przykład góra jest mniejsza, dół jest mniejszy, więc to też dopasowujemy. Czasem się zdarza, że w pasie są bardzo wąskie, a bioda są szersze. My też robimy takie dopasowania. Zatem po prostu jakby wychodzimy też frontem do klienta i jak robimy te, bo też mamy taką drugą działalność oprócz tego, co jest na stronie internetowej, że szyjemy na zamówienie i tutaj klientki sobie wybierają, jaką chcą podszewkę, jaki chcą guzik i jakby też sami uczestniczą w tym etapie, współprojektują swoje ubrania. Że robimy, pokazujemy, jakie możemy guziki im dać, one sobie tam wybierają, czy metalowy, czy tam syntetyczny, czy jakiś inny, drewniany, co tam by chciały. I potem im dodajemy to wysokiej jakości ubranie, które może służyć latami. Czyli to nie jest taka sieciówka, gdzie kolekcji już w tej chwili kilkadziesiąt w ciągu roku, że one się zmieniają co miesiąc, czasami nawet dwa razy w miesiącu. My robimy dwie kolekcje, wiosna, lato, jesień, zima i czasami do tych kolekcji coś tam dorzucamy. Ale dbamy o to, żeby tak, no żeby były to klasyczne modele w tych kolorach takich basicowych, plus jakiś smaczek. Tutaj na przykład słuchacze nie będą widzieć, ale wisi taki płaszcz w kratę w różnych kolorach, to może zaświadczyć, jak wygląda. I to jest taki smaczek w kolekcji. Jest trochę koloru, trochę różu, trochę fioletu, coś tam fajnego dodajemy.
2: Jest piękny.
3: O, dziękujemy bardzo. Czyli pojawiają się też takie perełki, takie wyszukane rzeczy, że jakąś taką super wełnę gdzieś tam znajdziemy, damy jakąś kontrastową podszewkę, lamówkę, do tego jakiś tam wykończymy jakoś ładnie jakimś super guzikiem i to ma taki smaczek wtedy. To są niepowtarzalne rzeczy, no bo jeżeli jesteśmy w stanie wyprodukować 30 płaszczy, to jakie jest prawdopodobieństwo, że gdzieś tam wyjdziemy i ktoś zobaczy kogoś drugiego? No małe w sumie, nie? A w sieciówce? No to tych rzeczy jest dużo, one są produkowane, ciągle się zmieniają, te fasony, wzory, no i dlatego nasze klientki, te, które są z nami, to często do nas wracają. My tam im coś dokładamy, to jakieś nowe fasony, trochę jest dopasowanych, trochę oversize, czy tak dla każdego się coś fajnego znajdzie.
2: Przeczytałam na waszej stronie, że te kolekcje to jest wasz manifest dojrzałości i faktycznie jest tak, że przychodzi tu więcej dojrzałych pani, czy młode gdynianki też chcą się poczuć elegancko?
3: Ale widzisz, to jest bardzo ciekawe, bo jakby marka powstawała takim mottem Ani, to było to, że nasza marka ma zmarszczki. Tak ona zawsze mówiła, nasza marka ma zmarszczki. Chodziło tu o takie szeroko pojęte akceptację siebie. Czyli, że akceptuję to, że jestem kobietą, że mam sobie swoje mankamenty, że mam zmarszczki, że akceptuję tą swoją dojrzałość. I faktycznie dużo bardzo mamy kobiet dojrzałych i one wykonują bardzo fajne różne zawody. Tu mamy dużo rozmów w butiku i to są bardzo ciekawe zawsze rozmowy. Czasem się też zachwycamy tym, co nasze klientki robią w życiu. Mamy dziewczyny, które tańczą w jakimś tam zespole. To są naprawdę super osoby, ale często się zdarza, że klientki przychodzą z córkami. Nawet nastolatki nam się zdarzały i one są też zachwycone tymi rzeczami, bo one są takie ponadczasowe, klasyczne, ale można je fajnie też wystylizować. I tak się zdarzało, że nawet klientki dzwoniły, ja muszę kupić nową marynarkę, bo tą, którą kupiłam od was, zabrała mi nastoletnia córka. Tak się zdarza, także no nie jest to taki styl bardzo zwariowany, młodzieżowy, taki fancy, ale no jest to na pewno na czasie i młodsze klientki też tutaj się odnajdują jak najbardziej.
2: Jak wygląda przygotowanie kolekcji? No bo to są jednak dalekie podróże na przykład, tak? Bo tutaj jesteśmy w Gdyni, ale na przykład pomysłów i właśnie materiałów szukacie, nie wiem, w Rzymie.
3: Wiesz co, najczęściej zaczyna się od znalezienia tkanin, od szukania tkanin. Przynajmniej ja od tego zaczynam. Jeżeli znajduję jakąś tkaninę, która mi się wybitnie podoba, nam, Jasi, to wtedy na jej bazie budujemy resztę. Bo nasze kolekcje, jakby ktoś tam śledził nas, to są dość spójne. Znaczy one mają tam jakieś punkty styku i no są po prostu, jeżeli tam jest kolorowy płaszcz i ma takie i takie kolory, to staramy się budować wokół tego resztę kolekcji. Na ten moment, już po 5 latach istnienia marki, mamy taką, właściwie można powiedzieć, że mamy dwie linie. Linię basic to jest taka linia, gdzie cały czas doszywamy, są to klasyki, czyli te kolory takie bazowe, granat czarny, biały, odcienie, kolory ziemi, tak? Dużo beżów, tu mamy taką wanilię, która też jest bardzo fajnym kolorem. I to szyjemy na bieżąco cały czas. A oprócz tego wchodzimy z tymi kolekcjami sezonowymi i tutaj są takie ciekawsze kolory, takie bardziej szalone, jest trochę kobaltu, jest błękit, są róże i tak dalej. I tutaj dokładamy. Mamy wełnę w prążki, trochę w lecie lnu, z lnu szyjemy, zmieszanek lnu. Także też jakby reagujemy na to też, co kobiety do nas mówią, czego one od nas chcą, bo czasami jest tak, zróbcie różowe albo zróbcie coś z fioletu. I my jakby też odpowiadamy, bo słuchamy bardzo. Zróbcie, nie wiem, spódnicę, zróbcie klubową, krótką marynarkę i my wtedy pracujemy nad formą takiej marynarki, ja szukam inspiracji, myślę, wymyślam, rysuję i później jakby spotykamy się z konstruktorem, konstruktor już konstruuje i potem jest długi, mozolny proces sprawdzania formy.
2: A urzędniczka w świecie fashion się odnalazła.
3: No wiesz co, ja zawsze byłam taką artystyczną duszą, która nie wiedziała, co ze sobą robić. I tak trochę z przypadku poszłam na takie studia, na studia ekonomiczne, które nomen omen bardzo się przydają w tej pracy, bo nie tylko estetyka, nie tylko tkaniny, ale firma to głównie też liczenie. Liczenie kosztów, podatki i tak dalej, więc tutaj też jakby to się przydaje, tak? To trzeba umieć liczyć niestety. No i to jest taki, wiesz, taki moment największego stresu i takiego dreszczyku emocji, no bo jak pracuje się w tym zamknięciu, czasem coś tam przemycamy na stories, czy tam gdzieś w reelsach, pokazujemy to zaplecze, bo myślimy wszystko w Polsce, to też jest dla mnie, według mnie mega ważne, że cała nasza kolekcja powstaje w Polsce i tylko w polskich szwach, które są zresztą etyczne i dobrze wynagradzają swoich pracowników, dobrze ich traktują. Ale ona jest taka schowana przed światem i w momencie, kiedy następuje ten moment, że są odszyte te modele dla modelki na sesję zdjęciową, my to potem tą sesję robimy i my robimy w ogóle wszystko same, czyli jakby wszystkie opisy, wszystkie, całe zarządzanie stroną internetową, wszystko to razem same robimy, z Asią układamy i taki moment, że klikamy i tak, teraz to już jest ten moment oddania, to jest taki, jejku, co teraz będzie, czy to się spodoba, czy nie spodoba i kiedy dostajemy ten feedback taki pozytywny, no to jest chyba najpiękniejszy moment w ogóle tworzenia tego.
2: A nie macie wrażenia, że tutaj przepisem na sukces jest to, że kobiety tworzą dla kobiet?
3: O, na pewno. I tym bardziej, że no, kobiety dojrzałe tworzą dla kobiet dojrzałych i to, że my nie jesteśmy takie doskonałe. Jakby ktoś nas zobaczył, to nie mamy rozmiaru tam z zero i tak dalej. Jedna jest niższa, druga jest wyższa. Ania była bardzo drobna, ja nie jestem. Asia jest wyższa ode mnie. Że my też możemy te ubrania testować na sobie. Same w tym chodzimy często. Same to jakoś tam przełamujemy w swoich własnych stylizacjach i my po prostu w ten brand bardzo mocno wierzymy. Więc ja wszystko też firmuję swoim nazwiskiem, więc ja nie mogę wypuścić czegoś, co, w czym bym nie chodziła, co mi się nie podoba. Więc to jest też jakby pokazanie tego, co jest we mnie, co mi się podoba, co jest moją estetyką.
2: Magazyn lokalny. Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. I wracamy do rozmowy z Agatą Ślazyk, współtwórczynią gdyńskiej marki Everyday Official. W tej części porozmawiamy o sile kobiecej przyjaźni i o tym, jak ważne są prawdziwe relacje z klientkami. A także, czy w świecie fashion odnajdują się mężczyźni? Posłuchajcie.
3: Znaczy, wiesz co, no mi się wydaje, że w ogóle kluczem do szczęścia jest takie zwolnienie trochę tempa, bo no ja chorowałam, mogę powiedzieć, że bardzo dużo, przez bardzo dużą część życia biegłam i w momencie, kiedy zwolniłam, to dopiero zobaczyłam, że ten świat jest fajny i że można z niego korzystać, że fajnie jest zjeść coś dobrego, ubrać się w coś wspaniałego, otulić się tą wełną czy jakimś fajnym materiałem, mieć dobrze odszyte ubrania, mieć fajne, wygodne buty i że lepiej jest sobie kupić coś 2-3 razy do roku i dbać o tą szafę. I teraz jest dużo, jest też taki trend, nie wiem, czy zauważyłaś, takiego porządkowania swojej przestrzeni, porządkowania szafy. Jest dużo stylistek, które w tym pomagają, szafy kapsułowe, gdzie wszystko do siebie pasuje. To jest fajne, to oszczędza czas, nie ma człowiek frustracji, te rzeczy są dopasowane do sylwetek. Ja też często wchodziłam do sieciówek, kupowałam coś na siebie wcześniej, oczywiście jak byłam nieświadomym takim konsumentem, i te rzeczy później czasami z metkami wisiały w szafie, bo ja je potem ubierałam, nie mogłam, nie wiedziałam do czego to, z czym to zestawić. Potem się okazało, że też moje wybory niekoniecznie były dobre, bo tu podszewka plastikowa, tutaj niekoniecznie to było tak dobrze odszyte, dobrze leżało. Więc te rzeczy po jednym wyjściu czasami gdzieś tam leżały i co z nimi zrobić? To są hałdy ubrań, które zanieczyszczają niestety ziemię. No i mi się wydaje, że taka myśl o tym, że fajnie jest dobrze właśnie zjeść, fajnie się dobrze ubrać, że to jest inwestycja też w siebie.
4: Ale też mam wrażenie, że taka choroba uczy, że w życiu nie ma czasu na byle jakość.
3: No na pewno. Z tym, że wiesz, ja już jestem 10 lat po i ja już myślę tu i teraz, czyli też się nie fiksuję. Oczywiście dbam o zdrowie, o siebie, dbamy razem z Asią, ale już jakby myślę, wybiegam w przyszłość. Chcę się rozwijać, chcemy tworzyć, także ta choroba jest tłem. Nie jest sensem i ona po prostu była, trzeba to zaakceptować, już są konsekwencje tego są, ale na dzień dzisiejszy jakby otaczamy się ludźmi też zdrowymi. To nie jest tak, że wiesz, cały czas gdzieś tam ona jest w centrum, tylko ona zeszła troszkę na dalszy plan. Może dzięki temu, że jesteśmy już zdrowe, że możemy cieszyć się tym życiem. Natomiast no wiadomo, że wartość życia jest dla nas nadrzędna, bo my poznałyśmy ten strach, że można stracić, nie? To życie, więc smakowanie życia jest bardzo ważne. Nieważne, czy ono będzie trwało, tak jak w przypadku na przykład Ani, tylko 45 lat, ale na przykład Ania swoje życie wypełniła niesamowicie sensem. Czasami możemy żyć długo, ale bezsensownie. Takie jest moje zdanie osobiste oczywiście.
4: A lubisz ten błysk w oku, kiedy pani przychodzi do was, przymierza marynarkę i nagle czuje się kobieco?
3: Ojejku, to jest najpiękniejsze. To nie tylko jak przychodzi do nas, bo my dużą część rzeczy wysyłamy do całej Polski i dostajemy zdjęcia, dostajemy SMS-y. W ogóle dostajemy od tych dziewczyn bardzo fajny odzew. Czasami nawet dostajemy jakiś prezent, słuchajcie. Znaczy tam jakieś, wiesz, czekoladkę czy coś tam nam przemycą. Kiedyś przyjechał kurier przed świętami i przyniósł nam ozdobę świąteczną, jakieś tam pierniczki upieczone, więc no ja myślę, że to jesteśmy taką małą rodziną, bo to nie jest duża marka. Ja jeszcze jakiś czas temu to znałyśmy wszystkie klientki stałe, po prostu kojarzyłyśmy. Teraz troszeczkę jest gorzej, no bo jest tych klientek trochę więcej, ale i tak jak klientka zamawia, to my wiemy, że to jest klientka nasza stała i wiemy, co ona lubi. I czasami one dzwonią i pytają, a macie coś fajnego dla mnie? I my wtedy, a to pani Małgosia, to wiem, to mam coś fajnego dla pani. I one mówią, nigdy się na was nie zawiodłyśmy. To jest dla nas taki komplement. To jest nagroda za to tworzenie.
4: Gdzieś klucz do sukcesu jest właśnie ten taki kontakt, też taka ta relacja bliska.
3: O, to na pewno, no tworzenie takiej relacji, która jest autentyczna, no bo jakby można też udawać, tworzyć takie udawane relacje, a u nas to rzeczywiście takie jesteśmy. My robimy tutaj urodziny butiku, przyjeżdżają dziewczyny nawet z Warszawy, zresztą do nas przyjeżdżają z Warszawy, z Poznania, to jest kawał drogi. Potrafią jechać na wakacje i tak je zaplanować, żeby odwiedzić nasz butik. A zdarzyło mi się tak, że przyjechała dziewczyna z Łodzi, która specjalnie sobie weekend tutaj z mężem zaplanowała, po to tylko, żeby nas wyściskać. Bo zrobiliśmy kilka realizacji dla niej przez internet, super nam się rozmawia przez telefon, fajnie jest interakcja przez Instagram czy przez Facebook, ale brakowało tego domknięcia, czyli poznania się na żywo, spojrzenia sobie w oczy. I ona mówi, ja muszę was zobaczyć, ja muszę was chociaż raz uściskać. I ona tu weszła razem z mężem, wyściskałyśmy się, no i teraz jakby też ta interakcja jest trochę inna, no bo znamy się też na żywo i to jest też super, tak?
4: Biedny mąż nie był świadomy tej wycieczki.
3: Myślę, że był, bo tu przyszedł też, w ogóle dużo tu kobiet z mężami przychodzi i fajne to jest, że mężczyźni też się angażują, że oceniają, patrzą i też często jest tak, no to mi się bardzo, to mnie bardzo rozczula. Mamy taką klientkę, szyjłyśmy jej dwa garnitury, zresztą na wymiar też, bo tam trzeba było dopasować spodnie i mąż był tak zachwycony, że mówi, to ja ci jeszcze wezmę ten kolor, ja ci to kupię, weź sobie co chcesz. Chcę, żebyś wyglądała pięknie, żebyś się dobrze czuła. Czyli jakby też jakby dbał o nią, o jej samopoczucie i też mówi, ja wolę, żebyś sobie kupiła coś ładnego, takiego dla ciebie specjalnie, żeby na ciebie dobrze leżało, że to jest też fajne. To też jest taka okazanie takiej miłości swojej kobiecie, tak, że dbałość o nią. No, także mamy takie też sygnały tutaj. Fajne chwile.
4: A czy przygotowując każdą kolekcję macie gdzieś wrażenie, że ten duch Ani nad wami czuwa?
3: No na pewno, czasem tam, bo w ogóle tutaj siedzimy akurat w sklepie, ale mamy jeszcze tam obok pracownie takie miejsce, gdzie pakujemy paczki i tam jest pełno zdjęć Ani. Myśmy nigdy tych zdjęć nie wyrzuciły i nie wyrzucimy i ona gdzieś tam zawsze z nami jest. To są głównie zdjęcia z naszych wyjazdów, gdzie byłyśmy szczęśliwe, pojechałyśmy do Hiszpanii, tam się opalaliśmy. Pamiętam, że Ania w ogóle w którymś momencie ściągnęła tą chustkę. Piękna w ogóle kobieta. Tam jak wejdziecie na stronę, to zobaczycie ją, która się nie kłaniała też tej diagnozie. Ona zawsze w czasach choroby pracowała, robiła wszystko. Także wiesz, no ona zawsze z nami jest. My zresztą spotykamy się też w takim gronie przyjaciół Ani. Co roku, co najmniej raz w roku, ale też często częściej nam się zdarza. Wtedy się spotykamy w rocznicę odejścia Ani, idziemy sobie na cmentarz, a potem się spotykamy w jakiejś tam restauracji, sobie wspominamy. I to jest zawsze na pozytywnie, bo Ania prosiła, żeby to było pozytywne wszystko. Żeby to, co zostawiała, żeby to było z uśmiechem i takim... Tak się staramy się być... A, zawsze mi mówiła, bądź pogodna, więc ja się staram być pogodna. Myślę, że jestem taka.
4: Zdecydowanie.
3: No właśnie, gaduła i z natury pogodna, więc to tak, jeżeli w tym sensie, to na pewno z nami jest.
4: A ty czasami masz tak ochotę ukraść coś z wieszaka i powiedzieć, nie, ta marynarka jedzie ze mną do domu.
3: Wiesz co, to jest tak często, że ja sobie coś tam rezerwuję, że to jest moje absolutnie, ale wiesz co, to jest takie... To, co ja najbardziej mi się podoba, to najczęściej bardzo szybko schodzi. I
4: dobry gust.
3: Tak, nie wiem. To jest chyba taka karma. 99% przypadków jest tak, że ja sobie coś zostawię, a i tak klientka prosi, że może by się znalazła jeszcze jedna taka w tym rozmiarze. No to tak ściągam z tego wieszaka i mówię, to proszę coś wziąć moje, ja sobie uszyję. No, tak jak to się mówi, że bez butów chodzi i tak często jest. Chociaż ja rzeczywiście chodzę w naszych ubraniach, ja je bardzo lubię. Mam swoje ulubione modele. I myślę, że to jest też ważne, żebym ja też była takim reprezentantem tej marki.
2: Idziesz nad morze? Uważaj na morsy. Widok wskakujących do zimnego Bałtyku osób naprawdę mrozi krew w żyłach. Jak się jednak okazuje, taka kąpiel może przynieść wiele korzyści. Jakich? O tym opowiedział nam prawdziwy miłośnik zimna, który w lodzie spędził całe 3 godziny. Walerian Romanowski.
4: To teraz tylko najważniejsze pytanie. Chcę rozpocząć swoją przygodę z morsowaniem. Od czego powinnam zacząć?
5: No jak zaczynamy morsować, to warto, żeby ta osoba była zdrowa. Zdrowa, jeżeli mamy wątpliwości do naszego zdrowia, albo mamy już odpowiedni wiek, to powinniśmy się skonsultować z lekarzem i znaleźć osobę doświadczoną, która rozpocznie tą niesamowitą przygodę z zimnem. I o to chodzi, żeby to była osoba świadoma, która ma świadomy kontakt z zimnym, aby na początku nie nauczyć się pewnych mechanizmów i działań, no, które są niewłaściwe, bo często jest tak, że morsowanie jest obarczone wieloma mitami, czego to w wodzie nie wolno robić, wieloma zakazami, więc to nie jest tak. Mity, zakazy wynikają z niewiedzy i istotne, aby te początki były świadome, to wtedy ten rozwój w zimie będzie dużo szybszy i dużo przyjemniejszy i bez strachu.
4: A ten pierwszy raz powinien trwać minutę, dwie?
5: Jak długo przebywamy w lodowatej wodzie przy pierwszym morsowaniu, do tego momentu, kiedy znajdziemy w tej wodzie spokój. Musimy wyrównać oddech w tej wodzie, znaleźć spokój i wychodzimy. Przeważnie to nie jest długie przebywanie w tej wodzie, nieraz od minuty do kilku minut. To jest bardzo istotne, aby z lodowatej wody w pierwszym morsowaniu, jak i w kolejnych, wychodzić w takim stanie spokoju, nie ucieczki. Ponieważ jeżeli uciekniemy z tej wody przy pierwszych czy kolejnych morsowaniach, czy po zanurzeniu głowy jest pewna ucieczka z wody, to nasz umysł zapamięta ten stan i odbierze to jako taką reakcję negatywną i tym się będzie karmić. I później może tak się wydarzy, że ten umysł i nasze ciało będą się bały lodowatej wody, będą unikać. I dlatego jest bardzo istotne, w jakim stanie takim mentalnym wychodzimy z lodowatej wody.
4: No właśnie, często widzi się taki obrazek, że ktoś wbiega, jest tam dwie sekundy i ucieka.
5: No to właśnie, to jest taka ucieczka, no i dlatego takie zachowanie może, takie bardziej wytłumaczalne może być dla dzieci, bo to ciekawość dziecka, aby wskoczyć do tej wody i wyskoczyć, tak najbardziej wytłumaczalne, ale osoba jakaś już jest dorosła, świadoma, to powinno to trochę inaczej wyglądać i dlatego jak ja wprowadzam pierwszy raz osobę, to biorą przeważnie za rękę, więc ta ucieczka w pewnym sensie jest ograniczona, razem wchodzimy, razem zanurzamy, tłumaczę, co się dzieje z organizmem i człowiek jak zaczyna rozumieć te reakcje, to ma spokój, więc widzi, że jest w stanie w tej wodzie pobyć kilka minut i w takim spokoju, z taką gracją z tej wody wyjść.
4: A można powiedzieć, że zimno i morsowanie oczyszcza umysł?
5: Jak najbardziej. No, zresztą przez ostatnie lata analizujemy tak bardziej dogłębnie, jak to zimno wpływa na zdrowie psychiczne. Dlaczego tak się dzieje? Bo jak jesteśmy w lodowatej wodzie, to nasz umysł odbiera to środowisko jako zagrożenie naszego życia. I my wtedy mamy pewien taki spokój i pustka w myślach, dlatego, że nie ma co się rozważać nad problemami życiowymi, które mamy dzisiaj, jutro, pojutrze, za miesiąc, bo nasz umysł myśli, że my za chwilę zginiemy, więc to nie ma żadnego znaczenia. I dlatego w tym zimnie czujemy taki spokój, że jesteśmy tu i teraz i tylko jest nasze ciało, nasz umysł i to zimno. I wszelkie problemy gdzieś tam ulatniają się, bo one w tej sytuacji nie są istotne.
4: A morsowanie dzieci wskazane?
5: Kto może morsować? Jeżeli chodzi o dzieci, to dla dziecka to musi być zabawa, bo często jest tak, że dzieci naśladują rodziców. Zresztą ja mam teraz synka, który ma rok czasu. Jak on widzi, jak ja wchodzę do bali z lodem, to dziecko nieraz rączko sięga po ten lód, żeby dotknąć. Później za chwilę widzi, że ten lód boli, że ta rączka boli. Są pewne reakcje, więc to musi być zabawa dla dziecka. To musi być inicjatywa wychodząca od dziecka, nie od rodzica, żeby nie było tak, że rodzice morsują i za wszelką cenę chcę, żeby dziecko morsowało. Dziecko ma się bawić w tej wodzie i praca z dzieckiem w zimie jest dużo trudniejsza jak z osobą dorosłą, ale to są wyzwania, które lubię. Lubię wprowadzać dzieci, lubię pokazywać, widzieć, jak te dzieci szybko się rozwijają w tym zimnie i też ich bardziej, też chyba bardziej to zimno fascynuje jako taka ciekawość, że to jest coś innego. Często łączę wtedy lodowaty kąpiel dziecka z ciepłą balią, czy nawet lekką sauną, żeby te dzieci wiedzieli, że mają na tym wszystkim kontrolę i w każdej chwili mogą wyjść z tego zimne i zaczerpnąć z tego ciepła jakby w innej postaci, takiej nadmiernej.
4: A po morsowaniu co najlepiej robić?
5: Znaczy, to jest pytanie na kilka wykładów. Jest wiele możliwości i sposobów, żeby przywrócić tę temperaturę utraconą, albo przywrócić ten komfort psychiczny, bo nieraz te zachowania pomorsowania służą nie do przywrócenia temperatury, a żeby mieć ten komfort psychiczny. Możemy mieć różne metody. Możemy się ubrać i w takiej postaci zostać. Możemy zastosować pomorsowanie wysiłek fizyczny i jeżeli nie jesteśmy intensywnie wychłodzeni, możemy wejść do sauny, możemy wejść do cieplej bali, możemy łączyć pewne różne metody przywrócenia przywracania i aktywności po morsowaniu. To wszystko zależy od wielu składowych. Jakie mamy cele, jakie mamy założenia, jak bardzo jesteśmy wychłodzeni. Więc jak widzimy, tych możliwości jest bardzo dużo i dlatego my zawsze zachęcamy, aby bawić się tym zimnym i testować różne metody na swoim ciele, bo każdy organizm, każde ciało jakby preferuje trochę może innych, odmiennych działań tego zimna i tego ciepła. Nie jesteśmy jednakowi.
4: No właśnie, ja na przykład mam tak, że jestem bardzo zmęczona po, że od razu chce mi się spać.
5: Wiadomo, że nieraz jest tak, że po morsowaniu mamy takie pewne zmęczenie. Musimy wtedy zastanowić, czy to morsowanie nie skróci, czy nie przejść bardziej w takie morsowanie dynamiczne. Może po morsowaniu nasz organizm ma pewne trudności też z dojście do siebie, przywrócenie temperatury. Może się okazać, że powinniśmy temu organizmowi trochę pomóc wejść do sauny, czy to cieple bali od razu po morsowaniu. I wtedy organizm nie musi aż tak bardzo się wysilać. Musimy przeanalizować pewne zachowania organizmu, z czego to wynika i zastosować różne sposoby i ten sposób właściwy wybrać dla siebie.
4: To ostatnie pytanie. Najzimniejsze pana wspomnienie to?
5: No chyba jazda rowerem w temperaturze minus 170 stopni w komorze kryogenicznej, więc robiłam taki rekord. Największa różnica temperatur minus 170.
4: 170? To jest w ogóle możliwe?
5: No jak okazuje się, że to jest możliwe. W tych temperaturach wyższych, bo skończyłam jazda w temperaturze plus 75 jest o wiele trudniejsza, aniżeli jazda minus 170. Wolę zimno, ale dzięki zimno doceniamy ciepło.

0: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
1: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
0: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland. I po reklamie.

0: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
1: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
0: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland. I po reklamie.

0: bordelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: 2.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: SK2, Trójmiasto.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.